szczęście nie głowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: W Vox FM Poznań na 107,4 czas na magazyn naszych reporterów. Dominik Rutkowski. Sezon grzybowy trwa w najlepsze w Wielkopolsce. Nie brakuje zatruć, dlatego wielkopolski sanepid przypomina o możliwości skorzystania z poradni grzybowej przy ulicy Libelta. Do sprawdzenia nie przynosimy grzybów pokrojonych, tłumaczy grzyboznawca Jerzy Rumiński.
1: Do oceny muszą być przyniesione grzyby owocniki w całości, kapelusz, trzon, ponieważ na tych elementach budowy grzyba są tak ważne i charakterystyczne cechy, na podstawie których można dokładnie ocenić, jaki gatunek grzybu został do nas przyniesiony.
0: Na grzybobraniu pomyłka może nas słono kosztować, dodaje toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz.
2: Może skończyć się zgonem, może skończyć się przeszczepem wątroby. Także takie scenariusze również są wliczone. Dlaczego? Dlatego, że toksyna, którą zawiera muchomor sromotnikowy i muchomor jadowity i muchomor wiosenny, bo to są trzy trujące śmiertelnie grzyby, uszkadza wątrobę w tempie piorunującym.
0: W przypadku podejrzenia zjedzenia zatrutego grzyba najlepiej natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe lub udać się na SOR. W zatruciach grzybami, zwłaszcza śmiertelnie niebezpiecznym muchomorem sromotnikowym, czas reakcji decyduje o życiu. Prace nad budową nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu idą pełną parą. Aktualnie stawiane są ściany pierwszej kondygnacji, której podłoga zlokalizowana jest na poziomie ulicy Święty Marcin. Budynek za prawie pół miliarda złotych zlokalizowany będzie za mostem uniwersyteckim w sąsiedztwie Akademii Muzycznej. A po kulisach obecnej siedziby oprowadził nas i o planach związanych z nową opowiedział dyrektor teatru Przemysław Kieliszewski.
3: Tu jest charakter zdorni, jedna z naszych charakterystorni. Tu jest tak zwany tramwaj, czyli takie wąskie przejście, gdzie artyści tutaj najczęściej pobierają sobie mikroporty. Idą na scenę. Tu jest garderoba naszego baletu. To wszystko jest... Na szczęście udało nam się wilgoć stąd wygonić, ale to wszystko jest bardzo, jak widzicie, no, i wąskie, i no, nie dostosowane na tyle, ile można było to przez te od lat 50. tutaj to dostosowywać, natomiast no, mało komfortowe. Tu jest mała garderoba. Czy są tutaj chłopacy?
4: Dzień dobry.
3: No tu akurat niestety czuć lekką wilgoć, mimo że staramy się ją likwidować, ale co? Już chłopacy się przyzwyczailiście, ale...
4: Oczywiście.
5: Ale tutaj mówimy już nie tylko nawet o ciasnocie, no ale po prostu o wilgoci, o takich warunkach, na które chyba teatr nie może sobie nawet pozwolić.
3: Zobaczcie, jaka... No absolutnie tak. No zobaczcie, jaka jest tutaj właściwie kulisa, która w nowym teatrze z tej strony będzie powtarzać wielkość sceny, która, czyli ta kulisa będzie miała łącznie z takim podręcznym magazynem, będzie miała 250 metrów kwadratowych. Dzisiaj ona ma wielkość, nie wiem, 20 metrów kwadratowych i to jeszcze podzielona na ilość pomieszczeń.
5: Więc... To jest dosłownie schowek namiotu.
3: Proszę bardzo, mamy schowek namiotu, mamy schody, trzeba uważać, żeby z nich nie spaść. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Teraz uwaga, bo trzeba głowę schylać. Wysocy nie powinni pracować w naszej orkiestrze, ale pracują, tylko muszą uważać na głowę. To jest nasz orkiestron. Jesteśmy teraz super wyposażeni, w sensie mamy naprawdę świetne instrumenty i mamy świetne fotele, krzesła dla artystów Natomiast no, w nowym teatrze będziemy orkiestrę mieć też trzy razy większy, czy 2,5 razy większy przynajmniej.
5: Nie? No ale my w zasadzie stoimy w piwnicy i ja przy moim 1,75 m prawie dotykam głową sufitu i tutaj się mieści całe, no, niemalże serce tego teatru, no bo to w końcu teatr muzyczny.
3: Tu się pracuje, wygłuszyliśmy, żeby ten dźwięk nie rezonował i nie powodował, że będą ludzie głuchli tutaj. Mamy też z pleksji oddzielone te instrumenty głośniejsze od tych, którzy siedzą z przodu, żeby no właśnie się jakoś ratować przed tym.
5: A jak się tu pracuje?
3: Powiem szczerze, że atmosfera pracy jest znakomita i naprawdę się... Myślę, że jak stanąłby tu niemal każdy pracownik teatru, powiedziałby to samo. I myślę sobie, że też takie to nasze wspólne dążenie do tego, żeby się przeprowadzić do tego nowego teatru, bardzo nas wszystkich mobilizuje. Ale pracuje nam się tu dobrze i w sumie trochę czasami myślę sobie, że będzie nam się ciężko rozstawać z tym naszym tutaj małym grajdołkiem, bo duży sentyment na pewno wiele osób będzie po tym, ja również będzie po tym miejscu miało.
5: To wszystko ma się zmienić. I jaki będzie nowy teatr muzyczny?
3: Teatr muzyczny będzie przede wszystkim wielki, piękny, nowoczesny, dostępny. rzeczywiście będzie najnowocześniejszym tego typu budynkiem w Polsce, co nam deklarują fachowcy, którzy z nami współpracują, że długo nie powstaje w Polsce taki budynek, który będzie miał tak nowoczesne rozwiązania. Myśmy też wiele lat pracując nad koncepcją tego budynku jeździli po świecie, po Polsce i dlatego te rozwiązania funkcjonalne i dla artystów, i dla techników, tych obsługujących spektakl, dostarczających scenografię, ale też dla widzów, no, są wyjątkowo przyjazne. Dla widzów niepełnosprawnych możliwość na przykład usunięcia siódmego rzędu i wstawienia tam prawie 20 wózków dla niepełnosprawnych. Oprócz tego też możemy to zrobić w pierwszym rzędzie, ale chcieliśmy, żeby te dobre miejsca były też miały też możliwość przeznaczenia dla osób z niepełnosprawnościami. 1200 miejsc na widowni, samo centrum miasta, lokalizacja. Jest ona genialna i całym naszym zmartwieniem było to, jak oddzielić się od drgań i od wibracji, i zadawali nam wszyscy pytania. Dzisiaj naprawdę z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jesteśmy zabezpieczeni z pewną górką od tych wszystkich drgań i dźwięków od samolotu, od torów kolejowych, od tramwajów. Dziennie torowiskami tramwajowymi i kolejowymi przejeżdża około 500 składów, więc rzeczywiście my tutaj postawiliśmy na to bardzo mocno, żeby zapewnić odbiorcom spektaklu komfort w tym zakresie, i mogę z pełną odpowiedzialnością zadeklarować, że po wszystkich badaniach jesteśmy w tej chwili w stanie w pełni się od tych drgań i dźwięków oddzielić. Wiemy o tym, że powstanie dodatkowy tor kolejowy. Kolej jeszcze nie ma projektu, więc nie była nam w stanie określić zwiększenia natężenia ewentualnego drgań czy hałasów, dlatego my w tej chwili rozmawiamy w ten sposób, że to kolej będzie dostosowywała swoje kładzenie nowego toru, uzależniając to od naszych możliwości właśnie absorpcji, czy też od odbicia tych fal i drgań. I w takich rozmowach jesteśmy. Te poprzednie wizualizacje powstały chyba z 6 albo 7 lat temu. One były właściwie tuż po konkursowymi wizualizacjami i właściwie to nawet nie było oparte o projekt budowlany, który Atelier Legrer przygotowało dla nas, po czym zakończyło miasto Poznań współpracę z tym biurem projektowym, i myśmy do przetargu szli w tym formule do projektu i wybuduj, i nowi projektanci musieli się zmierzyć z tym, żeby po raz kolejny zbadać właśnie odporność obiektu na drgania, na wibracje, żeby urealnić ten projekt, i z naszą pomocą to się wydarzyło, więc trudno porównywać oczywiście tamte wizualizacje z tymi. Te są po prostu, tamte były pewnym marzeniem, te są już konkretną i ostateczną wersją.
5: A ile kosztowało to marzenie?
3: Koszty tego teatru uważam z perspektywy dzisiejszej jako bardzo, bardzo przyzwoity, i jest to niecałe 400 milionów netto. Teatr w pełni odlicza podatek VAT, co powoduje, że z tej kwoty 490 milionów brutto, prawie 90 milionów wróci do kasy miasta Poznań.
5: A te wcześniejsze zawirowania z poprzednim biurem projektowym, czy to też był jakiś dodatkowy koszt?
3: Myśmy oszczędzili na ponownym rozpisaniu przetargu chyba 17 milionów złotych. Uważam, że decyzja miasta o rozwiązaniu umowy z poprzednim architektem wynikała z tego, była słuszna i wynikała z opóźnień, jakie były w projektowaniu tego teatru. Tych opóźnień już dzisiaj nie mamy. No i zmierzamy do tego, żeby pod koniec 2028 roku teatr był oddany najpierw nam, a później żebyśmy mogli się tam wprowadzić i na początku, w pierwszej połowie 2029 roku przygotować piękne rzeczy dla poznaniaków.
5: Co zyskają na nowej siedzibie Teatru Muzycznego?
3: Jestem pewien, że zyska miasto. Ukułem sobie takie powiedzenie, że teatr jest elementem społecznej rewitalizacji centrum miasta. To znaczy, że nie wystarczy, że wyremontowaliśmy ulicę Święty Marcin, tylko teatr zapewni to, że do tego miasta, do centrum miasta, samych odwiedzających teatr i kupujących bilet będzie około 300 tysięcy, Nie mówiąc o tych, którzy będą przyjeżdżać, będą się fotografować, będą zwiedzać ten teatr. Nawet jak nie będą mieli biletu, to będą chcieli zobaczyć nowy obiekt w Poznaniu. A to spowoduje, że wszystkie biznesy zlokalizowane w centrum miasta, restauracje, kawiarnie, innego typu, tego typu usługi, hotele zyskają na tym i tak jak mówię, my będziemy bardzo regularnie, bo 6 razy w tygodniu zapewniać tym hotelom, restauracjom i kawiarniom zwiększenie ich obrotów. Także w tym sensie miasto zyska. Poznaniacy zyskają możliwość po raz pierwszy po II wojnie światowej udania się do nowego obiektu wybudowanego dla celów artystycznych w Poznaniu. Pamiętajmy, że zarówno obiekt taki jak uniwersytet, gdzie mieści się aula uniwersytecka, jak i Opera Poznańska były wybudowane za czasów pruskich, a to są dwie najbardziej chyba prestiżowe dzisiaj sale w Poznaniu. I takiej sali, takiego miejsca bardzo brakowało, więc myślę, że też duma poznaniaków ze swojego miasta i z tego, że to się udaje i to, że to będzie rzeczywiście najbardziej nowoczesny i największy obiekt tego typu w Polsce, spowoduje, że poznańcy będą bardzo chętnie do tego miejsca przychodzić i porównując to z podobnymi obiektami, które były otwarte kilkanaście lat temu w Polsce, z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że nie będziemy mieli przez pierwsze kilka lat dostępnych biletów na długo przed odbywaniem się czy to koncertów, czy spektakli.
0: A rozmowa z dyrektorem Teatru Muzycznego w Poznaniu, Przemysławem Kieliszewskim, została przeprowadzona przez Ari Habir. Czy było to morderstwo, a może śmierć w wyniku choroby? Na te pytania próbują znaleźć odpowiedź archeolodzy, którzy w Gnieźnie odkryli szkielet młodego człowieka obok chaty. Więcej o zagadce mówi kierownik badań archeologicznych Damian Odzimek.
4: Odsłoniliśmy chatę z XI wieku, czy w zasadzie pozostałości chaty. Chata około 5,5 metra długości w konstrukcji palowej, prawdopodobnie półziemianka, materiał to jest druga połowa XI wieku. Odsłoniliśmy również fragmenty wału, konstrukcji ziemno-drewnianej. Odkryliśmy też studnię. W zasadzie od tej studni wszystko się zaczęło. Ona została odsłonięta w grudniu przez firmę budowlaną. Badania zostały wstrzymane. Tą studnię też już zaczęliśmy eksplorować. Materiał ze studni na ten moment to jest druga połowa XVI wieku. Z ciekawszych rzeczy mieliśmy też pochówek nowożytny. Datujemy go na wiek XIX. Znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, który również znajduje się na planach z XIX wieku.
5: Jaki może być wiek tej pochowanej osoby?
4: Jest to prawdopodobnie młoda osoba do 20 roku życia. Wiemy to na podstawie kości długich. Te kości były niezrośnięte, głowy kości nie były zrośnięte zresztą. Ciężko powiedzieć, czy jest kompletny. Na pewno jest zdecydowana większa część zachowana. Nie mieliśmy chyba tylko kilku paliczków, a tak to w zasadzie no, jest zachowany bardzo dobrze. Ta gleba tutaj jest przepuszczająca wodę, ale sam pochówek dobrze się zachował.
5: Mówiliśmy o tym, że znaleziono ten pochówek przy chacie, jakby na drodze, to jak to wtedy mogło wyglądać?
4: Tu jest zagwozdka, do końca też nie wiemy. Nie ma zarysowanej jamy grobowej, więc tak na dobrą sprawę nie można też powiedzieć, czy ten pochówek został wkopany, czy znalazł się tam w momencie też powstawania tej chaty. Być może został wrzucony, tego nie wiemy. To wszystko ustalimy na podstawie materiału, który znajduje się dookoła. Chodzi mi tutaj głównie o fragmenty ceramiki i jakieś przedmioty jakiego codziennego użytku. Sam pochówek znaleźliśmy jedynie taki lichtarzyk obok niego, szklany, nowożytny. Stawiamy sobie pytania, zastanawiamy się, kto to mógł być, w jaki sposób trafił akurat obok tej chaty, czy jest to śmierć naturalna, czy jest to być może jakieś morderstwo, być może jakaś choroba i ktoś został położony po prostu bardzo blisko domu.
5: Mówimy o znalezieniu studni, wału, a także tego domu. To też może wskazywać na to, że kolejne znaleziska mogą gdzieś być tutaj w okolicy?
4: Oczywiście. Znajdujemy się na wzgórzu Lecha, w miejscu, w którym w zasadzie początki państwa polskiego mają tutaj się właśnie wszystko zaczęło. Pierwsza stolica, no musi być dużo wszystkiego i dużo wszystkiego mamy. Mamy bardzo dużo materiału, no przez nas to jest określany materiał masowy. To są fragmenty ceramiki, jakichś potłuczonych garnków, kafli, kości zwierzęcych, skór, różne metale, na przykład gwoździe, czy jakieś tylko takie spieki. I w tym momencie mamy około 25 tysięcy takich fragmentów. No to świadczy o tym, że tutaj tętniło życie. i we wczesnym średniowieczu i też trochę później, bo mamy dużo materiału późno-średniowiecznego. Podejrzewamy, że w jeszcze jednym miejscu powinniśmy przeciąć też wał, więc będziemy też w obrębie ostatniego podgrodzia już tego grodu, także no na pewno dużo jeszcze wyjdzie wszystkiego.
0: Wzgórze Lecha to najstarsza część Gniezna. W samym tylko Poznaniu są patronami ulic, szkół czy mostów i choć dla wielu są symbolem ludów słowiańskich, to okazuje się, że Piastowie, bo o nich mowa, mogli pochodzić z zupełnie innych stron. Odkrycia dokonali naukowcy z Poznania.
6: Zespół był bardzo duży, to był taki naprawdę interdyscyplinarny grant, ponieważ w ramach naszego zespołu działali zarówno historycy, archeolodzy, biolodzy, antropolodzy, genetycy, bioinformatycy, bo to ilość danych, którą musieliśmy przeanalizować i porównać i zastanowić się nad tym wszystkim, no była naprawdę olbrzymia. Wystarczy sobie wyobrazić, że jeden genom człowieka to jest 3 miliardy nukleotydów, czyli 3 miliardy literek, a myśmy starali się badać te genomy, czyli te miliardy tych literek, porównywać ze sobą i porównywać z wszystkimi informacjami, jakie w historii i archeologii na temat dynastii Piastów zostały zapisane. Także suma summarum to nasze badania polegały na porównywaniu dwóch zestawów danych. Z jednej strony to był zestaw danych, które zbierali przez lata historycy, archeolodzy, które te dane mówią, że tu w tym miejscu urodził się taki i taki człowiek, to był Piast, że jego ojcem był taki człowiek, który urodził się kiedyś tam, zmarł kiedyś tam. A z drugiej strony mieliśmy dane, które myśmy byli w stanie zebrać, analizując te szczątki, żeby zobaczyć po pierwsze, kiedy ten człowiek umarł na podstawie analizy C14 węgla, tak, datowanie. W jakim wieku umarł, czyli ile miał lat, kiedy umierał, to znowu można po wykonaniu

0: Czy to nie jest tylko przypadek, że to była jakaś sytuacja niewierności małżeńskiej albo coś takiego i ten Y wcale nie jest taki, jak powinien być? No więc jeżeli ktoś chce zbadać na poważnie jakąś dynastię, to musi mieć co najmniej kilka następujących po sobie pokoleń i pokazać, że ten Y się tam utrzymuje, że te relacje rodzinne, czyli pokrewieństwa tam występują. No i nam się udało, to jest właśnie chyba takie największe osiągnięcie, że udało się zrobić to dla 13 pokoleń. Takiego porównywalnego zestawu danych nie ma obecnie na świecie. Porównywaliśmy, co się dało i stwierdziliśmy, że od pierwszego, akurat udało nam się dobre dane uzyskać dopiero od Konrada Mazowieckiego, aż po ostatnich piastów mazowieckich, którzy pochowani są w katedrze warszawskiej. I teraz dla nich wszystkich pokazaliśmy, że ten chromosom Y należy do tej samej linii, ale tak jak należało się też spodziewać, co najmniej dwa przypadki znaleźliśmy takie, gdzie nie należy, tak? Czyli że pokazuje to, że nie zawsze ta wierność była dochowywana i że oprócz tej głównej linii są jeszcze inne.
1: Czyli pewne książki historyczne trzeba będzie może poprawiać?
0: Jeśli chodzi o historię, to na pewno trzeba będzie zweryfikować pewne takie powtarzane legendy na temat tego, skąd byli piastowie, jak to wszystko się zaczynało, prawda? Bo wydaje się, że te badania pokazały, że nasze dotychczasowe myślenie na temat piastów było dalekie od prawdy. Losy były o wiele bardziej złożone i co jest ważne, to te nasze badania, wydaje się, z jednej strony pokazują, że ta wcześniejsza ta mitologia wokół piastów tworzona musi pójść już do lamusa.
2: Teraz przed naukowcami kolejne kilkuletnie badania okolic, gdzie pochowano kolejnych piastów. W Vox FM Poznań na 107,4 czas na magazyn naszych reporterów. Dominik Rutkowski. W wielkopolskich lasach przybywa drzew. Przez zmianę klimatu są też one coraz wyższe. Jak liczyć drzewa oraz jak wygląda praca leśnika na co dzień, opowiedzieli nam Tomasz Maćkowiak i Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: To jak wygląda praca leśnika na co dzień?
3: Trzeba powiedzieć, że praca leśnika jest złożona, bo to jest kilka aspektów, które leśnicy realizują w swojej pracy. Na pewno Państwo doskonale widzą efekty tej pracy. Może część z Was nie wie, ale tutaj podkreślamy, że lasów w Polsce nam przybywa, a nie ubywa. I to jest duża praca leśników, wielopokoleniowa. My też dokładnie wiemy i mamy co roku, a co dokładnie co 10 lat, mamy takie bardzo pogłębioną, dużą inwentaryzację. Troszkę jak w hurtowni, w sklepie, gdzie musimy wszystko policzyć, zmierzyć dokładnie. My też dokładnie mamy taką instytucję państwową, Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej. I tam są fachowcy, eksperci, którzy mierzą, sprawdzają, dokładnie obliczają, ile, jaka jest zasobność, czyli ile tego na metrze, na jednostce powierzchni tego drewna w metrach sześciennych, bo tak to się wyraża, ile tego w Polsce mamy, tego drewna. Realizują to nie tylko w lasach państwowych, ale również w parkach narodowych, w lasach prywatnych. No i my też dokładnie dzięki temu wiemy, jaka jest zasobność. I ta zasobność teraz to jest ponad 295 metrów sześciennych na hektar. To jest dwa razy więcej niż po wojnie, ale też pamiętajmy o tym, że po wojnie lesistość kraju wynosiła niecałe 20%. Teraz już prawie 30%. Także ta praca leśników jest tutaj wielopokoleniowa. Jest rozłożona w czasie, co jest też takie nietypowe dla naszej pracy, bo my efekty naszej pracy widzimy po 90, gdzieś 100 latach, jak ten drzewostan, mówiąc leśnym językiem, a po prostu las, już jest często przez Państwa odwiedzany podczas grzybobrania. Także ten horyzont czasowy, to planowanie, ta wizja dla leśników jest też ważna. Dobór gatunków, dokładnie też wiemy przy tych inwentaryzacjach, czy jak jest podstawą działania, może od tego też trzeba wyjść, jest plan. Także my w lesie mamy plan. Nie robimy tak po prostu sobie gdzieś po omacku działań, tylko mamy plany. Te plany też Biuro Urządzenia Lasu dla nas opracowuje i dokładnie wiemy, jakie działania możemy podjąć, żeby to było korzystne dla przyrody, żeby nie było też z uszczerbkiem dla lasu. No też, żebyśmy my jako społeczeństwo mogli korzystać z drewna, czyli dokładnie wiemy, ile tych drzew możemy w danym roku pozyskać, wyciąć, żeby też to tam stabilność lasu i te zasoby, o których już mówiłem, które nam przyrastają, cały czas rosną, ten trend utrzymać. I tutaj też warto powiedzieć o tym, że dochodzą do tego takie aspekty jak ochrona przyrody. W Polsce mamy obecnie około 1500 rezerwatów, z

0: Do 1300 jest na terenach lasów państwowych. Też jest ważne, że mamy utworzone w skraju 4,5 tysiąca stref dla różnych gatunków chronionych. No, w większości to są w lasach państwowych, jedynie 2% jest poza lasami państwowymi. Także to kolejny aspekt oprócz gospodarczego, to jest ten ochroniarski, ochrona przyrody. Leśnicy też monitorują te właśnie miejsca, gdzie mamy rzadkie gatunki, współpracują ze stowarzyszeniami, z ornitologami, chociażby z Komitetem Ochrony Orłów. No i trzecia ta noga, taka powiedzmy ważny filar naszej działalności, to jest ta działalność prospołeczna, czyli tutaj organizacja przestrzeni, krajobrazu leśnego, chociażby jeżeli tu jesteśmy w Poznaniu, dla naszych mieszkańców, którzy szukają wytchnienia po pracy w centrum, chcą pójść pobiegać, po prostu odpocząć, to też jest nasza rola leśników, by im tak zaplanować tą przestrzeń, by ten las właśnie był dla nich bezpieczny, żeby oni mogli bezpiecznie wypoczywać, żeby ten krajobraz leśny był, sprzyjał też tej aktywności. Szereg działań związanych z turystyką leśną, którą podejmujemy, no i edukacja, która też jest oferowana bezpłatnie w lasach państwowych. Tych działań jest bardzo wiele. Na pewno też trzeba powiedzieć o ochronie lasów, ochronie przeciwpożarowej, która też jest bardzo rozwinięta i współpraca z PSP i to, że lasy państwowe mają chociażby samoloty, które na czas tego od wczesnej wiosny do jesieni mogą być wykorzystywane do patrolowania, gaszenia pożarów, a jest też to połączone z systemem kamer dostrzegalni i z systemem PSP. Umożliwia nam to, że ten las jest bardzo dobrze chroniony, szybko pożar jest zlokalizowany. No i to też jest ważne, że tutaj w Polsce lasy i ta ochrona przeciwpożarowa stoi. No może tutaj to nie jest nadużycie i to można też sprawdzić, jest to europejska czołówka.
1: Zastanawia mnie fakt liczenia, bo czy w ogóle da się policzyć liczbę drzew w Polsce? Jak to się robi i czy to właśnie wygląda tak, że leśnik chodzi i faktycznie liczy 1, 2 i tak po kolei? Czy są jakieś myki na to, żeby to jednak sprawniej szło?
0: No, samo już opisanie lasu, pierwsze takie próby, to jest XVI wiek, proszę Państwa, także tutaj no, my już doświadczenia mamy. Teraz już dopracowaliśmy te metody, wykorzystujemy najnowocześniejszą technikę, chociażby skanowanie laserowe, LIDAR. To są powierzchnie kołowe. Na tych powierzchniach takich określa się właśnie te parametry, mierzy się wysokość, mierzy się chociażby tą zasobność, czyli to ile tego drewna na jednostce powierzchni w metrach sześciennych mamy. Widzimy też doskonale, jeżeli co 10 lat robimy takie pomiary, jak zmiany klimatu wpływają na nasze lasy. To też widzimy, że lasy, drzewa zaczynają szybciej rosnąć. To też jest związane z tym, co trafia wraz z opadem do dna lasu, do korzeni drzew, czyli jest więcej azotu. One są troszeczkę jakby nawożone, można powiedzieć. No i rzeczywiście te drzewa są wyższe. Lasy przyrastają, ale z drugiej strony no, gwałtowne zjawiska pogodowe, burze, huragany, susze, o których tutaj w Wielkopolsce nieraz mówimy, to też jest bardzo znacząca konsekwencja zmian, dynamicznych zmian klimatu, z którymi też się leśnicy mierzą. Także tych technik jest wiele, da się to bardzo precyzyjnie policzyć i ile tych lasów, jaką one zajmują powierzchnię, jakie mają zasoby, a one są teraz określone na 2,7 miliarda metrów sześciennych. No i już się teraz też mówi o tym, że lasy w Polsce są no, takim naszym strategicznym zasobem narodowym, o którym powinniśmy wszyscy pamiętać.
1: Też mówimy o tym dobrostanie lasu, o tych jego różnych funkcjach. Też dużo się mówi w ostatnim czasie, myślę, że coraz więcej, o mokradłach. Jak dbamy o te mokradła po to, aby one były jak najbardziej pożyteczne dla nas?
2: Trzeba pamiętać, że nasza przyroda, czy w ogóle każda przyroda, to jest system naturalnie połączonych. Jeżeli coś gdzieś zawodzi, to przejawia się to prędzej czy później w innym miejscu. A Wielkopolska w ostatnich 50 latach doświadcza właśnie zmian klimatu. Mamy ocieplenie o prawie 2 stopnie takiej średniej rocznej temperatury. Mamy, co ciekawe, więcej opadów, ale jeżeli ktoś, że tak powiem, się zastanowi, to wygląda to tak, że czasami przez miesiąc nie pada, a potem nagle lunie przez 2 dni tyle wody, że ta woda nie jest w stanie po prostu nawet wsiąknąć w glebę. Do tego właśnie dochodzą jakieś gwałtowne zjawiska, takie jak wichury, huragany. Mieliśmy już parokrotnie sytuację, gdzie niestety lasy dosyć mocno ucierpiały w tym aspekcie. No i tutaj pojawia się też temat mokradeł, czyli rzeczy, które teoretycznie konwencja ramsarska już wspomniała o tym w latach 70., ale tak naprawdę jest to temat już gorący, zwłaszcza w ostatnich 3 dekadach. I tutaj leśnicy prowadzą działania w temacie małej retencji, szczególnie ponieważ las jest jednym z tych najlepszych miejsc, gdzie wodę można zatrzymywać i gleba leśna gromadzi naprawdę dużo tej wody. Z kolei obserwujemy, że przynajmniej 53% 10% nadleśnictw naszych, gdzie mamy ich ponad 400 w skali kraju, cierpi na niedobory wody. Tym bardziej jest to ważne, bo widzimy to też po osłabieniu drzew. A takie mokradło, czyli taki teren, powiedzmy, pomiędzy już typowo środowiskiem lądowym a wodnym, jest też właśnie naszym sprzymierzeńcem. To jest taki naturalny klimatyzator, bo mokradło chłonie wodę jak gąbka i oczywiście w momencie suszy powolutku je oddaje, parując, czy ta woda przesiąka do wód gruntowych. Natomiast on jednocześnie ją filtruje, także zwiększa nam zasoby wody słodkiej na przykład. Dodatkowo torfowiska gromadzą, takie nawilgocone torfowiska, gromadzą więcej dwutlenku węgla niż lasy. Prawdopodobnie nawet dwa razy więcej są w stanie przyjąć. Niestety kwestia jest taka, że w momencie, kiedy takie torfowisko, które jest jednym z rodzajów mokradeł, zacznie wysychać, sytuacja się zupełnie odwraca i one są bardzo dużym emitentem dwutlenku węgla. Tym bardziej powinno nam zależeć, żeby one były jak najbardziej mokre. I stąd nasze działania, między innymi trzy edycje projektów małej retencji, ale też zakończony świeżo w ubiegłym roku projekt, który miał dofinansowanie funduszy norweskich EOG, gdzie 16 nadleśnic tutaj z terenu dyrekcji poznańskiej właśnie wyremontowało bądź zbudowało urządzenia hydrotechniczne, zastawki, progi, przepusty po to, żeby spowalniać odpływ wody i zatrzymywać właśnie ją na tych terenach, które wiemy, że bywały podmokłe albo jeszcze nadal są podmokłe, a chcielibyśmy im przywrócić tą zdolność retencyjną. Także tutaj piękne przykłady. Nadleśnictwie Jarocin, Czeszewo, tam mamy Starorzecza Warty. Jest to też teren najstarszego wielkopolskiego rezerwatu, gdzie warta niegdyś się rozlewała. Została ona później uregulowana jeszcze bodajże w XIX wieku. No i te Starorzecza w ostatnich latach miały się niestety coraz gorzej, a to są bardzo cenne lasy, takie nadrzeczne i mamy tam olbrzymią populację rzadkich gatunków, takich jak dzięcioły na przykład, które nie występują w całym kraju. Tam system po prostu, można powiedzieć, takich klap, które sprawiają, że w momencie, kiedy wody jest dużo, na przykład w warcie, ona napływa do tych Starorzeczy, wypełnia je, a w momencie, kiedy woda zaczyna się cofać, te klapy się zamykają po prostu zgodnie jakby z jej kierunkiem i ta woda zostaje. Oczywiście ona prędzej czy później wróci do warty, natomiast dzieje się to dużo wolniej i te Starorzecza są zasilone. No tutaj też właśnie takie działania są ważne z uwagi na gatunki chronione, takie jak na przykład żółw błotny, nasz jedyny gad z tego rodzaju, który naturalnie występuje w naszym kraju, który właśnie potrzebuje wody i też w okolicach Leszna były właśnie stawiane tego typu urządzenia po to, żeby temu żółwiowi wody nie zabrakło.
1: To wcale nie muszą być jakieś skomplikowane rzeczy, bo to są zastawki na przykład. Pytanie, czy my jesteśmy sobie w obecnym czasie poradzić z tymi zmianami klimatycznymi, w sensie, czy gdy mamy ten opad krótki, intensywny, czy my jesteśmy w stanie go wykorzystać, albo jakie są prowadzone prace, żebyśmy mogli go wykorzystać?
2: Tutaj właśnie te takie drobne urządzenia, które wspierają te naturalne, takie leśne rozlewiska czasami, to jest też wykorzystanie na przykład dawnych rowów, które kiedyś służyły do odwadniania z kolei, bo chciano na przykład przeznaczyć dany teren na pole albo na inne cele, a w tej chwili my stawiamy na nich zastawki i po prostu w ten sposób woda już nie ucieka tak szybko na przykład do rzeki, a potem do morza i niestety tam już niewiele dla nas może zrobić. Natomiast takie mokradło, ważne, żeby to też było zróżnicowane, żebyśmy mieli zbiorniki otwarte, które też na przykład w tym momencie pełnią rolę wodopojów dla zwierząt, albo korzystają z nich strażacy, jeżeli chodzi o jakieś sytuacje awaryjne, gdy trzeba wody do gaszenia pożaru lasu. To mogą być właśnie takie rozlewiska gdzieś nadrzeczne, to mogą być torfowiska i staramy się właśnie, żeby te miejsca wyszukiwać i robić analizy właśnie, jakie będzie najlepsze rozwiązanie. Na przykład w nadleśnictwie Oborniki był taki teren, na którym od wielu lat chciano posadzić las, bo teoretycznie las tutaj byłby najlepszym rozwiązaniem, on tą wodę powinien jak najwięcej zatrzymać, no ale te drzewa tam nieustająco usychały, dlatego że co jakiś czas woda spływała. Nie, z drugiej strony nie występowała tam taka typowa roślinność bagienna, torfowiskowa, no i zrobiono badania geologiczne i stwierdzono, że jedyne, co tam tak naprawdę i najlepiej, żeby było zrobić, to jest właśnie taki otwarty zbiornik retencyjny, który ma postawioną zastawkę i w momencie, kiedy tej wody nam nagle napada, on się uzupełnia, a później ta zastawka hamuje jakby jej odpływ. Na takich naturalnych ściekach stawiamy progi na przykład, które no nie zatrzymują tej wody na stałe, ale w momencie, kiedy jest jej dużo, to ona też wolniej odpływa z tego terenu. Także tutaj trzeba to dopasowywać. Staramy się korzystać z takich jak najbardziej naturalnych materiałów, takich jak kamienie i drewno, no ale też się okazuje, że w przypadku takich nawałnic zdarzało nam się, że te urządzenia po prostu były niszczone. Także tutaj naprawdę wymaga to przemyślenia i jakieś tutaj oczywiście też ekspertyz ze strony specjalistów. My mamy u siebie oczywiście też kolegów, którzy którzy się zajmują hydrologią, wiedzą, jak to prowadzić. Także korzystamy z tego, korzystamy też z wsparcia specjalistów od różnego rodzaju gatunków, bo też oni nam podpowiadają, jak co podprowadzić, którędy, żeby na przykład wspierać też jakieś rośliny, jakieś owady. Takie wiadomo, że to są jakieś prace, także wszystko musi być odpowiednio przeprowadzone, zwłaszcza jeżeli dzieje się to na terenach chronionych, wtedy to też musimy mieć odpowiednie zgody i pozwolenia, ale mamy nadzieję właśnie, że te działania raz, że pozytywnie wpłyną na to konkretne miejsce, na to siedlisko, ale jakby właśnie w ramach tych naczyń połączonych to się też poniesie dalej i skorzystają z tego na przykład też sąsiednie lasy.
1: To tak może na zakończenie. W jaki sposób słuchacz, który tą naszą rozmowę wysłucha, może pomóc mokradłom, ale też leśnikom w ich codziennej pracy, aby ta praca była jak najbardziej i jak najszybciej zauważalna?
2: No i myślę, że tutaj przede wszystkim świadomość, że w ogóle takie tematy są. Tutaj stąd się bardzo cieszymy, że możemy dzisiaj porozmawiać, bo edukacja i świadomość to jest pierwszy krok do tego, żeby w ogóle się coś zadziało. Oczywiście no nie każdy ma możliwość, żeby utworzyć się jakieś mokradło czy bagno na swoim terenie, aczkolwiek jeżeli takie osoby się nas słuchają, to serdecznie ich zachęcamy, bo to na przykład dla osób, które mają pola, też jest sprzyjające, takie teren podmokły ochładza, okolice paruje, więc tej wilgotności jest więcej, jest rosa, częściej pojawia się być może deszcz. Natomiast no co jako my ludzie, tutaj zwykli mieszkańcy, możemy zrobić? Oczywiście, że przede wszystkim dbać o wodę, to jest jednak nasz bardzo cenny zasób, także jeżeli możemy, to rezygnujmy na przykład z kąpieli na rzecz po prostu jakiegoś szybkiego prysznica, uszczelnijmy nasze urządzenia wszystkie w domu, jakieś krany i tak dalej. Korzystajmy też z owoców, warzyw sezonowych, te, które nie wymagają sprowadzania czy jakiegoś intensywnego podlewania. Jeśli chodzi o mokradła i torfowiska, to warto też się zastanowić nad podłożami torfowymi, no bo ten torf skądś musi się brać. Także jeżeli jest taka możliwość, to być może zastanówmy się, czy nie warto z nich zrezygnować. No i edukujmy, po prostu rozmawiajmy o tym. Pamiętajmy, że to jest ważne.
3: Ma ułatwić planowanie urlopów i weekendowych wypadów w województwie. W internecie dostępna jest Wielkopolska Baza Turystyczna. Dostępne są w niej dane o ponad 22 tysiącach kilometrów tras.
4: Jowita Maćkowiak, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, jestem dyrektorem biura. To naszą intencją było zebranie informacji o wszystkich szlakach turystycznych w Wielkopolsce. Mieliśmy takie przeświadczenie, że te informacje są, ale są rozproszone w różnych miejscach i chodziło o to, żeby zebrać te informacje. Skorzystaliśmy tutaj z takich baz czy danych cyfrowych ogólnodostępnych. To jest takie pierwsze źródło informacji, gdzie wszystkie te szlaki różnego typu zostały zgromadzone i można je sobie przeglądać w naszej aplikacji mapowej.
1: Co mamy w tej bazie? Jakie to są szlaki?
4: Wszystkie właściwie typy takich szlaków turystycznych. Mamy szlaki kajakowe, konne, piesze, szlaki rowerowe i szlaki kulturowe.
1: Przy okazji tworzenia tej bazy coś zdziwiło, że czegoś mamy aż tyle albo tylko tyle?
4: Generalnie mamy dość gęstą sieć tych szlaków i jak tak spojrzymy na mapę, to ta sieć jest gęsta i w centrum, na północy i na południu, no to wynika głównie z tego, jakie mamy tam walory turystyczne w tej części regionu. Myślę, że nas planistów to tak nie zaskakuje, aczkolwiek no mamy takie szlaki, które są na przykład bardzo długimi szlakami, które najdłuższy oznakowany na przykład szlak kajakowy, czyli Wielka Pętla Wielkopolskiej, to jest bardzo długi szlak, który nie tylko obejmuje Wielkopolskę, ale też wychodzi poza jego granice, ale generalnie te szlaki, bym powiedziała, że dość równomiernie są w województwie rozlokowane, więc jeśli ktoś jest z jakiejś części województwa, na pewno znajdzie dla siebie jakiś atrakcyjny kawałek do obejrzenia.
1: To pomówmy o liczbach, jak to się przedstawia na poszczególnych szlakach.
4: No mamy, generalnie mamy ponad 22 tysiące kilometrów tych szlaków. No najdłuższy, tak jak już powiedziałam, szlak kajakowy ma 442 kilometry. Najdłuższy szlak konny to jest szlak tak zwany Wilczy Szlak i on ma 234 kilometry. pieszy szlak najdłuższy to jest Droga Świętego Jakuba i ona ma długość w Wielkopolsce około ponad 600 kilometrów. Generalnie jakby w tej naszej bazie też, ponieważ my się zajmujemy planowaniem z poziomu regionalnego, no to mamy szlaki głównie takie, które łączą więcej niż dwie gminy. I wyjątkiem są tylko trzy takie typy szlaków. Jest trakt królewsko-cesarski, który jest w Poznaniu. Mamy kłodawską trasę, podziemną trasę turystyczną i to jest najgłębiej w ogóle położona trasa pod powierzchnią, 600 metrów pod powierzchnią, no i trasy kolei wąskotorowej. To są jakby te trasy, które zawierają się często w jednej gminie, ale no są taką wyjątkowe w skali naszego województwa, dlatego uznaliśmy, że mimo tego, że pozostałe szlaki mają charakter regionalny, no to też w sposób szczególny też wyróżniliśmy jeszcze. W naszym województwie to jest jedyna taka trasa, która jest podziemną trasą, tak? Bo to jest trasa w kopalni soli w Kłodawie. Bardzo zresztą interesujące. Zachęcam do wyjrzenia. My w tym roku jakby pierwszy raz zebraliśmy te dane i no mamy w planach to, żeby monitorować te szlaki. Aczkolwiek jest to dość trudne, bo jakby rozproszone są te informacje, więc trudno będzie na pewno oceniać, czy z roku na rok coś więcej przybyło. Ale wydaje się, że może to być źródło informacji ciekawe też dla zarządców tych szlaków, żeby też zweryfikowali pewne rzeczy, które się pojawiły gdzieś tam w przestrzeni internetowej czy cyfrowej, tak żeby może właśnie dążyć do tego, żebyśmy uspójnili te wszystkie informacje. No i na przykład z roku na rok wtedy moglibyśmy w jakiś sposób monitorować, czy te szlaki nie wiem, przybywają, gdzie się jakieś rzeczy zmieniają. No. Taką bazę podobną prowadzimy dotyczącą dróg rowerowych i tutaj jest łatwiej, no bo tutaj mamy jakby kontakty z gminami, powiatami, czy z wojewódzkim zarządem dróg, czy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, no i tu mamy jakby stałe źródło informacji.
3: Mówiła dyrektorka Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego Jowita Maćkowiak. A wszystkie szlaki i atrakcje możecie sprawdzić za darmo na stronie internetowej biura. Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów Dominik Rutkowski. Każdego dnia odbierają tysiące połączeń. Ich praca, często niedoceniana, bywa obciążająca także psychicznie. Operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, bo o nich mowa, odbierają zgłoszenia od mieszkańców całej Wielkopolski. A jak wygląda ich praca? Posłuchajcie.
5: Każde połączenie, które kierowane jest na numery alarmowe, jest skutecznie, szybko, w ciągu 10 sekund odbierane przez operatora numerów alarmowych. 5 sekund trwa zapowiedź, kiedy osoba zgłaszająca słyszy, że dzwoni na numer alarmowy. Następne 5 sekund to jest czas, kiedy operator w cudzysłowie podnosi słuchawkę, przedstawia się swoim numerem służbowym i słucha osoby zgłaszającej. Także ze zgłoszeniami niezasadnymi poradzimy sobie, obojętnie ile ich będzie. Jarosław Teśluk, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Nie kojarzę już od wielu, wielu lat zgłoszenia dotyczącego, nie wiem, pizzy, czy taksówki, czy czegokolwiek innego. Zdecydowanie najwięcej zgłoszeń niezasadnych stanowią kieszenie, torebki, niezablokowane telefony, jakieś błędy na linii, tego typu zgłoszenia. Żartów niezasadnych na całe szczęście jest bardzo niewiele i one stanowią mały odsetek wszystkich zgłoszeń niezasadnych.
6: Ilu operatorów numeru alarmowego 112 jest tutaj w Poznaniu?
5: Poznańskie centrum jest trzecie co do wielkości w kraju. Mamy zatrudnionych 120 operatorów numerów alarmowych. W tym mamy 15 koordynatorów, 3 trenerów. Jest gradacja stanowisk między operatorem i starszym operatorem numerów alarmowych, także jesteśmy dosyć licznym centrum. Jest taki jeden czynnik, który łączy jakby wszystkie sytuacje, kiedy powinniśmy zadzwonić na numer alarmowy 112, to jest sytuacja nagła, czyli to, co ma miejsce tu i teraz, w tym momencie się zdarzył pożar, w tym momencie się zdarzył wypadek, to sięgam po telefon i dzwonię na numer alarmowy, wzywam pomoc. Nie dzwonimy na numer alarmowy wtedy, kiedy zdarzyło się coś, nie wiem, tydzień temu, parę dni temu, tak. Jest to sytuacja być może jak najbardziej zasadna, tak, ale do kontaktu z innymi instytucjami, nie z numerem alarmowym. Także jeżeli sytuacja ma miejsce tu i teraz, to teraz dzwonimy na numer alarmowy.
6: Tutaj operatorzy obsługują całą Wielkopolskę. Jak to wygląda?
5: Zgadza się. Obsługujemy całe województwo wielkopolskie. W związku z tym, no obojętnie, czy jestem w Koninie, Kaliszu, Poznaniu, wybierając numer ratunkowy, dodzwaniam się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Operator jakby ma system, który go wspomaga, ma moduł mapowy, w związku z tym obojętnie z jakiej lokalizacji zadzwonimy, zostaniemy odnalezieni przez operatora i pomoc zostanie nam udzielona. System też jakby powiadamiania ratunkowego w Polsce działa na zasadzie pełnej zastępowalności. Czyli gdyby się tak zdarzyło, że nie jesteśmy w stanie obsłużyć nawet z Wielkopolski wszystkich połączeń, no to nasze połączenia trafiają do pierwszego wolnego CPR-u w kraju. I odwrotnie, gdyby na przykład w województwie pomorskim się zdarzyło, że mają tam nadmiar liczbowy zgłoszeń, tak, no to my również jesteśmy w stanie obsłużyć ich zgłoszenia. Także można powiedzieć, że obsługujemy nie tylko z Wielkopolski, ale także z całego kraju możemy przyjąć zgłoszenie.
6: Załóżmy taki scenariusz, że teraz ktoś nas słucha i mówi: to jest robota dla mnie, idealna. Jakie warunki musi spełniać ta osoba?
5: Najbardziej takim formalnym i sztywnym kryterium jest znajomość jednego języka obcego. To trzeba jakby znać w takim stopniu, żeby móc obsłużyć zgłoszenie alarmowe. O pogodzie i o wakacjach nikt na numerze alarmowym rozmów prowadzić nie będzie, w związku z tym no, trzeba jakby w języku obcym znać słownictwo chociażby związane z interwencją dymową, z wypadkiem, z kolizją, z pożarami, z takimi rzeczami. A dalej mamy szereg takich kryteriów, powiedziałbym, miękkich. Tak, operator musi być dyrektywny, to on prowadzi rozmowę ze osobą zgłaszającą, musi w sposób zdecydowany mówić do osoby zgłaszającej tak, żeby wykonała jego polecenia, żeby na przykład pomogła jakiejś osobie w potrzebie. Musi umieć szybko podejmować decyzje, musi być sprawny również tak w obsłudze systemu teleinformatycznego. To wszystko sprawdzamy zarówno na rekrutacji, jak i w trakcie szkolenia na stanowisko. Liczba ogólna telefonów nie rośnie. Ja bym powiedział, że liczba zgłoszeń niezasadnych bardzo powoli spada. Natomiast no, to są wartości na tyle niewielkie, że można powiedzieć, iż jest jakiś konstans.
7: Tomasz.
8: Michał.
6: Powiedzcie panowie, jak wygląda wasza codzienna praca? Przychodzicie i...
7: Przechodzimy do pracy na godzinę 7, mamy 12-godzinne dyżury, przechodzimy, logujemy się do systemu, zakładamy słuchawki, włączamy się jako w systemie jako dostępni i zaczynamy pracę, odbieramy kolejne zgłoszenia i no tak wygląda tak naprawdę cały nasz dzień.
6: Ile połączeń dziennie jeden operator odbiera?
8: No tak średnio około 100 bym powiedział, w zależności też ile osób jest na zmianie, czy to jest 20 osób, czasami jest mniej, no około 100 myślę to tak, takich zasadnych zgłoszeń, nie zasadnych, w sumie to myślę, że około 150 nawet może, no mówię, to różnie, to zależy też od dnia, od pory, gdy mieliśmy teraz te ostatnio ślizgawice wszystkie, no to tych zgłoszeń było zdecydowanie więcej, to 100 to już miałem na przykład o pierwsze 4 godziny.
7: Możemy sami decydować o tym, kiedy jesteśmy dostępni, nasz system jest wyposażony w taki specjalny system, którym oznaczamy się jako gotowi do odbioru połączenia. Dzięki temu w wypadku jakichś na przykład naprawdę skomplikowanych zgłoszeń, po których czy na przykład chcemy się skonsultować z koordynatorem, czy chcemy się skonsultować z psychologiem, omówić jakąś ważną sytuację, jesteśmy w stanie pozostać w tym trybie niedostępności, że inni operatorzy przyjmują połączenia, a my w tym czasie zajmujemy się czymś innym, no i jakby możemy tak samo zrobić przerwę na przykład na wyjście do toalety, zjedzenie jakiegoś drobnego posiłku i wracając na stanowisko, włączamy się z powrotem do systemu jako gotowi, no i wtedy wpada kolejne połączenie.
6: Ilu operatorów na jednej tej 12-godzinnej zmianie pracuje, odbiera telefony?
8: To zależy. To mamy grafik, pracujemy według grafiku. Zazwyczaj jest to zmiana dzienna i zmiana nocna, po czym 2 dni przerwy. To wszystko zależy z osób. Też na przykład wiadomo, takie typowe ciężkie dni jak Sylwester, no to mamy około nawet 30 operatorów na zmianie. Tak jak mówię, około 20 średnio na pewno zazwyczaj teraz mamy. Także nie jest źle, bywało gorzej. Parę lat wcześniej bywały zmiany, że po 10 osób się odbierało, no to już naprawdę po takiej 12-godzinnej zmianie można było, że tak powiem, się zagotować lekko.
6: Jako operatorzy macie przypisane numery i przedstawiacie się numerami. Wiele osób się zastanawia dlaczego.
7: Tak przewiduje przede wszystkim ustawa. W ustawie mamy wyraźnie wytyczone, że przedstawiamy się numerem i nie podajemy swoich imion i nazwisk. No ma to na celu też po prostu ochronę naszej prywatności. W związku z tym, że no, numer alarmowy jest dosyć specyficznym miejscem pracy i specyficznym wykonywanym zawodem. Są osoby, które no, mogą mieć do nas na przykład pretensje za nieprzyjęcie od nich zgłoszenia, które zostało ocenione jako niezasadne przez nas, a w ich mniemaniu może być bardzo ważne. No i taka osoba mogłaby próbować w jakiś sposób personalnie nas atakować. Dzięki takim zapisom ustawy jesteśmy w ten sposób chronieni, a skarga, która zostaje, jeżeli zostanie napisana skarga i trafi do naszego urzędu, jest podany numer, godzina, miejsce zdarzenia. Nie ma problemu, żeby ustalić, jaki operator lokator był za taką sytuację odpowiedzialny, no i wtedy skarga jest rozpatrywana.
8: Jakby, nie? No to też łatwo ustalić, wiemy, kto bierał o której godzinie, także to wszystko jest. Często też obsługujemy zdarzenia, dodam do kolegi, no charakterze policyjnym, wiadomo, różne osoby są tam, że tak powiem, dotyczy, te zdarzenia dotyczą różnych osób, no i no nie wiemy tak naprawdę, co potem te osoby mogą pomyśleć, jakby no znały nasze dane, nie? Często otrzymujemy też jakieś tam groźby telefoniczne. Nie?
6: Wychodzicie z pracy, ale ta praca zostaje pewnie w głowie, przynajmniej przez jakiś czas nie da się tak wyłączyć linii telefonicznej i wyłączyć myślenia o pracy.
7: No są sytuacje, które zostają na długo. Są to najczęściej takie naprawdę kryzysowe sytuacje. Ja sam w przeciągu 4 lat pracy tutaj mam no 5-6 takich sytuacji, które naprawdę na długo ze mną zostaną, bo to były naprawdę poważne zdarzenia. Ale no trzeba się umieć troszeczkę też wycofać. Trzeba umieć skończyć tą pracę, wrócić do domu i jakby tego bagażu ze sobą nie nieść, no bo to po prostu powoduje wypalenie zawodowe bardzo szybko. I mamy też przed tym bronić.
8: Mamy też tutaj około, nie wiem, 120 operatorów w tej chwili tak obsługujących. No każdy mamy dużo, że tak powiem, każdy jakieś zainteresowań. Na przykład jedni jeżdżą w góry, jedni jeżdżą na rowerze, mamy też sekcję rowerową, teraz działamy, piłkę gramy, także na pewno to pomaga, że gdzieś możemy po tej pracy sobie zająć się innymi rzeczami, wiadomo, rodzinne życie, staramy się tego nie przynosić tej pracy, nie?
7: Część z nas jest tutaj po prostu społecznikami i jakby fajnym uczuciem takim moralnym jest fakt, że no niesiemy jakąś formę pomocy ludziom, którzy tego potrzebują. Tak naprawdę to jest największy motywator dla większości z nas. Mamy tutaj osoby z różnych społecznych, z różnym wykształceniem, z różnymi wykonywanymi wcześniej zawodami.
8: Z umiejętnościami różnymi na przykład.
7: Ale większość z nas łączy właśnie to, że chcemy pomagać. Mamy tutaj studentów ratownictwa, studentów pielęgniarstwa, mamy też tutaj ratowników pielęgniarki po studiach.
8: Strażaków, policjantów.
7: Strażaków OSP, osoby, które na przykład są emerytami mundurowymi.
8: To też. Żołnierzami. No też ja myślę, że tu ciekawą rzeczą jest, że mimo wszystko, że już ja też pracuję 4 lata, często się nowych rzeczy mogę nauczyć. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć, kto zadzwoni i co on nam teraz opowie, jaka jest sytuacja. Także to też jest, myślę, nowe, coś zawsze nowego i możemy się zawsze też uczyć nowych rzeczy. Ja na przykład w przeciągu ostatniego roku rosyjski sobie poduczyłem, bo język, który może być przydatny, teraz dużo zgłoszeń wiadomo też z osób ze wschodniej granicy, który u nas mieszka. No i też pomagamy jak najbardziej.
6: Jak wygląda przygotowanie takiej osoby, która docelowo ma być operatorem numeru alarmowego 112?
9: No osoba jakby, która zostaje zatrudniona do pracy w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zanim trafi na stanowisko operatora już takie realne na sali, żeby obsługiwać zgłoszenia o charakterze alarmowym, musi przejść szkolenie. Patrycja Wilińska, koordynator, trener. To szkolenie składa się z części teoretycznej, gdzie kursant dowiaduje się o tym, jak działają służby, na przykład policja, straż pożarna, jakie są też nasze procedury i wytyczne dotyczące obsługi zgłoszeń. Później jest część praktyczna tego szkolenia i w tej części praktycznej szkolenia kursant w środowisku takim symulowanym obsługuje zgłoszenia alarmowe. One jakby zostają w tym środowisku wewnętrznym, nie trafiają do prawdziwych służb, żeby podczas tych symulacji nauczyć się, jakie właśnie tutaj stosować metody rozmowy z osobą zgłaszającą, do jakich służb, jakie zdarzenia kierować. No i później czeka go egzamin tego naszego kandydata. Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym taka osoba później już jest uprawniona do tego, żeby obsługiwać zgłoszenia alarmowe. Natomiast jakby też nie jest od razu wypchnięta na głęboką wodę, bo jest ta obsługa też pod czujnym okiem starszych kolegów, koleżanek i koordynatorów. I tak to właśnie wygląda.
6: A ile takie szkolenie trwa?
9: Takie szkolenie trwa, myślę, że można powiedzieć około miesiąca. To jest taki czas zazwyczaj, który jest poświęcony na szkolenie takiego nowego operatora. Czasami dłużej.
10: My tutaj pracując już od wielu lat mamy też, że tak powiem, doświadczenie i sposoby dotarcia do poszczególnych osób, bo dużo tych kursantów, kandydatów przez te lata, że tak powiem, do nas trafiło. Krzysztof Cyrulewski, koordynator, trener. Więc jeśli chodzi o sam proces nauki, no nie jest on skomplikowany, bo też w większości ten ciężar spada na tego pracownika, który chce zostać operatorem, no bo część teoretyczna musi zapoznać się we własnym zakresie właśnie z funkcjonowaniem państwowym. Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego czy też Policji. My uczymy technikaliów, jeśli chodzi tutaj o zawód operatora. No i też dajemy duży nacisk na tak zwane, my to nazywamy podgrywki, a to są symulacje najczęściej występujących sytuacji, z którymi ludzie dzwonią na numer alarmowy 112 i w takim procesie właśnie ćwiczymy sobie te poszczególne elementy pracy operatora. Więc generalnie jest to w większości przypadków przyjemna część.
6: A jest coś, co ludzi, którzy kandydują na to stanowisko, dziwi, zaskakuje najbardziej już w trakcie kursu, szkolenia?
10: Tak, my też o to pytamy na początku, jakie mają wyobrażenie co do tego, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112 i faktycznie te wyobrażenia dość mocno jednak rozjeżdżają się z rzeczywistością, bo kiedy taki kandydat siada pierwszy raz na słuchawki, na tak zwany podsłuch i wtedy też pytamy się właśnie, czy to spełniło te oczekiwania, czy to było to wyobrażenie, to w większości przypadków faktycznie telefony, które usłyszeli na żywo, zdecydowanie różniły się od tego ich właśnie wyobrażenia, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112.
6: A z czym potrafią ludzie zadzwonić? Bo wiemy, że są też takie nieuzasadnione połączenia.
10: Tych połączeń nieuzasadnionych faktycznie mamy całkiem sporo, bo to jest około 40%. Jeśli do tego dodamy 25% zgłoszeń, tak zwanych, my to nazywamy połączenia głuche, czyli rozłączone przed przydzieleniem do operatora, to jest ponad 60%. To faktycznie jest znaczny odsetek, ale z czym najczęściej? No to powiedzmy kody PIN do telefonu, taksówki, pizzę i piwo już jest mniej popularne, ale takim realnym i faktycznym tutaj obciążeniem dla operatorów są na pewno osoby z zaburzeniami psychicznymi, bo tutaj notujemy bardzo dużo połączeń od tego typu osób, a nasze procedury i wytyczne zakładają to, że każdorazowo musimy taki telefon zweryfikować, bo często jest tak, że taka osoba, która zadzwoni do nas 100 razy i zgłasza zgłoszenia niezasadne, za 101 razem będzie potrzebowała pomocy. Więc to jest faktycznie tutaj dla nas w tym momencie największe obciążenie.
11: Jest to praca pełna wyzwań. Marcin Cybulski, psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Powiązana z napływem dużej liczby zgłoszeń, tak, w których pojawiają się bezpośrednie zagrożenia życia, bądź też zdrowia, bądź też mienia. W związku z tym każdy operator musi mieć ten potencjał do tego, aby sprostać tym wyzwaniom.
6: Takie bardzo emocjonalne często rozmowy są przeprowadzane.
11: Tak, ze strony osoby zgłaszającej bardzo często pojawiają się emocje, ponieważ są to sytuacje nagłe, których my na co dzień nie spotykamy. W związku z tym zadaniem operatora jest poradzić sobie z tymi emocjami, a dzięki temu, że są dobrze rekrutowani, dobrze szkoleni, radzą sobie z takimi sytuacjami.
6: A jakie predyspozycje musi mieć osoba, która jest takim dyspozytorem?
11: Przede wszystkim musi mieć ponadprzeciętny potencjał, ponadprzeciętne zasoby do radzenia sobie z sytuacjami stresującymi. Tak? Mimo tego, że to jest rozmowa telefoniczna, nie mamy bezpośredniego kontaktu z tą osobą, to tak czy inaczej te predyspozycje są potrzebne. Resztę już jesteśmy w stanie zorganizować na poziomie szkolenia. Najtrudniejsze dla operatora są takie sytuacje, w których pojawiają się postawy roszczeniowe, gdzie pojawia się postawa agresywna. Każdy operator przynajmniej raz czy dwa razy w trakcie dyżuru spotyka się z taką postawą agresywną.
3: Czy znajdę szczęście, czy dostanę awans? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania Polacy wydają nawet 2 miliardy złotych rocznie na wizyty u wróżbitów. A jak sytuacja wygląda w naszym mieście, czyli w Poznaniu?
12: Dzień dobry, witam, Małgorzata Atara Olińska-Nowak. Atara to też jest moje imię, to nie jest pseudonim.
13: Mogę panią nazwać wróżką? Można tak to nazwać?
12: Ja nie jestem wróżką, ja jestem szamanem. Wróżki, i zaraz wytłumaczę, na czym to polega. Wróżki zajmują się tylko i wyłącznie przywitywaniem, odczytywaniem kart tarota, natomiast ja zajmuję się prawie wszystkim, czyli jestem psychologiem, jestem parapsychologiem, jestem zielarzem medycznym, jestem jasnowidzem, jestem bioterapeutką, terapeutką, także to jest taka mała różnica.
13: Dużo ma pani klientów? Często poznaniacy korzystają z pani usług?
12: Tak. Średnio, nie wiem, czy powinnam mówić, chociaż ja i tak mam kasę fiskalną, no gdzieś o 5-6 osób dziennie.
13: Mam wrażenie, nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, że pani profesja jest troszkę zapomniana.
12: Tak, dokładnie. Nie chcę tutaj nadużywać jakichś niefajnych rzeczy, ze względu na to przez Kościół dostaliśmy trochę takiego wilczego biletu. Natomiast mało kto wie, że w 1937 roku Polki, czy jasnowidzowie, widzowie, czy taroci, czy cokolwiek, dopiero mogli oficjalnie cokolwiek robić. Był to zakaz.
13: O co pytają poznaniacy? Jakie najczęściej pytania zadają? To chodzi o pieniądze, bo jednak poznaniacy to często o pieniądze pytają.
12: Tak, dokładnie. Natomiast bardzo często są w tej chwili po pandemii, to co zauważyłam, są problemy związane z psychiką. Chodzi przede wszystkim o związki. 90% związki, a powiedzmy 30% o finanse. Ale jeżeli jest rozkład kart, to my w tym momencie robimy i to raczej mam procedurę, że po prostu klienci zadają mi pytanie i odpowiadam.
13: To jest trudne?
12: Nie wiem. Wizjonerką, czyli po prostu tym siły nadprzyrodzone mam od dziecka. Może to jest tak zwane rozwinięcie bardzo mocnej intuicji.
13: A jak reagują na przykład znajomi, którzy do pani przychodzą, na to, czym pani się zajmuje?
12: To znaczy przyjaciele, czy rodzina?
13: To i rodzina, i przyjaciele, bo rozumiem, że jest jakieś rozbicie między nimi.
12: Tak, co jest rozbicie, rodzina moja nie ufa, tak? Nie wierzy. Mój obecny partner, jak żeśmy się poznali 12 lat temu, powiedział, że twoja działka, twój biznes, moja działka, mój biznes, jakoś nie za bardzo w to wierzył. Natomiast po paru latach i po informacjach od ludzi, sam zaczął podpytywać, prosić, więc zmienił tok myślenia. A przyjaciele, mi się wydaje, że mam przyjaciół też, nie chcę być tutaj niegrzeczna, ale chyba ze względu na to, co widzę, co robię.
13: Czyli korzystają z pani usług.
12: No, dokładnie tak.
13: A jakie jest najdziwniejsze pytanie, jakie pani dostała kiedykolwiek?
12: Wie pan co, wszystkie pytania są dziwne, ewentualnie dla mnie nie są dziwne, bo pracuję ponad 45 lat w tym zawodzie, więc trochę tych pytań było i one się cały czas powielają.
13: Na przykład?
12: Czy będę miała dzieci, czy zmienię pracę, czy mój partner, czy tam partnerka mnie kocha, ale są też takie przypadki, że są terapie, bo sobie ludzie naprawdę nie radzą, nawet w związkach.
13: Wtedy pani odsyła do innych specjalistów, czy raczej sama pani próbuje pomagać?
12: Nie, jestem z wyprzedzenia psychologiem i parapsychologiem, więc jeżeli dany klient ma ochotę dalej kontynuować pracę ze mną, to pracuję jako psycholog.
13: A ma pani stałych klientów, którzy przychodzą do pani częściej?
12: Tak, i to dosyć dużo.
13: I oni często przychodzą?
12: Raz na kwartał.
13: I pytają o dokładnie te same rzeczy, czy to się zmienia?
12: Znaczy się prawie to samo, ze względu na to też również przychodzą do mnie aktorzy. Nie będę tutaj mówiła, bo mnie obejmuje tajemnica zawodowa, ale również i piosenkarki, i dziennikarze, jak również profesorowie. Także tutaj jest i są ludzie, którzy po prostu też nie mają wykształcenia. Także to jest ciężko po prostu powiedzieć poziom, tak?
13: Czy to jest możliwe, że faktycznie tak dużo osób korzysta z usług?
12: Tak, ja mam informacje, nawet mam przykłady, bo jak przychodzą do mnie ludzie, to się pytają, tak, ile kosztuje i tak dalej, tym bardziej, że też robię talizmany, robię biżuterię ochronną. Są na przykład medialne osoby, które zajmują się wizjonerstwem czy tarotem, biorą naprawdę duże pieniądze. Na puknięcie drzwi jest ponad 1000 zł. I ja też jestem zszokowana, ze względu na to, że nie biorę dużo u mnie. To nie jest żadna tajemnica, że jestem świadoma, że ludzie nie mają pieniędzy, a potrzebują pomocy.
13: Na początku wspomnieliśmy o tym, że ta profesja trochę zapomniana. Nastąpi odwrót? Wróci z powrotem do łask?
12: Znaczy ja uważam, że to nie jest profesja zapomniana, ze względu na to, że ja bardzo często wchodzę na TikToka, sama mam na TikToku, mam na Instagramie i tacy młodzi, 19-20-letnie osoby zajmują się już tarotem i z wizjonerstwem, gdzie ja uważam, że najpierw chyba trzeba złapać trochę doświadczenia.
3: Z wami niezmiennie Vox FM Poznań na 107.4. Czas na magazyn naszych reporterów. Dominik Rutkowski. We Wielkopolskim Centrum Onkologii działa nowa poradnia chirurgii stomatologicznej. Jej zadaniem jest przygotowanie pacjentów do bezpiecznego przejścia przez terapię nowotworową.
14: U pacjentów przed leczeniem onkologicznym zęby oraz dziąsła powinny być całkowicie zdrowe. W trakcie leczenia onkologicznego u pacjentów dochodzi do znacznego obniżenia odporności, a wtedy nawet niewielkie stany zapalne od zębów mogą stać się przyczyną groźnej infekcji.
3: Mówi stomatolog Joanna Kołodziej-Skręta. Przygotowanie polega m.in. na usunięciu zębów ze zmianami zapalnymi czy pozbyciu się kamienia nazębnego. Wielu chorych nawet nie wie, że potrzebuje interwencji stomatologa.
14: Mogą one przebiegać bezobjawowo. Pacjenci poddawani radio i chemioterapii narażeni są na skutki uboczne widoczne w jamie ustnej.
3: Leczenie jest bezpłatne i skierowane tylko do pacjentów Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Ogród dendrologiczny w Poznaniu ma ponad 100 lat, a znajdziemy tam nie tylko drzewa. Na spacer po nim wybrał się nasz reporter.
15: Tomasz Maliński, dyrektor Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
16: I my dzisiaj jesteśmy tutaj w ogrodzie. Mamy piękną pogodę, wokół nas drzewa, ptaki, widziałem przed chwilą wiewiórkę, ale to właśnie nie zwierzęta chyba w ogrodzie dendrologicznym są najważniejsze, nie?
15: No nie, znaczy zwierząt mamy sporo, wiewiórek bardzo dużą populację, czasami po 20 siedzi na jednym drzewie, ale jednak w ogrodzie dendrologicznym najważniejsze są dla nas rośliny drzewiaste, czyli drzewa i krzewy.
16: Właśnie, my tak mówimy o tym ogród dendrologiczny, no ale ja podejrzewam, że są mieszkańcy Poznania albo w ogóle osoby, które są w jakimś stopniu związane z Poznaniem, które no nie wiedzą o tym, czym ogród dendrologiczny jest, bo kojarzą tylko ogród botaniczny.
15: Trudne pytanie dla dyrektora ogrodu. Znaczy, to się wiąże z historią ogrodu. Oba ogrody powstały około 1925 roku. Oba zaprojektowali ci sami projektanci Rudolf Bettner i Władysław Marciniec. Natomiast trochę inna rola była tych ogrodów. Ogród botaniczny powstał wtedy na otwartej przestrzeni, miał służyć miastu i z tego co wiem właśnie takim architektom. Natomiast nasz ogród powstał na bazie parku dworskiego, czyli już mieliśmy drzewa takiego starego. Był też mniejszy. Początkowo miał 6 hektarów. Do wojny bardzo ładnie profesor Stecki go rozwinął. Niestety w czasie wojny, też w odróżnieniu od ogrodu botanicznego, tam się nic nie działo, ogród nie został zniszczony, natomiast nasz ogród został całkowicie zmasakrowany przez Niemców. Rozebrane ogrodzenia, wywiezione co cenniejsze rośliny, porobione takie główne arterie, czyli zostały zniszczone jakby układy ścieżek, przez to drzewa, starodrzew został wycięty. Potem w czasie wojny był wycinany na opał. Właśnie ogród został włączony w strukturę parków Sołacza. No i po wojnie, kiedy wydawało się, że no będzie lepiej, wcale lepiej nie było. Do końca lat 50. uczelnia nie była w stanie odzyskać od miasta jakby tego terenu. Trwały przepychanki między sądami, komitetami różnymi wojewódzkimi, partii i uczelnią. A jak wreszcie udało się ogród na początku lat 60. odzyskać, to nie było zgody na ogrodzenie tego terenu. Nie? Czyli cały czas wypasały się krowy, różnego rodzaju, no taki otwarty, dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, ale
16: park to
15: ale taki park, no to są granice Poznania też, nie? Więc tu dookoła były jakieś wsie, więc bydło było i sobie jadło. Nie? Natomiast dopiero w latach 60. udało się ogrodzić ten teren. On już wtedy był mniejszy. Niestety. Z jednej strony przycięła go rozbudowa ulicy Niestachowskiej, z drugiej strony przycięła go milicja obywatelska zajmując tereny dzisiejszej Olimpii i ulica Warmińska, więc zostały nam ciut ponad 4 hektary. No i nie mamy też żadnej dokumentacji z tego okresu. Została zniszczona głównie przez Niemców, całkowicie, więc nie mamy w zasadzie pochodzenia drzew. To, co jest nam potrzebne ewentualnie do jakichś takich dokładniejszych badań naukowych. Stąd bardziej skupiliśmy się na edukacji. Odróżnia nas ogrodu botanicznego też to, że nie mamy w zasadzie bylin, nie? Znaczy nie uprawiamy ich.
16: Czym są byliny dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą?
15: No ja myślę, że już większość ludzi wie, czym są byliny. No takie wieloletnie rośliny zielne, nie? Tutaj mamy drzewa i krzewy i na początku lat 90. ówczesny kierownik Katedry Botaniki Leśnej, profesor Władysław Danielewicz, stwierdził, że zacznie rozbudowywać ogród. Wydzielił jednostkę jako oddzielną jednostkę. Przy pomocy władz rektorskich i dziekańskich zostały tam pierwsze etaty przydzielone jednostce. No i tak ogród się powoli rozwijał, tylko że wtedy już wszyscy liczyli pieniądze. I niestety to, co wielu ogrodom, większości zresztą ogrodów w Polsce udało się zdobyć albo jeszcze przed wojną, albo po wojnie, tak jak ogrodowi botanicznemu, tak my wtedy, kiedy pieniędzy nikt nie liczył, ogrodu w zasadzie nie było, a wtedy, kiedy wszyscy zaczęli liczyć pieniądze, no to już nie dało się pewnej rzeczy wybudować, więc żadnego zaplecza technicznego, niczego takiego nie było. Ja zostałem kierownikiem ogrodu 22 lata temu. Wtedy jakby zdecydowałem się na to, żeby ogród poszedł bardziej w kierunku edukacji. Wydawało mi się to jakoś takie logiczniejsze. Dzięki pomocy władz dziekańskich i głównie rektorskich udało się powiększyć ogród mocno. Z 4 hektarów powiększyliśmy się do ponad 20, przejmując tereny dawnego lasu goleńcińskiego, które okazało się należały do uczelni, tylko milicja obywatelska sobie je wykorzystała częściowo na jakieś tam, nie pytając się nikogo o zdanie, na boisko treningowe i tak dalej, do którego może sobie przejdziemy. Teraz to jest duża polana edukacyjna, na której odbywają się różnego rodzaju imprezy, eventy, uczeniane, różne pikniki. Takim punktem zwrotnym to było zaproszenie do współpracy firmy Lumina 4 lata temu. No i to spowodowało, że ogród, że tak powiem, stał się dużo bardziej znany.
16: My teraz stoimy na tej granicy tej historycznej. Tak. Części i tej edukacyjnej, tej nowej części.
15: Edukacja to jest, odbywa się w całym ogrodzie.
16: A dobra.
15: Natomiast
16: dobra.
15: Ogród jest podzielony na dwie części, ponieważ ta część historyczna znajduje się pod konserwatorem, jest pod ochroną konserwatora zabytków, więc w zasadzie niewiele mamy tutaj możliwości. To jest taki starodrzew, w którym no już niewiele robimy. Pilnujemy, dbamy o drzewa, usuwamy jemiołę.
16: Kilkudziesięcioletnie drzewa pewnie, nie?
15: No, 150-200-letnie niektóre, nie? Więc część oczywiście na dole jest posadzona, natomiast ten starodrzew, no to ma tak od 100 do 150 lat. Najstarsze są dwa platany w ogrodzie, które są tam w dalszej części. I tutaj za bardzo nie możemy nic robić, nie?
16: Natomiast... Ale my jako mieszkańcy możemy tutaj przyjść, pochodzić, pozwiedzać, tak jak właśnie tutaj panie przeszły.
15: Tak, ogród jest silnie zacieniony, nie? Tutaj mamy fantastyczny klimat, nie?
16: Czyli... To jest wręcz tak, że mi gęsia skórka czasami wychodzi.
15: Tak. Natomiast mamy ławki, mamy dużo ławek rozrzuconych po całym ogrodzie. To jest taki ogród spokojniejszy, tak? Nie wolno tu jeździć rowerami, choć nie wszyscy tego przestrzegają. Nie wolno wprowadzać psów, tego się już ludzie nauczyli. Taki spokojniejszy, mamy dużo grup dziecięcych, dużo z przedszkoli jest grup. Prowadzimy zresztą własne zajęcia edukacyjne, mamy swoich edukatorów.
16: Możemy przejść sobie teraz do tej części, tej części nowej.
15: To jeszcze mogę powiedzieć jedną rzecz. Największą i najsłynniejszą kolekcją w ogrodu...
16: Właśnie o to chciałem pytać.
15: Przy której zresztą stoimy.
16: Tak?
15: Tak.
16: A, tu.
15: Parę metrów, to są jeżyny. No, to jest kolekcja jeżyn.
16: I to jest największa kolekcja?
15: To jest największa w Europie kolekcja rodzimych gatunków jeżyn, która ma zresztą status kolekcji narodowej. Mamy około 120 taksonów, z czego około 90% występujących w Polsce. Nie? Więc to jest jeden z najtrudniejszych w ogóle rodzajów do oznaczania, stąd bardzo trudna kolekcja też do utrzymania, bo jeżyny mają tendencję do ciągłego wędrowania, tak? Więc utrzymywanie ich w ryzach, żeby się nie krzyżowały, nie mieszały i nie przechodziły jedne do drugich, nie jest proste. Ale ona jest w tej chwili w kilku miejscach, bo już nam się na tej starej części, gdzie była zakładana, nie zmieściła. Ale jest to kolekcja, która jest największa w Europie.
16: To mnie zaskoczyło.
15: I faktycznie. Można korzystać z owoców.
16: No właśnie chciałem zapytać, bo tu już niektóre są czarne, więc tak. Chyba już można...
15: Wczoraj widziałem, jak ludzie sobie szli i podgryzali. Wolno korzystać z owoców, nie wolno tylko ich zrywać. Ale akurat jeżyny są o tyle wygodne, że nikt ich nie chce ukraść. No.
16: Okej, czyli jeżyny są jednym z tych najcenniejszych i największych waszych zbiorów. A macie jakiś taki, którym się możecie pochwalić, że tylko tu w Poznaniu mamy?
15: Jeżyny.
16: A, czyli właśnie tylko... Okej.
15: Te są tylko w Poznaniu. Żaden ogród botaniczny w Polsce nie ma kolekcji jeżyn.
16: A.
15: Są pojedyncze oczywiście jeżyny, ale kolekcji jeżyn nie ma, dlatego że to jest tak trudny rodzaj do rozpoznawania, że w zasadzie myśmy mieli to szczęście, że nas to w katedrze interesowało. Z profesorem Danielewiczem, ja robiłem doktorat z jeżyn w ogóle, więc przy okazji tego doktoratu i z profesorem Danielewiczem jeździłem bardzo dużo po terenie. Moim promotorem był profesor Jerzy Zieliński z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Jedyny batolog taki pełny w Polsce, już na emeryturze w tej chwili. Także we trójkę jeżdżąc po terenie po prostu zbierało się te jeżyny, przywoziło się do ogrodu i ta kolekcja powstała, potem jeszcze była uzupełniana jak się jechało gdzieś w teren. Ale nikt tych jeżyn nie rozpoznaje, więc budowanie dzisiaj takiej kolekcji byłoby nieprawdopodobnie trudne, nie?
16: I kosztowne. Jesteśmy teraz na parkingu, po lewej stronie mamy
15: główne wejście
16: i Stadion Golęciński po tej drugiej stronie.
15: Tak
16: a
15: jest.
16: Tutaj ogród dendrologiczny, no i ta polana.
15: Polana
16: i nowe centrum, właśnie.
15: I nowa siedziba ogrodu już wybudowana. Budynek, jak pan widzi, nie jest typowy. Mhm.
16: Wtapia się ładnie w tło, myślę.
15: Tak, dlatego że on miał promować naturalność, czyli zbudowany cały z drewna na stalowej konstrukcji. W środku wszystko jest też to, co się da z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Ma fotowoltaikę, pompy ciepła, jakby ma być taki trochę samowystarczalny, nie? Mamy w tej chwili jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce, jeśli chodzi o takie zaplecze.
16: Ta polana edukacyjna.
15: To jest ten teren, który przejęliśmy. To jest dawne boisko, takie treningowe, zastępcze. I jak my ten teren przejęliśmy, on był całkowicie zarośnięty, więc został wyczyszczony. Chodziło o to, żeby na uczelni było takie miejsce, gdzie mogą się integrować studenci, pracownicy i takiego miejsca nie ma. A to miejsce jest fantastyczne, dlatego że po pierwsze jest w takim lekkim zagłębieniu, więc ze wszystkich stron jesteśmy trochę wygłuszeni. Mamy lasy dookoła jeszcze. Tam jest teren wojskowy, więc im hałas za bardzo nie przeszkadza, nawet jak jest, bo sami ciągle hałasują strzelając. Tam mamy Rusałkę całą, więc daleko. My to zresztą nie hałasujemy jakoś, nie wiadomo. Tam też dalej są lasy, więc świetnie, nie? I zrobiliśmy sobie taki teren, posadziliśmy gatunki, w zasadzie wszystkie, które tu rosną, są jadalne. Można je używać do różnych rzeczy. I tu się odbywają, w zasadzie to jest takie centrum w tej chwili, nazwijmy to kultury takiej otwartej, imprezowej uczelni i nie tylko, bo odbywają się tu też różne imprezy eventowe ze względu na to, że ogrody muszą zarabiać. Tego nie unikniemy. Koszty, utrzymanie ogrodu jest nieprawdopodobnie kosztowne. Ci ludzie, którzy mają własne ogródki działkowe, wiedzą, ile pieniędzy potrafią wydać na różnego rodzaju rzeczy, a utrzymanie drzewostanu tak starego, tak, dlatego że większość tego lasu sosnowego, który nas otacza, to jest kilka tysięcy sosen, bo one sięgają jeszcze tam do Półwystawu Golęcińskiego, to jest nasz teren. To są 145-150-letnie sosny, bo po ścinaniu, jak zamierają, to jesteśmy w stanie policzyć po słojach. I te drzewa już zamierają. I my tracimy rocznie, naturalnie już, około 100 drzew w ciągu jednego roku, nie? Zamierają. Co 2 miesiące wypuszczamy drona, który nam robi, tam jak pan widzi, już, widzi pan taką żółtą gałąź?
0: Widzę.
15: Tak, to drzewo już zamiera. I ono w ciągu 3 miesięcy zamrze. I my te drzewa, na szczęście się nie wywracają.
0: Okay.
15: Więc my te drzewa wycinamy. Na większości tych sosen są już huby od góry do dołu na pniach, co oznacza, że drzewo wygląda z daleka bardzo ładnie, natomiast już jest powoli niebezpieczne. I to jest też problem wielu szefów tego typu ogrodów, parków starych, że las wygląda pięknie, przyciąga ludzi do tego, żeby chodzili, natomiast my nie mamy żadnej możliwości jakby ochrony, dlatego że w zasadzie powinniśmy wyciąć wszystkie drzewa, nie? Co jest absolutnie nierealne, bo one przecież są piękne. Więc sosny na szczęście mają to, że mamy to szczęście, że one generalnie się nie przewracają, no chyba, że trafi się nieszczęście, jak w 2017 roku, gdzie mieliśmy tu trąbę powietrzną. Było i uderzyła takim wąskim pasem od Rusałki, tu przeszła przez stadion i uderzyła w ogród i to była niedziela. Ja byłem na wakacjach 40 km stąd, w pełnym słońcu. Opalałem się, kiedy pracownik mi dzwonił, że się drzewa wywracają w ogrodzie i myślałem, że był pijany. Kiedy się okazało, że rzeczywiście myśmy w 10 minut stracili 80 potężnych drzew, 16 sosen ukręciło po prostu na 6 metrach. Tu mamy taką jedną zostawioną sosnę, którą po prostu ukręcało, całe korony ukręcało i przenosiło po 20 metrów. Dalej, widzi pan tam? Ten taki lśniący, no to jest jedna z pozostałości takich właśnie ukręconych sosen. Na szczęście nie wywalało drzew, natomiast w momencie, kiedy ukręcało takie drzewa, albo tam w starej części nam, bo uderzyło po tamtej stronie Kolegium Cieszkowskich. Potem następnego roku mieliśmy wiele wycieczek po ogrodzie i padł taki pomysł, żeby pracę dzieci z ogrodu zrobić, jako pracę na kalendarz wykorzystać. I zrobiliśmy taki konkurs i z wielu zajęć, które mieliśmy w ogrodzie, z wielu przedszkoli i tak dalej, różnymi technikami, dzieci nam przysyłały prace do ogrodu, które komisja potem siedziała i sobie weryfikowała. I na 90% rysunków wszędzie były przewrócone drzewa. Czy było widać, że na dzieciach zrobiło to nieprawdopodobne wrażenie. Nie?
3: Mówił dyrektor Ogrodu Dendrologicznego w Poznaniu Tomasz Maliński. Przychodzą z niemowlakami, rozmawiają, ale przede wszystkim śpiewają. Poznański chór MAM ma próby raz w tygodniu.
17: Kamila Lęczewska, liderka chóru MAM w Poznaniu.
18: Chór MAM w Poznaniu. Na czym on polega? Bo z tego co wiem, to zrzesza po prostu mamy, które chcą śpiewać.
17: Dokładnie. Mamy, które chcą śpiewać, ale też te, które chcą się po prostu pospotykać, bo to jest często taki okres dla mam, szczególnie w macierzyńskim, że mają inne godziny czasowo dostępne niż tak zwani normalsi, bo my nie wyjdziemy wieczorem, kiedy zajmujemy się dziećmi. Głównie jesteśmy z tymi dzieciakami same, więc chodzi o to, żeby mieć taką wspólnotę, gdzie spotykamy się, możemy rozwijać nasze zainteresowanie, w tym przypadku śpiewanie, ale też wyjść z innymi dziećmi, gdzie tutaj one nikomu nie przeszkadzają, wręcz są mile widziane.
18: Co śpiewacie przede wszystkim, bo czy to jest taki chór trochę jak koło gospodyń wiejskich, że wiejskie piosenki, czy raczej klasyczne, no bo to jednak chór, co śpiewacie?
17: My jesteśmy chórem MAM z Poznania, więc trochę jesteśmy hipsterkami, a trochę idziemy w Disneya. Mamy też oczywiście w moim ogródeczku, czyli lecimy jakimiś klasykami, które dobrze zaśpiewać na głosy i my lubimy takie folkowe nuty, ale rzeczywiście jest to, zależy co nam w duszy gra. ktoś powie, słuchajcie, jest taka piosenka, to idziemy na przykład tematycznie, bo teraz czekałyśmy na wiosnę i odżegnałyśmy wirusy. Mamy piosenkę o kawie, to jest nasz hymn, bo po prostu jesteśmy wiecznie niedospane i pijemy na umór tą kawę, więc mamy tutaj też kawę i o niej śpiewamy.
18: Mamy, które tutaj śpiewają w chórze mam, przychodzą z dziećmi.
17: Tak, mamy przychodzą z dziećmi, można przejść też bez dziecka, jak ktoś życzliwy się zaopiekuje, ale właśnie o to chodzi, że tutaj możemy, mamy dla nich zabawki, one się ze sobą też poznają, często są to dzieci na przykład pierwsze, więc nie mają rodzeństwa, ale i przychodzą całe rodzeństwa, po trójka dzieci z mamami i zaczynamy tutaj sobie tworzyć taką rodzinkę śpiewającą. Dzieciaki znają te piosenki, potem same już śpiewają i to nam dodaje takiej energii, ale też jest chaotycznie, to się trzeba nastawić, że jest chaotycznie, tak.
18: Chyba jak z dziećmi, ja jeszcze nie mam swoich, ale to chyba jak z dziećmi.
17: Tak, to jest jak z dziećmi i to jest taka sytuacja, że przychodzimy, najpierw rozmawiamy, w międzyczasie też rozmawiamy, co chwilę jakaś ciocia, mama, ktoś przesuwa te dzieci, one wchodzą nam na głowy, robią kupy, przesuwają wszystko, no ale dzięki temu też jakby uczymy się, że nie my same jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy w tym chaosie i musimy go koordynować, tylko inne mamy też tak mają.
18: Do was można dołączyć? Spotykacie się w piątki?
17: Tak, jak najbardziej zapraszam bardzo serdecznie, bo zawsze nam są potrzebne mamy, dlatego że jesteśmy grupą otwartą i jesteśmy przez Urząd Miasta dofinansowani póki co i mamy nadzieję na więcej, ale też jesteśmy w organizacji pozarządowej, więc to miejsce, gdzie się znajdujemy, przystanek Pireus, jest otwarte i możemy się tutaj spotykać za darmo. Nasza dyrygentka jest profesjonalistką, więc ona wie, jak wydobyć z nas głosy, mimo że my ich nigdy nie ćwiczyłyśmy i nie wszystkie mamy zdolności muzyczne, ale ona umie nas tak usadowić, żeby było okej. Okay. No i szukamy nowych mam, bo też dlatego, że bardzo tutaj jest rotacyjnie. Dzieci chorują, wtedy mamy się nie pojawiają, a nasz repertuar jest dostosowany do każdego. Zapisy są otwarte, bo ich po prostu nie ma. Trzeba przyjść. Przyjść z dzieckiem, bez dziecka, dostanie

0: że otrzymają m.in. broszury informacyjne, a w powiatach organizowane będą spotkania.
1: Tutaj nie ma ograniczenia czasowego. Oczywiście jesteśmy otwarci też na modyfikacje. Będziemy się wsłuchiwać w głosy tych zainteresowanych. Jeżeli będą potrzebowali trochę czegoś innego, czegoś więcej, a może z czegoś zrezygnować, to będziemy mogli ten program modyfikować.
0: Obecnie ponad 1/4 mieszkańców województwa to seniorzy. W 2050 roku będzie to już 40%. Już nie przy pomocy wajch i pokręteł, ale z kokpitem bardziej przypominającym prom kosmiczny. Jak wygląda praca w kolejach wielkopolskich i jak zostać maszynistą? O tym opowiedział nam naczelnik Wydziału Kwalifikacji Zawodowych i instruktor kolei wielkopolskich Szymon Wiśniewski.
2: Postanowiłem zostać tym maszynistą. Było to związane z ogłoszeniem Kolei Wielkopolskich, które wtedy dopiero tworzyły się i jestem jednym z pierwszych maszynistów w Kolejach Wielkopolskich i jednocześnie jednym z pierwszych w Polsce, który był szkolony według nowych zasad, czyli takich, gdzie trzeba uzyskać najpierw licencję maszynisty, która jest dokumentem ogólnoeuropejskim, a później świadectwo maszynisty, które upoważnia do prowadzenia już pociągów.
3: Czyli właśnie co trzeba zrobić, żeby zostać tym maszynistą? Jak długo ten proces zajmuje?
2: No od 12 lat, czy 13 lat, od kiedy ja zdobywałem uprawnienia maszynisty, to się nie zmieniło. Zmienia się czas, w jakim to szkolenie jest przeprowadzane, ilość godzin. Natomiast co do zasady, jest to zgodne z dyrektywami unijnymi i wygląda to w ten sposób, że najpierw trzeba zdobyć licencję maszynisty. To dokument taki, który potwierdza znajomość podstawowych przepisów kolejowych, a później, już będąc zatrudnionym u konkretnego przewoźnika, trzeba uzyskać świadectwo maszynisty, czyli zdać egzamin z wiedzy dotyczącej już konkretnego przewoźnika i jego pojazdu, jakimi operuje, infrastruktury, po jakiej się porusza. Wtedy dopiero maszynista staje się pełnowartościowym pracownikiem, pełnowartościowym maszynistą, czyli musi posiadać tą licencję, a później świadectwo.
3: Czyli jeszcze taki egzamin wewnętrzny dla danego przewoźnika? Coś
2: no tak, nie do końca, ponieważ tak jak licencja jest egzaminem państwowym, tak od ubiegłego roku również świadectwo, przynajmniej to pierwsze świadectwo, które maszynista uzyskuje, jest również egzaminem państwowym. Później już kolejne, w przypadku zmiany pracodawcy, gdzie znowu trzeba uzyskać u tego pracodawcy nowe świadectwo maszynisty, te już są egzaminami wewnętrznymi. Natomiast to pierwsze jest egzaminem państwowym i odbywa się w Warszawie. To jest duża nowelizacja, ma ona uporządkować jakość prowadzonych szkoleń i osób dopuszczanych do zawodu.
3: To co jest fajnego w pracy kolejarza?
2: Pewnie każdy znajduje coś innego dla siebie i to, co go przyciąga do tego zawodu. W moim przypadku, mogę tutaj się wypowiedzieć za samego siebie, było to, że tak naprawdę to moje hobby spowodowało to, że postanowiłem zostać maszynistą. Mam hobby, które jest dość czasochłonne. Pracowałem normalnie czy w korporacji wcześniej, czy u jakiegoś prywatnego przedsiębiorcy, gdzie pracuje się przede wszystkim z założenia po 8 godzin codziennie. Większość z nas tak pracuje, więc wiem, jak to wygląda. Maszyniści pracują w trybie pracy równoważnej, gdzie służby, bo maszynista przychodzi do pracy na służbę, są w różnym czasie, w różnej długości i trwa do 12 godzin. No łatwo policzyć, jeżeli przyjdę na przykład każdego dnia na 10 godzin do pracy, no to siłą rzeczy automatycznie jeden dzień mam wolny. No i dla mnie to był decydujący czynnik, który spowodował, że zostałem maszynistą, czyli ten czas wolny, który gdzieś mogłem sobie nim lepiej dysponować w zakresie pogodzenia pracy i tego właśnie mojego hobby. Tak, także to był główny czynnik, a później dopiero pojawiło się to miłość, to może za duże słowo, ale to zaangażowanie i jakieś tam zamiłowanie do kolei. Obsługujemy trasy na terenie całej Wielkopolski, w kolejach wielkopolskich, w związku z czym mamy tą różnorodność tras. Raz jedziemy do Ostrowa, raz jedziemy dalej do Kępna, innym razem jedziemy do Konina czy do Kutna i tak dalej, czyli te kierunki ciągle się zmieniają. Trasy są różne, każda ma swoje plusy i minusy, każdy z maszynistów ma swoje ulubione. Krajobraz zmienia nam się nieustannie za oknem. Śmieją się koledzy ze mnie, że ja sobie cenię to, że mam najlepsze miejsce w pociągu, ponieważ siedzę z przodu i mam najlepszy widok. Natomiast proszę mi wierzyć, że mgliste poranki, czy zachody słońca, czy nawet deszczowe dni potrafią być z perspektywy maszynisty po prostu bardzo ładne. No, ja lubię ten aspekt pracy, że krajobraz za oknem mojego biurka cały czas się zmienia.
3: To skupmy się teraz może na tej służbie. Jak wygląda taka służba od początku do końca? Co trzeba krok po kroku zrobić?
2: Tak naprawdę służba służbie jest nierówna. Już samo słowo służba wskazuje na to, że traktujemy tą pracę, takie może jeszcze nawiązanie do poprzedniego pytania, traktujemy tą pracę jako no, taki nasz udział w temu, że służymy społeczeństwu. Wspominam o tym dlatego, że jest to związane z licznymi wyrzeczeniami z naszej strony, jakimi jesteśmy

0: zmuszeni ponosić. Między innymi mówię o tym, że pracujemy w równoważnym czasie pracy. No ale to oznacza, że czasami wstajemy do pracy na godzinę 2.30, 3.30 i pracujemy przez 12 godzin, czyli do godziny 14.30 czy 15.30. Później musimy gdzieś znaleźć czas na regenerację. Również sam jej przebieg bywa różny, ponieważ czasami jest to związane z tym, że maszynista zaczyna pracę w Poznaniu, musi pójść na lokomotywownię, przyjąć pojazd, wyprowadzić go w peron i dopiero wtedy obsłużyć jakiś pociąg. Innym razem idziemy w peron i w zasadzie my to mówimy, jest tak zwane przekazanie z ręki do ręki, wsiada do pociągu, który nie kończy tak naprawdę na danej stacji swojego biegu, tylko jedzie gdzieś dalej. Maszynista wsiada, podmieniają się, wymieniają konieczne uwagi i dokumenty i maszynista prowadzi ten pociąg znowu dalej. Czasami służba znowu się kończy z jazdem do lokomotywowni, odstawieniem pojazdu na warsztat, gdzie przechodzi przeglądy obowiązkowe w cyklach dla nich przewidzianych, a znowu innym razem wysiada dla odmiany w peronie i tam kończy już tą służbę, a nie ma żadnych dodatkowych czynności.
1: To jeszcze dopytam może o ten pulpit, z którego się kieruje pojazdem, bo czy jest tam faktycznie dużo guzików, wajch, że tyle rzeczy trzeba umieć ogarniać.
0: No, czyli tu już mówimy o obsłudze pojazdu.
1: Tak, tak.
0: Powiem tak, jeżeli chodzi o obsługę pojazdu, to są one tak skonstruowane, pulpity są, coraz bardziej się dąży do tego, a w kolejach wielkopolskich w zasadzie mamy większość taboru nowoczesnego lub zmodernizowanego, są tak w tej chwili konstruowane, żeby były względnie zunifikowane, czyli odpowiedniość różnych przełączników, nastawników, monitorów, zakładek systemów ma mieć podobne funkcje i znajdować się w podobnych miejscach. No wiadomo, różnie to z tym bywa, bo to jest proces w tej chwili. Polska kolej w ogóle jest w etapie bardzo dużego rozwoju i tego renesansu, no naprawdę przez duże R, czyli produkuje się dużo pojazdów, przewoźnicy mają dużo nowych pojazdów, jest tego naprawdę ogrom i ten proces unifikacji jakby postępuje, że faktycznie można wchodzić do pojazdów. I jeżeli chodzi o tą bieżącą obsługę, to tak naprawdę obsługuje się tylko kilka elementów, gdzie po kilku latach robi się to prawie że odruchowo. Dopiero jeżeli mam jakąś sytuację nadzwyczajną. Coś się dzieje ze sprzętem, coś się dzieje na szlaku, mamy jakieś zachwiania w prowadzeniu ruchu pociągów, semafor nie został wypalony, gdzieś się zdefektował inny pojazd na szlaku i tak dalej, i tak dalej. I musimy jakieś dodatkowe czynności wykonywać, dopiero wtedy wchodzimy w te głębsze warstwy sterowania pojazdem. To się nie dzieje na bieżąco w trakcie jazdy. Maszyniści są regularnie szkoleni z tego, jak obsługiwać to. Także myślę, że to nie jest akurat problemem, jeżeli chodzi o obsługę.
1: Jakie są takie najtrudniejsze sytuacje w pracy maszynisty?
0: No na pewno taka służba w dzień słoneczny jest dużo przyjemniejsza niż w dzień dżdżysty z opadami śniegu czy jesień, szczególnie dla maszynistów, to mało kto wie i jest tego świadom, że maszyniści nie boją się śniegu i lodu. Maszyniści dużo bardziej obawiają się liści, które spadają na jesień i deszczu, który powoduje, że ze względu na bardzo małą powierzchnię styku koła stalowego z szyną, bo to jest około 1 cm2, liść w połączeniu z wodą potrafi stworzyć taką maść, która powoduje, że pociąg się ślizga. No my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby zatrzymywać się w wyznaczonych miejscach przed semaforami, w przystankach, tak żeby ludzie mogli wsiąść do pociągu w sposób wygodny i tak dalej, i tak dalej. Na pewno to są dni dla maszynistów bardzo trudne. I każdy maszynista powie, jaki najgorszy jest dla ciebie okres, kiedy musisz prowadzić pociągi, no to każdy bez zawahania odpowie, że to jest jesień. O tym jestem przekonany. Inne trudne sytuacje i trudne chwile, czy ciężkie dla maszynistów, są wtedy, kiedy są zaburzenia w prowadzeniu ruchu pociągów z różnych powodów. Wydarzy się jakiś wypadek, czy ulegną uszkodzeniu urządzenia sterowania ruchem na linii kolejowej, czy jakiś zdefektuje pojazd, co powoduje, że jest problem z przejezdnością danej linii kolejowej, zerwie się sieć. Każde takie powodują napięcia bardzo dużo związane z tym, że jest olbrzymi ruch. Tu w obrębie aglomeracji poznańskiej, województwa wielkopolskiego mamy bardzo duży ruch pociągów towarowych, osobowych, tych dalekobieżnych. No i to później powoduje, że gdzieś jak się już wypadnie z tego rozkładu jazdy, później jest ciężko do niego wrócić. To powoduje chaos. Gdzieś tam brak skomunikowania dla ludzi, którzy się przesiadają. Obsługa drużyny konduktorskiej, która z jednego pociągu powinna przesiąść się na następny, a ich nie ma, no bo ugrzęźli gdzieś tam w innym miejscu. To są takie nieciekawe. No a już na pewno do najgorszych sytuacji należy zaliczyć te, no, które też się zdarzają, czyli różnego rodzaju wypadki. Najgorsze są oczywiście te z udziałem ludzi. No i tu zawsze powtarzam, że trzeba mieć na uwadze to, że maszynista prowadzi 200-tonowy pojazd, który zatrzymuje się na drodze hamowania kilometra. Czyli jeżeli jedziemy z pełną prędkością, którą pozwala dany pociąg prowadzić, w wielu przypadkach u nas to są pociągi na 130 czy 160 km na godzinę, no to jeżeli my zauważymy niebezpieczeństwo w postaci na przykład wyjeżdżającego nam na przejazd samochodu, zareagujemy choćby od razu. W momencie, kiedy ten pojazd zauważymy, to zatrzymamy się dopiero za kilometr. Czyli tak naprawdę, poza tym, że zrobimy wszystko, co możemy, żeby ten pojazd zatrzymać, no to już wiele od nas nie zależy, bo ten pojazd i tak będzie jeszcze się przemieszczał, całe te 200 ton będzie się jeszcze przemieszczało przez około kilometr.
1: Żeby takim maszynistą zostać, z jakimi kosztami się też wiąże takie szkolenie?
0: W tej chwili wielu pracodawców, w związku z tym, że jak we wszystkich chyba dziedzinach gospodarki, borykamy się z niedoborami pracowników, pracodawcy często w całości pokrywają koszty takiego szkolenia. Koszt, jaki jest po stronie osoby, która jest zainteresowana, będzie to na pewno, że na okresie szkolenia może liczyć na wynagrodzenie, natomiast na pewno nie będzie to wynagrodzenie takie, jak otrzymuje maszynista już pełnowartościowy, pracujący po szkoleniu, który prowadzi pociągi. Więc to jest ten koszt, ja zawsze mówię, że to jest inwestycja. No tutaj w zależności od przewoźnika różnie to bywa, ale no na pewno jest znacząco niższe to wynagrodzenie, jednak jest. Sam kurs też, chociaż jest warty dużo pieniędzy, bo trwa w tej chwili przy obecnie obowiązujących przepisach i egzaminach, które trzeba zdawać, trwa około 1,5 roku, no to jest czas, który trzeba zainwestować w naukę. Na pewno od razu mogę powiedzieć, że wiąże się to z tym, że trzeba bardzo dużo wiedzy przyswoić odnośnie i przepisów kolejowych, infrastruktury i budowy poszczególnych pojazdów. No i tak jak mówię, ten okres, gdzie będziemy pewnie mniej zarabiali niż jesteśmy w stanie zarobić w innym miejscu. Jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, innego rodzaju rzeczy, które trzeba spełniać, no to tutaj pierwszorzędne zdrowie trzeba w tej chwili mieć, ponieważ na przyjęciu, tu głównie mówię o wzroku i słuchu, jest wymagana, no już teraz troszeczkę te przepisy się zmieniły, zostało to inaczej uregulowane, jest dopuszczalna jakaś tam wada wzroku, jest ona określona w rozporządzeniu, natomiast no pozostałe czynniki, takie jak no mamy robione badania raz na 2 lata jako maszyniści, gdzie jest weryfikowane nasze zdrowie. To na przyjęciu powinno być takie, że nie budzi żadnych zastrzeżeń. Mówię tu o ewentualnych jakichś dolegliwościach związanych z cukrzycą, z ciśnieniem krwi, z, tak jak mówiłem, wzrokiem, słuchem. To w zasadzie powinno być bliskie pierwszej kategorii, z tym wyłączeniem wzroku, gdzie dopuszcza się w tej chwili korekcję za pomocą okularów. Ja zdecydowanie zachęcam, jeżeli ktoś jest przekonany o tym, że może to polubić lub jest już miłośnikiem kolei, na pewno warto spróbować swoich sił. No my praktycznie cały czas prowadzimy szkolenia nieustająco, między innymi dziura pokoleniowa, gdzieś tam ten okres, kiedy kolej miała być likwidowana, spowodował, że jest za mało maszynistów na rynku w tej chwili, w związku z czym my cały czas szkolimy. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej. Myślę, że większość przewoźników w tej chwili ma ogłoszenia na swoich stronach internetowych odnośnie tego, że prowadzą szkolenia, że przyjmują na stanowisko maszynisty, stażysty, bo takiego ogłoszenia należy poszukiwać. No, maszynista już wykwalifikowany to w ogóle jest na wagę złota. No a jak łatwo się domyślić, w związku z tym, tymi potrzebami rynku, no to tak jakby nie poza tą pasją i tym wszystkim, o czym mówiłem, no to mogę powiedzieć, że jest to praca relatywnie dobrze wynagradzana. Także to też na pewno powinno stanowić zachętę do zastanowienia się nad tym zawodem. Proszę rozejrzeć się po rynku, proszę zobaczyć, jakie pojazdy jeżdżą. To nie są już stare lokomotywy i panowie z wąsami. To są naprawdę nowoczesne pojazdy, które i proces szkolenia i samoobsługa jest bardziej zbliżona do obsługi samolotu w tej chwili niż do prowadzenia sierżmiężnych starych lokomotyw.
2: Książki z rękopisami braci Grimm udało się odnaleźć w Bibliotece Uniwersyteckiej. Pozycje były uważane za zaginione, jednak po latach udało się je odszukać.
3: Eliza Pieciul-Karmińska, jestem badaczką i tłumaczką baśni braci Grimm, zatrudnioną na Wydziale Neofilologii UAM.
1: To spore odkrycie, chyba od tego możemy zacząć. Jak doszło do tego, że takie znalezisko i to w Poznaniu udało się znaleźć?
3: To znaczy warto powiedzieć, że już w roku 2002 profesor Wiesław Wydra w katalogu inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu wydaniu zamieścił informację, że 6 inkunabułów pochodzi z prywatnej biblioteki braci Grimm, czyli była to informacja jakby dostępna publicznie i tym tropem w roku 2023, rok temu, poszłyśmy ja i pani Renata Wilgosiewicz-Skutecka z oddziału zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej. Zadałyśmy sobie pytanie, jeżeli jest 6 książek braci Grimm w Poznaniu, może jest ich więcej, i posłużyłyśmy się katalogiem Ludwika Denekego, który skatalogował cały księgozbiór Grimmów, w tym zaznaczył także książki, które są uznawane za zagubione od końca II wojny światowej. I tym tropem udało nam się znaleźć jeszcze 27 tytułów, więc uważam, że ten przyrost jest ogromny. Z każdej jednej książki byśmy się bardzo cieszyły. Tych tytułów w tej chwili jest w sumie 33. I te książki mają nie tylko taką wartość materialną, jako niezwykle cenne zabytki, wartość sentymentalną, jako książki, które Jakub i Wilhelm posiadali osobiście, ale mają także ogromną wartość naukową właśnie z racji licznych odręcznych notatek, które można znaleźć na stronach tych książek.
1: Właśnie, to są odręczne notatki. Właśnie powiedzmy trochę o skali tych znalezisk, no bo właśnie, co to są dokładnie za książki?
3: Książki są różne. Grimmowie w ciągu swojego życia zbierali książki do swojej biblioteki roboczej, których potrzebowali potem do swoich publikacji naukowych, więc mamy tam takie cenne książki, jak na przykład Gesta Romanorum, wydanie Biblii z XVI wieku. Mamy liczne średniowieczne opowieści francuskie, także przewodniki po Getynce, więc jakby te książki są różnego rodzaju, ale największym takim skarbem tego znaleziska jest pierwsze wydanie Simplicissimusa von Grimmelshausena. To była taka powieść napisana o takim prostaczku, który miał różne przygody w czasie wojny 30-letniej, i jest to taka książka fundująca w ogóle dla literatury niemieckojęzycznej. I my wiemy, że była ona także niezwykle istotną pozycją w bibliotece Grimmów, i wiemy to z ich licznych notatek, gdyż ich odręczne notatki właśnie w tym Simplicissimusie są szczególnie obfite. Mamy tutaj takie dwie hipotezy, jedna potwierdzona. Pod koniec XIX wieku Biblioteka Uniwersytecka w Berlinie wysyłała do nowo utworzonej Kaiser Wilhelm Bibliothek w Poznaniu dublety, czyli zasilała księgozbiór poznański, wzmacniając obecność kultury niemieckiej w Poznaniu. I pośród tych dubletów znalazły się także książki z księgozbioru Grimmów, co pokazuje, że pod koniec XIX wieku także strona niemiecka nie uważała tych książek za szczególny rarytas i spokojnie pozbyła się książek, w których był ex libris braci Grimm. Druga możliwość jest taka, że książki te trafiły do nas po II wojnie światowej. Profesor Birkenmeier, ówczesny w 1945 roku dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, wysłał do Wydziału Humanistycznego naszej uczelni taki list, w którym pisze, że zabezpieczył porzucone księgozbiory i wysyła je do Poznania z prośbą, żeby się nimi zająć. I my zakładamy, że właśnie wśród tych porzuconych księgozbiorów znalazły się nasze książki.
1: No właśnie, czyli to była taka cenna wskazówka, że te książki w Poznaniu są. To jak do tego doszło, że one się w ogóle odnalazły? To były skomplikowane poszukiwania?
3: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu posiada mnóstwo ciekawych książek. One są cały czas katalogowane, one są cały czas opisywane. I to jest, wydaje mi się, po prostu część tej pracy badawczej, którą cały czas nasza biblioteka prowadzi.
1: Co teraz stanie się z tymi książkami? Jakie będzie ich przeznaczenie?
3: Dzieje się na naszych oczach. Ta jakby wiadomość jest stosunkowo świeża. Ja myślę, że będziemy wszyscy się zastanawiać, co z tym nadal zrobić. Ja mogę powiedzieć jako badaczka puścizny grimmowskiej, baśni Grimmów, że będę chciała rozszyfrować te odręczne notatki i dowiedzieć się, czy ewentualnie wśród tych notatek mogę znaleźć informacje o wybranych motywach w baśniach. To będzie dla mnie ogromna radość. Grimmowie bardzo skrupulatnie analizowali książki, które mieli u siebie na warsztacie, i wynotowywali interesujące ich elementy właśnie na wyklejkach książek. Dzięki temu badacze grimmowscy mogą znaleźć ważne informacje dotyczące na przykład motywów baśni, pochodzenia danych fabuł. To jest dosyć istotna kwestia w ramach badań nad baśniami, żeby na przykład się dowiedzieć, czy jakaś baśń ma pochodzenie na przykład francuskie, czy niemieckie, czy włoskie. Więc już chociażby z tego względu wiele sobie obiecujemy po tych notatkach.
1: Do muzeum też mogłyby trafić takie książki?
3: Ja myślę, że to jest w ogóle początek wystawy, czy też wystawy stałej, z której Poznań może być bardzo dumny.
2: Mówiła profesor Eliza Pieciul-Karmińska z Wydziału Neofilologii UAM.
4: W
2: W Vox FM Poznań na 107,4 czas na magazyn naszych reporterów Dominik Rutkowski. Sezon grzybowy trwa w najlepsze w Wielkopolsce. Nie brakuje zatruć, dlatego wielkopolski sanepid przypomina o możliwości skorzystania z poradni grzybowej przy ulicy Libelta. Do sprawdzenia nie przynosimy grzybów pokrojonych, tłumaczy grzybozna Jerzy Rumiński.
4: Do oceny muszą być przyniesione grzyby owocniki w całości, kapelusz, trzon, ponieważ na tych elementach budowy grzyba są tak ważne i charakterystyczne cechy, na podstawie których można dokładnie ocenić, jaki gatunek grzybu został do nas przyniesiony.
2: Na grzybobraniu pomyłka może nas słono kosztować, dodaje toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz.
5: Może skończyć się zgonem, może skończyć się przeszczepem wątroby. Także takie scenariusze również są wliczone. Dlaczego? Dlatego, że toksyna, którą zawiera muchomor sromotnikowy i muchomor jadowity i muchomor wiosenny, bo to są trzy trujące śmiertelnie grzyby, uszkadza wątrobę w tempie piorunującym.
2: W przypadku podejrzenia zjedzenia zatrutego grzyba najlepiej natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe lub udać się na SOR. W zatruciach grzybami, zwłaszcza śmiertelnie niebezpiecznymi, bezpiecznym muchomorem sromotnikowym, czas reakcji decyduje o życiu. Prace nad budową nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu idą pełną parą. Aktualnie stawiane są ściany pierwszej kondygnacji, której podłoga zlokalizowana jest na poziomie ulicy Święty Marcin. Budynek za prawie pół miliarda złotych zlokalizowany będzie za mostem uniwersyteckim w sąsiedztwie Akademii Muzycznej. A po kulisach obecnej siedziby oprowadził nas i o planach związanych z nową opowiedział dyrektor teatru Przemysław Kieliszewski.
6: Tu jest charakterystornia, jedna z naszych charakterystorni. Tu jest tak zwany tramwaj, czyli takie wąskie przejście, gdzie artyści tutaj najczęściej pobierają sobie mikroporty. Idą na scenę. Tu jest garderoba naszego baletu. To wszystko jest... Na szczęście udało nam się wilgoć stąd wygonić, ale to wszystko jest bardzo, jak widzicie, no, i wąskie, i no, nie dostosowane na tyle, ile można było to przez te od lat 50. tutaj to dostosowywać. Natomiast no, mało komfortowe. Tu jest mała garderoba. Czy są tutaj chłopacy?
7: Dzień dobry. Dzień
6: dobry. No, tu akurat niestety czuć lekką wilgoć, mimo że staramy się ją likwidować, ale co? Już chłopacy się przyzwyczailiście,
8: ale tutaj mówimy już nie tylko nawet o ciasnocie, no, ale po prostu o wilgoci, o takich warunkach, na które chyba teatr nie może sobie nawet pozwolić.
6: Zobaczcie, jaka, no absolutnie tak, no zobaczcie, jaka jest tutaj właściwie kulisa, która w nowym teatrze z tej strony będzie powtarzać wielkość sceny, które, czyli ta kulisa będzie miała łącznie z takim podręcznym magazynem, będzie miała 250 metrów kwadratowych. Dzisiaj ona ma wielkość, nie wiem, 20 metrów kwadratowych i to jeszcze podzielona na ilość pomieszczeń.
8: Więc to jest dosłownie schowek namiotu.
6: Proszę bardzo, mamy schowek namiotły, mamy schody, trzeba uważać, żeby z nich nie spaść. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Teraz uwaga, bo trzeba głowę schylać. Wysocy nie powinni pracować w naszej orkiestrze, ale pracują, tylko muszą uważać na głowę. To jest nasz orkiestron. My jesteśmy teraz super wyposażeni, w sensie mamy naprawdę świetne instrumenty i mamy świetne fotele, krzesła dla artystów Natomiast no, w nowym teatrze będziemy orkiestron mieć też trzy razy większy, czy to 2,5 razy większy przynajmniej.
8: Nie? No ale my w zasadzie stoimy w piwnicy i ja przy moim 1,75 m prawie dotykam głową sufitu i tutaj się mieści całe, no, niemalże serce tego teatru, no bo to w końcu teatr muzyczny.
6: Tu się pracuje. Wygłuszyliśmy, żeby ten dźwięk nie rezonował i nie powodował, że będą ludzie głuchli tutaj. Mamy też z plexi oddzielone te instrumenty głośniejsze od tych, którzy siedzą z przodu, żeby no właśnie się jakoś ratować przed tym.
8: A jak się tu pracuje?
6: Powiem szczerze, że atmosfera pracy jest znakomita i naprawdę się... myślę, że jak stanąłby tu niemal każdy pracownik teatru, powiedziałby to samo. I myślę sobie, że też takie to nasze wspólne dążenie do tego, żeby się przeprowadzić do tego nowego teatru, bardzo nas wszystkich mobilizuje. Ale pracuje nam się tu dobrze i w sumie trochę czasami myślę sobie, że będzie nam się ciężko rozstawać z tym naszym tutaj małym grajdołkiem, bo duży sentyment na pewno wiele osób będzie po tym, ja również będzie po tym miejscu miało.
8: To wszystko ma się zmienić. I jaki będzie nowy teatr muzyczny?
6: Teatr muzyczny będzie przede wszystkim wielki, piękny, nowoczesny, dostępny. rzeczywiście będzie najnowocześniejszym tego typu budynkiem w Polsce, co nam deklarują fachowcy, którzy z nami współpracują, że długo nie powstaje w Polsce taki budynek, który będzie miał tak nowoczesne rozwiązania. Myśmy też wiele lat pracując nad koncepcją tego budynku jeździli po świecie, po Polsce i dlatego te rozwiązania funkcjonalne i dla artystów, i dla techników, tych obsługujących spektakl, dostarczających scenografię, ale też dla widzów, no, są wyjątkowo przyjazne. Dla widzów niepełnosprawnych możliwość na przykład usunięcia siódmego rzędu i wstawienia tam prawie 20 wózków dla niepełnosprawnych. Oprócz tego też możemy to zrobić w pierwszym rzędzie, ale chcieliśmy, żeby te dobre miejsca były też miały też możliwość przeznaczenia dla osób z niepełnosprawnościami. 1200 miejsc na widowni, samo centrum miasta, lokalizacja. Jest ona genialna i całym naszym zwartwieniem było to, jak oddzielić się od drgań i od wibracji, i zadawali nam wszyscy pytania. Dzisiaj naprawdę z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jesteśmy zabezpieczeni z pewną górką od tych wszystkich drgań i dźwięków od samolotu, od torów kolejowych, od tramwajów. Dziennie torowiskami tramwajowymi i kolejowymi przejeżdża około 500 składów, więc rzeczywiście my tutaj postawiliśmy na to bardzo mocno, żeby zapewnić odbiorcom spektaklu komfort w tym zakresie, i mogę z pełną odpowiedzialnością zadeklarować, że po wszystkich badaniach jesteśmy w tej chwili w stanie w pełni się od tych drgań i dźwięków oddzielić. Wiemy o tym, że powstanie dodatkowy tor kolejowy. Kolej jeszcze nie ma projektu, więc nie była nam w stanie określić zwiększenia natężenia ewentualnego drgań czy hałasów. Dlatego my w tej chwili rozmawiamy w ten sposób, że to kolej będzie dostosowywała swoje kładzenie nowego toru, uzależniając to od naszych możliwości właśnie absorpcji, czy też odbicia tych fal i drgań. I w takich rozmowach jesteśmy. Te poprzednie wizualizacje powstały chyba z 6 albo 7 lat temu. One były właściwie tuż po konkursowymi wizualizacjami i właściwie to nawet nie było oparte o projekt budowlany, który Atelier Legrer przygotowało dla nas, po czym zakończyło miasto Poznań współpracę z tym biurem projektowym, i myśmy do przetargu szli w tym formule do projektu i wybuduj, i nowi projektanci musieli się zmierzyć z tym, żeby po raz kolejny zbadać właśnie odporność obiektu na drgania, na wibracje, żeby urealnić ten projekt, i z naszą pomocą to się wydarzyło, więc trudno porównywać oczywiście tamte wizualizacje z tymi. Te są po prostu, tamte były pewnym marzeniem, te są już konkretną i ostateczną wersją.
8: A ile kosztowało to marzenie?
6: Koszt tego teatru uważam z perspektywy dzisiejszej jako bardzo, bardzo przyzwoity, i jest to niecałe 400 milionów netto. Teatr w pełni odlicza podatek VAT, co powoduje, że z tej kwoty 490 milionów brutto, prawie 90 milionów wróci do kasy miasta Poznań.
8: A te wcześniejsze zawirowania z poprzednim biurem projektowym, czy to też był jakiś dodatkowy koszt?
6: Myśmy oszczędzili na ponownym rozpisaniu przetargu chyba 17 milionów złotych. Uważam, że decyzja miasta o rozwiązaniu umowy z poprzednim architektem wynikała z tego, była słuszna i wynikała z opóźnień, jakie były w projektowaniu tego teatru. Tych opóźnień już dzisiaj nie mamy. No i zmierzamy do tego, żeby pod koniec 2028 roku teatr był oddany najpierw nam, a później żebyśmy mogli się tam wprowadzić i na początku, w pierwszej połowie 2029 roku przygotować piękne rzeczy dla poznaniaków.
8: Co zyskają na nowej siedzibie Teatru Muzycznego?
6: Jestem pewien, że zyska miasto. Ukułem sobie takie powiedzenie, że teatr jest elementem społecznej rewitalizacji centrum miasta. To znaczy, że nie wystarczy, że wyremontowaliśmy ulicę Święty Marcin, tylko teatr zapewni to, że do tego miasta, do centrum miasta, z samych odwiedzających teatr i kupujących bilet będzie około 300 tysięcy, Nie mówiąc o tych, którzy będą przyjeżdżać, będą się fotografować, będą zwiedzać ten teatr. Nawet jak nie będą mieli biletu, to będą chcieli zobaczyć nowy obiekt w Poznaniu. A to spowoduje, że wszystkie biznesy zlokalizowane w centrum miasta, restauracje, kawiarnie, innego typu, tego typu usługi, hotele zyskają na tym i tak jak mówię, my będziemy bardzo regularnie, bo 6 razy w tygodniu zapewniać tym hotelom, restauracjom i kawiarniom zwiększenie ich obrotów. Także w tym sensie miasto zyska. Poznaniacy zyskają możliwość po raz pierwszy po II wojnie światowej udania się do nowego obiektu wybudowanego dla celów artystycznych w Poznaniu. Pamiętajmy, że zarówno obiekt taki jak Uniwersytet, gdzie mieści się Aula Uniwersytecka, jak i Opera Poznańska były wybudowane za czasów pruskich, a to są dwie najbardziej chyba prestiżowe dzisiaj sale w Poznaniu. I takiej sali, takiego miejsca bardzo brakowało, więc myślę, że też duma poznaniaków ze swojego miasta i z tego, że to się udaje i to, że to będzie rzeczywiście najbardziej nowoczesny i największy obiekt tego typu w Polsce, spowoduje, że poznańcy będą bardzo chętnie do tego miejsca przychodzić i porównując to z podobnymi obiektami, które były otwarte kilkanaście lat temu w Polsce, z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że nie będziemy mieli przez pierwsze kilka lat dostępnych biletów na długo przed odbywaniem się czy to koncertów, czy spektakli.
2: A rozmowa z dyrektorem Teatru Muzycznego w Poznaniu, Przemysławem Kieliszewskim, została przeprowadzona przez Ari Habir. Czy było to morderstwo, a może śmierć w wyniku choroby? Na te pytania próbują znaleźć odpowiedź archeolodzy, którzy w Gnieźnie odkryli szkielet młodego człowieka obok chaty. Więcej o zagadce mówi kierownik badań archeologicznych Damian Odzimek.
9: Odsłoniliśmy chatę z XI wieku, czy w zasadzie pozostałości chaty. Chata około 5,5 metra długości w konstrukcji palowej, prawdopodobnie półziemianka. Materiał to jest druga połowa XI wieku. Odsłoniliśmy również fragmenty wału, konstrukcji ziemno-drewnianej. Odkryliśmy też studnię. W zasadzie od tej studni wszystko się zaczęło. Ona została odsłonięta w grudniu przez firmę budowlaną. Badania zostały wstrzymane. Tą studnię też już zaczęliśmy eksplorować. Materiał ze studni na ten moment to jest druga połowa XVI wieku. Z ciekawszych rzeczy mieliśmy też pochówek nowożytny. Datujemy go na wiek XIX. Znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, który również znajduje się na planach z XIX wieku.
8: Jaki może być wiek tej pochowanej osoby?
9: Jest to prawdopodobnie młoda osoba do 20 roku życia. Wiemy to na podstawie kości długich. Te kości były niezrośnięte, głowy kości nie były zrośnięte zresztą. Ciężko powiedzieć, czy jest kompletny. Na pewno jest zdecydowana większa część zachowana. Nie mieliśmy chyba tylko kilku paliczków, a tak to w zasadzie no, jest zachowany bardzo dobrze. Ta gleba tutaj jest przepuszczająca wodę, ale sam pochówek dobrze się zachował.
8: Mówiliśmy o tym, że znaleziono ten pochówek przy chacie, jakby na drodze, to jak to wtedy mogło wyglądać?
9: Tu jest zagwozdka, do końca też nie wiemy. Nie ma zarysowanej jamy grobowej, więc tak na dobrą sprawę nie można też powiedzieć, czy ten pochówek został wkopany, czy znalazł się tam w momencie też powstawania tej chaty. Być może został wrzucony, tego nie wiemy. To wszystko ustalimy na podstawie materiału, który znajduje się dookoła. Chodzi mi tutaj głównie o fragmenty ceramiki i jakieś przedmioty takiego codziennego użytku. Sam pochówek znaleźliśmy jedynie taki lichtarzyk obok niego, szklany, nowożytny. Stawiamy sobie pytania, zastanawiamy się, kto to mógł być, w jaki sposób trafił akurat obok tej chaty, czy jest to śmierć naturalna, czy jest to być może jakieś morderstwo, być może jakaś choroba i ktoś został położony po prostu bardzo blisko domu.
8: Mówimy o znalezieniu studni, wału, a także tego domu. To też może wskazywać na to, że kolejne znaleziska mogą gdzieś być tutaj w okolicy?
9: Oczywiście. Znajdujemy się na wzgórzu Lecha, w miejscu, w którym w zasadzie początki państwa polskiego tutaj się właśnie wszystko zaczęło. Pierwsza stolica, no musi być dużo wszystkiego i dużo wszystkiego mamy. Mamy bardzo dużo materiału, no przez nas to jest określany materiał masowy. To są fragmenty ceramiki, jakichś potłuczonych garnków, kafli, kości zwierzęcych, skór, różne metale, na przykład gwoździe, czy jakieś tylko takie spieki. I w tym momencie mamy około 25 tysięcy takich fragmentów. No to świadczy o tym, że tutaj tętniło życie. i we wczesnym średniowieczu i też trochę później, bo mamy dużo materiału późno-średniowiecznego. Podejrzewamy, że w jeszcze jednym miejscu powinniśmy przeciąć też wał, więc będziemy też w obrębie ostatniego podgrodzia już tego grodu, także no na pewno dużo jeszcze wyjdzie wszystkiego.
2: Wzgórze Lecha to najstarsza część Gniezna. W samym tylko Poznaniu są patronami ulic, szkół czy mostów i choć dla wielu są symbolem ludów słowiańskich, to okazuje się, że Piastowie, bo o nich mowa, mogli pochodzić z zupełnie innych stron. Odkrycia dokonali naukowcy z Poznania.
10: Zespół był bardzo duży, to był taki naprawdę interdyscyplinarny grant, ponieważ w ramach naszego zespołu działali zarówno historycy, archeolodzy, biolodzy, antropolodzy, genetycy, bioinformatycy, bo to ilość danych, którą musieliśmy przeanalizować i porównać i zastanowić się nad tym wszystkim, no była naprawdę olbrzymia. Wystarczy sobie wyobrazić, że jeden genom człowieka to jest 3 miliardy nukleotydów, czyli 3 miliardy literek, a myśmy starali się badać te genomy, czyli te miliardy tych literek, porównywać ze sobą i porównywać z wszystkimi informacjami, jakie w historii i archeologii na temat dynastii Piastów zostały zapisane. Także suma summarum to nasze badania polegały na porównywaniu dwóch zestawów danych. Z jednej strony to był zestaw danych, które zbierali przez lata historycy, archeolodzy, które te dane mówią, że tu w tym miejscu urodził się taki i taki człowiek, to był Piast, że jego ojcem był taki człowiek, który urodził się kiedyś tam, zmarł kiedyś tam. A z drugiej strony mieliśmy dane, które myśmy byli w stanie zebrać, analizując te szczątki, żeby zobaczyć po pierwsze, kiedy ten człowiek umarł na podstawie analizy C14 węgla, tak datowanie. W jakim wieku umarł, czyli ile miał lat, kiedy umierał, to znowu można po wyglądzie kości. A w końcu, jak z tych kości wyizolowaliśmy DNA, to mogliśmy sobie powiedzieć, jakie było to DNA. Na tej podstawie można z jakimś tam przybliżeniem powiedzieć, czy była to osoba, mówię, że z większym prawdopodobieństwem lub mniejszym, lokalna, czy też nie, ale też mogliśmy powiedzieć, jakie były relacje rodzinne pomiędzy poszczególnymi osobami analizowanymi.
2: Mówił kierujący projektem profesor Marek Figlerowicz z Polskiej Akademii Nauk. Co niezwykłe, to fakt, że udało się zbadać 13 pokoleń dynastii piastowskiej. To unikatowy w skali świata zbiór danych.
10: Możemy powiedzieć, że te dane, które dotychczas istniały, opisywały pojedyncze osoby reprezentujące tą dynastię. A jak na podstawie pojedynczej osoby ustalić, czy rzeczywiście to był ten Y, czy to nie jest tylko przypadek, że to była jakaś sytuacja niewierności małżeńskiej albo coś takiego i ten Y wcale nie jest taki, jak powinien być. No więc jeżeli ktoś chce zbadać na poważnie jakąś dynastię, to musi mieć co najmniej kilka następujących po sobie pokoleń i pokazać, że ten Y się tam utrzymuje, że te relacje rodzinne, czyli pokrewieństwa tam występują. No i nam się udało, to jest właśnie chyba takie największe osiągnięcie, że udało się zrobić to dla 13 pokoleń. Takiego porównywalnego zestawu danych nie ma obecnie na świecie. Porównywaliśmy, co się dało i stwierdziliśmy, że od pierwszego, akurat udało nam się dobre dane uzyskać dopiero od Konrada Mazowieckiego, aż po ostatnich Piastów mazowieckich, którzy pochowani są w katedrze warszawskiej. I teraz dla nich wszystkich pokazaliśmy, że ten chromosom Y należy do tej samej linii. Ale tak jak należało się też spodziewać, co najmniej dwa przypadki znaleźliśmy takie, gdzie nie należy. Tak? Czyli, że pokazuje to, że nie zawsze ta wierność była dochowywana i że oprócz tej głównej linii są jeszcze inne.
1: Czyli pewne książki historyczne trzeba będzie może poprawiać?
10: Jeśli chodzi o historię, to na pewno trzeba będzie zweryfikować pewne takie powtarzane legendy na temat tego, skąd byli Piastowie, jak to wszystko się zaczynało, prawda? Bo wydaje się, że te badania pokazały, że nasze dotychczasowe myślenie na temat Piastów było dalekie od prawdy. Losy były o wiele bardziej złożone i co jest ważne, to te nasze badania, wydaje się, z jednej strony pokazują, że ta wcześniejsza, ta mitologia wokół Piastów tworzona, no musi pójść już do lamusa.
2: Teraz przed naukowcami kolejne kilkuletnie badania okolic, gdzie pochowano kolejnych Piastów.

0: Kiedy w latach 90. my, chłopcy, zadawaliśmy sobie pytanie Britney czy Christina, dziewczyny wybierały między Backstreet Boys a NSYNC. W końcu to dwa czołowe boys bandy, które opanowały wtedy listy przebojów na całym świecie. Na ścianach milionów nastolatek wisiały plakaty z wizerunkiem chłopaków, a może i z sentymentu wiszą do dzisiaj. Wiele hitów na koncie, miliony sprzedanych płyt, masa nagród i zakochanych po uszy wzdychających fanek. Przed wami Nick, Brian, Howie, AJ i Kevin, czyli członkowie najsłynniejszego boysbandu wszechczasów, Backstreet Boys. Zanim jednak dotarli na szczyt, na swój sukces musieli czekać kilka lat, ale opłacało się. Zobaczmy, jak panowie zaczynali, jak potoczyła się ich kariera, jak wyglądają i co robią teraz.
1: Zespół powstał w 93 roku w Orlando na Florydzie. Jego inicjator, menadżer muzyczny Lou Pearlman, chciał stworzyć grupę na miarę New Kids on the Block i zorganizował przesłuchania za ponad 3 miliony dolarów, by znaleźć utalentowanych młodych muzyków. Howie i AJ znali się wcześniej, później poznali Nicka, chcieli nawet założyć trio. Kevin i Brian są kuzynami, śpiewali w kościołach i na festiwalach. Później Kevin przeprowadził się do Orlando i tam poznał pozostałą trójkę. Pojawił się pomysł założenia zespołu, ale i informacja o castingu. Zgłosili się i wygrali. Kevin ściągnął do siebie Briana i ten dołączył do grupy. Zaczynali skromnie, grali w centrach handlowych, restauracjach, szkołach czy na letnich eventach. Dopiero w 95 roku polecieli do Szwecji, aby nagrać kilka piosenek z producentami muzycznymi Maxem Martinem i Denisem Pop. Ich pierwszym singlem był kawałek We've Gotten Going On, który zrobił furorę, ale najpierw w Europie.

Debiutancki album Backstreet Boys znalazł 13 milionów nabywców. Status złotej i platynowej płyty dostał niemal w 40 krajach. Po tym sukcesie chłopaki zaczęli koncertować w Europie, Azji i Australii. Poszli za ciosem i rok później wydali kolejny album Backstreet's Back. Promował go kawałek Everybody Backstreet's Back.

1998 roku Backstreet'i zrezygnowali ze współpracy z Paromanem, który nie dotrzymywał warunków kontraktu i oszukiwał ich na pieniądze. Pozwali go więc do sądu. Trzeci album to rok 99, Millennium, bo taki dostał tytuł tylko pierwszego tygodnia od premiery, sprzedał się w milionie egzemplarzy, a tylko w samych Stanach uzyskał 13-krotną platynę. Zgarnął też nagrodę Billboard Music Award dla najlepszego albumu, a z listy Billboardu nie schodził przez 93 tygodnie. Później uzyskał status platynowej płyty w 45 krajach. Miał też 5 nominacji do nagrody Grammy. Wiodącym singlem został kawałek I Want It That Way, do dziś uważany za jedną z najlepszych popowych piosenek wszechczasów.

Zamykając dekadę, w 2000 roku Boys Band wydał krążek Black and Blue i jak można było się spodziewać, odniósł kolejny sukces. Zadebiutował na pierwszym miejscu Billboardu i sprzedał się w wielomilionowym nakładzie. Promując album, chłopaki w 100 godzin odwiedzili Sztokholm, Tokio, Sydney, Kapsztad, Rio de Janeiro i Nowy Jork. 55 godzin spędzili w podróży, a 45 na występach publicznych. Sam album pobił rekordy sprzedaży. W pierwszym tygodniu znalazł 5 milionów nabywców. Na kolejny album grupa kazała czekać aż 5 lat, a to dlatego, że w 2001 roku zawiesiła działalność. Później chłopcy znowu się skrzyknęli i w 2005 roku wypuścili krążek pod tytułem Never Gone. Nie odniósł on jednak większego sukcesu. Mało tego, dostał wiele fatalnych recenzji.

Rok później z zespołu postanowił odejść Kevin. Potem grupa dostała propozycję zmiany nazwy na Backstreet, ale chłopcy tego nie zrobili. Odrzucili też ofertę zagrania w reality show, aby znaleźć nowego członka grupy. Ta jednak nie przestała istnieć i w czteroosobowym składzie wydała kolejne dwa albumy, z których pochodziły m.in. takie numery. Baby.

2011 roku grupa zakończyła współpracę z dotychczasową wytwórnią i ruszyła we wspólną trasę z New Kids on the Block. Ta zajęła 17 miejsce na liście Billboardu, zarabiając 40 milionów dolarów. Obejmowała 80 koncertów w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Azji.

Wtedy też do chłopaków wrócił Kevin i w 2013 roku wydali nowy krążek w pełnym składzie. Był to też ich pierwszy i jedyny niezależny album od momentu opuszczenia swojej starej wytwórni. Zadebiutował na 5. miejscu amerykańskiej listy Billboardu i świętowali nim 20-lecie działalności. Grupa wyruszyła też w 20. rocznicę trasy. Trwała ona ponad 2 lata i obejmowała ponad 170 występów na całym świecie.

Na kolejny album zespół kazał czekać aż 6 lat. Na początku 2019 roku wydał DNA. Zadebiutował on na pierwszym miejscu listy sprzedaży w USA. Grupa ogłosiła również największą od 18 lat trasę koncertową po największych arenach Europy i Północnej Ameryki. Przy okazji tej płyty chłopaki przyznają, udało się połączyć nasze inspiracje i style w jedną spójną całość. Te piosenki to świetna reprezentacja tego, kim jesteśmy jako jednostki i kim jesteśmy jako grupa. To nasze DNA. Jesteśmy z tego naprawdę dumni.

0: don't know exactly what it means.
1: Is it love? Is it fate? Where it leads, who can say? Maybe you and I were meant to be.
2: Z ciekawostek, grupa ma na koncie rezydenturę w Las Vegas, film dokumentalny i gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. Backstreet Boys mają też tytuł najlepiej sprzedającego się zespołu wszechczasów. To też pierwszy zespół na szczycie amerykańskich list przebojów w trzech różnych dekadach. Czas na kilka słów o samych chłopakach. Nick miał zaledwie 13 lat, kiedy zaczynał karierę w zespole. W 2002 roku wydał swoją pierwszą solową płytę. Większego sukcesu nie odniosła. W sumie ma ich na koncie kilka. Wiele razy miał problemy z prawem, narkotykami i alkoholem. Romansował m.in. z Britney Spears, Ashley Simpson czy Paris Hilton. Ożenił się z instruktorką fitnessu w 2014 roku. Mają syna, a Nick angażuje się w ochronę środowiska. Od czasu do czasu można go zobaczyć w telewizji, jak chociażby w Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął drugie miejsce. AJ był uzależniony od alkoholu i narkotyków, kilka razy trafiał do kliniki odwykowej. W 2001 roku wziął ślub z modelką, mają dwoje dzieci. Sam przyznaje, że cały czas walczy z uzależnieniem, a muzycznie działał jako rockman w kilku zespołach. Ma na koncie dwie solowe płyty i występy w kilku telewizyjnych produkcjach. Brian na początku swojej kariery przeszedł operację serca, później założył fundację, która pomaga dzieciom ze schorzeniami serca i ich rodzinom. W 2000 roku stanął na ślubnym kobiercu. Swoją żonę poznał na planie teledysku As Long As You Love Me i mają syna. W 2006 roku nagrał w duchu chrześcijańskim solowy album.
3: Well,

0: Kevin jest najstarszym członkiem Backstreet Boys. W momencie założenia grupy miał 22 lata. Był też modelem i zagrał główną rolę męską w broadwayowskim musicalu Chicago. W 2000 roku wziął ślub i ma dwóch synów. Otworzył m.in. Akademię Muzyczną. Kilka lat temu zapowiedział wydanie solowego albumu, ale później wrócił do Backstreet Boys i do dziś go nie wydał. Nakręcił też kilka filmów. Howie ożenił się w 2007 roku z dziewczyną, która była zatrudniona jako webmaster fanklubu zespołu. Mają dwóch synów. On również wydał solowy album i brał udział w kilku telewizyjnych produkcjach.
1: To kultowy boysband Backstreet Boys, ale tej piątce po piętach zawsze deptał inny. To NSYNC, czyli Justin, JC, Joey, Lance i Chris. Oni też rządzili listami przebojów na całym świecie, a zaledwie w jeden dzień sprzedali 1 000 000 egzemplarzy jednej ze swoich płyt i w ten sposób zapisali się na stałe w historii muzyki. Lata lecą, a oni cały czas mają rzesze fanek. Przypomnijmy sobie ich historię i sprawdźmy, jak radzą sobie dzisiaj.
0: Zespół powstał w 1995 roku w Orlando na Florydzie. Jego założycielem, podobnie jak w przypadku Backstreet Boys, był Lou Pearlman, który chciał zainwestować raz jeszcze w muzykę. Stworzenie składu powierzył Chrisowi Kirkpatrickowi i ten wybrał muzyków. Jednak w pierwszym podstawowym składzie nie było Lensa. On doszedł do grupy, gdy jeden z wokalistów zrezygnował. Początki łatwe jednak nie były, bo według producentów chłopcy byli zbyt podobni do Backstreet Boys. Zaczęto więc nad tym pracować i jeszcze zanim wydali swój pierwszy album, ruszyli w trasę po Europie. Nad piosenkami, podobnie jak konkurencja, pracowali w Szwecji z tymi samymi producentami. Ich pierwsza płyta ukazała się w 1997 roku, ale w Niemczech i tam odniosła ogromny sukces. Promował ją kawałek I Want You Back.

Chłopcy ruszyli w trasę koncertową, ale tylko po kilku europejskich krajach. A dzięki temu, że jednemu z nich przyglądał się szef amerykańskiego oddziału jednej z wytwórni fonograficznej, podpisali kontrakt również na rynek amerykański. Płyta sprzedawała się tam jednak słabo, ale do czasu pomogła promocja, udział w koncercie na Disney Channel, występ w serialu Sabrina Nastoletnia Czarownica oraz supportowanie koncertów Janet Jackson. I tak w 1998 roku zespół zyskał taką popularność, że sprzedał płytę w 10 milionach egzemplarzy. Kolejne utwory również odniosły spory sukces.

tym samym roku chłopcy wydali album ze świątecznymi piosenkami. Sprzedał się w 2 milionach egzemplarzy. Dzięki temu NSYNC zrobił coś, co rzadko się zdarza. Miał 2 albumy na liście Billboard Top 10 w tym samym czasie.

1999 roku grupa NSYNC, podobnie jak Backstreet Boys, wytoczyła proces swojemu menadżerowi. Oskarżyła go o oszustwa finansowe i pozbawienie ponad 50% należących im się zysków. Obie strony poszły jednak na ugodę. Zespół zmienił wytwórnię i menadżera. Opłacało się. W 2000 roku grupa wypuściła nowy album. Tylko pierwszego dnia kupiło go 1 000 000 osób. Był zarówno najlepiej sprzedającym się albumem z 2000 roku, jak i najlepiej sprzedającym się albumem dekady. Zyskał status diamentowej płyty i znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się albumów w historii muzyki, a promowały go takie hity jak Bye Bye Bye czy It's Gonna Be Me.

trzeci album grupy Celebrity ukazał się w 2001 roku, a ta, promując go, wyruszyła w trasę koncertową już na 2 miesiące przed jego ukazaniem się na rynku. Trasa zarobiła ponad 90 milionów dolarów i stała się jedną z największych w 2001 roku.

Niestety zmiana brzmienia na bardziej hip-hopowe przełożyła się na niższą sprzedaż. Również promocja skupiła się na Justinie Timberlake'u, bo to utwory napisane przez niego zostały wybrane jako single. Po tym on sam postanowił pójść własną muzyczną drogą, a zespół zawiesił działalność. Każdy z członków poszedł więc w swoją stronę. Ostatni album NSYNC to Greatest Hits, wydany w 2005 roku. Wiele razy mówiło się o powrocie grupy, ale nic z tego nie wyszło. Sam Justin w jednym z wywiadów przyznał: wyrosłem z tego, czułem, że bardziej obchodzi mnie muzyka niż inni z zespołu i czułem, że chciałbym robić inną muzykę, musiałem pójść za głosem serca. Zespół pierwszy raz od lat pokazał się w 2018 roku, by odsłonić gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. A w kwietniu 2019 pojawił się na festiwalu Coachella w USA, jednym z największych wydarzeń muzycznych na świecie. Tam chłopaki byli gośćmi Ariany Grande i zaśpiewali z nią jeden ze swoich przebojów, ale w okrojonym składzie, bez Justina. Z ciekawostek nazwa NSYNC oznacza zsynchronizowanie. Pochodzi też od ostatnich liter imion członków. Chłopcy występowali i nagrywali m.in. z Eltonem Johnem, Stevie Wonderem, Michaelem Jacksonem, Janet Jackson, Glorią Estefan, Britney Spears, Philem Collinsem, Celine Dion czy Aerosmith. Wiele razy byli nominowani do nagrody Grammy. Wystąpili na gali rozdania Oscarów, podczas finału rozgrywek futbolu amerykańskiego oraz w czasie olimpiady. Sprzedali miliony płyt, stając się piątym najlepiej sprzedającym się zespołem w historii. Zagrali również kilka koncertów w Polsce. I jeszcze kilka słów o samych chłopakach. Jedynym, któremu wypaliła kariera solowa, jest Justin Timberlake. Wydał kilka płyt, które sprzedały się w blisko 30-milionowym nakładzie. Na koncie ma 6 nagród Grammy i 4 Emmy. Zagrał również w wielu filmach. Kiedyś związany był z Britney Spears, którą poznał w klubie Myszki Miki. Od kilku lat jest mężem aktorki Jessica Biel, z którą ma syna. Lance próbował kariery solowej, ale większego sukcesu nie odniósł. Grał w serialach i ma na koncie występ w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął 3. miejsce. Kilka lat temu przyznał, że jest gejem i poślubił swojego partnera. Jay-Z ma na koncie 1 solowy album. Wydał go w 2004 roku. Był m.in. jurorem tanecznego show. Spotykał się też z Tarą Reid i Ewą Longo.

Pod koniec lat 90. zadawaliśmy sobie dwa podstawowe pytania. Chłopcy, Britney czy Christina, a dziewczyny Enrique czy Ricky. W końcu panie walczyły o miano tej najładniejszej i najbardziej utalentowanej, a panowie o miano największego ciacha. I to nimi się zajmiemy. Na początek Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, a właściwie Enrique Miguel Iglesias Preisler, urodził się 8 maja 1975 roku w Madrycie. To syn piosenkarza i kompozytora Julio Iglesiasa oraz filipińskiej dziennikarki Isabel Preisler. Ma brata i siostrę. Jego rodzice rozwiedli się jednak, kiedy Enrique miał zaledwie 3 lata. Po porwaniu jego dziadka przez organizację terrorystyczną kilka lat później przeprowadził się do Miami, gdzie mieszkał jego ojciec, który właśnie tam rozwijał karierę. Będąc w szkole średniej, Enrique po raz pierwszy zagrał w musicalu pod tytułem Hello Dolly i odkrył w sobie talent wokalny. Jednak dopiero kilka lat później zdecydował się postawić na muzykę. Nie chciał jednak robić kariery dzięki nazwisku ojca, przybrał więc inne, Martinez. Pieniądze na nagranie demo pożyczyła mu opiekunka z dzieciństwa. Udało się. Po tym jak nagranie trafiło do kilku wytwórni, podpisał kontrakt. Jego pierwsza płyta nosiła tytuł po prostu Enrique i ukazała się w 1995 roku. Znalazł się na niej m.in. utwór Pora Marte, który został motywem przewodnim telenoweli Marisol. Płyta sprzedała się świetnie, bo kupiło ją 500 000 ludzi w USA. Powstały też wersje włoska i portugalska, a artysta dostał nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy Wykonawca Latynoski. Kolejny album, Vivir, ukazał się w 1997 roku, a Enrique ruszył w międzynarodową trasę koncertową. Za ten album dostał nominację do amerykańskiej nagrody muzycznej dla ulubionego artysty latynoskiego. Sam jednak nie próżnował i rok później wydał kolejny album Cosas del Amor, który ugruntował jego pozycję na rynku muzyki latynoskiej. I tym razem dostał statuetkę amerykańskich nagród muzycznych w kategorii Ulubiony artysta latynoski. I tak naszego Enrique poznał i pokochał świat. Bez dwóch zdań został bożyszczem nastolatek. Plakaty z jego wizerunkiem wisiały zapewne na milionach ścian, a i pewne wiszą nadal. W końcu miłość do idola może trwać i trwać. Co ważne, choć nasz gwiazdor niemal całe życie mieszkał w Stanach Zjednoczonych, to nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Nie zrezygnował z nagrywania piosenek w języku hiszpańskim, a te cieszyły się i nadal cieszą ogromną popularnością, podobnie jak anglojęzyczne przeboje. Zobaczmy zatem, jak dalej przebiegała jego kariera. W 1999 roku ukazuje się pierwsza płyta Enrique w języku angielskim, na której znalazł się mega hit Bailamos, a który został wykorzystany w filmie Bardzo Dziki Zachód z Willem Smithem w roli głównej. Przebojów na tej płycie było dużo więcej, wśród nich Be With You, Rhythm Divine, Set Eyes i Could I Have This Kiss Forever, nagrane razem z Whitney Houston.

Kolejny album, Escape z 2001 roku, to też ogromny sukces. Uzyskał status platynowej płyty w wielu krajach. W końcu sprzedaż sięgnęła ponad 20 milionów egzemplarzy. Promował go m.in. kawałek Hero.

Kolejne lata to kolejne płyty i kolejne utwory. I tak album Quizás w ciągu tygodnia sprzedał się w milionowym nakładzie, stając się najlepiej sprzedającą hiszpańskojęzyczną płytą od 5 lat. Później listy przebojów zdobywały takie numery jak Addicted czy Not In Love, nagrane w duecie z Kellys. Wtedy też Enrique wyruszył w największą w swojej karierze trasę koncertową.

kolejny album to już Euphoria, będący pierwszym dwujęzycznym w dorobku Enrique. Pojawiło się na nim wiele gwiazd jak Nicole Scherzinger, Pitbull, Akon i Lionel Richie. Na świecie sprzedało się ponad 55 milionów sztuk.

kolejna dekada to kolejne pasmo sukcesów. W 2012 roku Enrique wyruszył w trasę koncertową z Jennifer Lopez, a dwa lata później wydał kolejny album Sex and Love. Promował go mega hit Bailando.

Poza muzyką Enrique ma też doświadczenie na planie filmowym. W 2003 roku zagrał u boku Antonio Banderasa i Salmy Hayek w filmie Pewnego razu w Meksyku Desperado 2. Rok później wystąpił w reklamie popularnego napoju u boku Britney Spears, Beyoncé i Pink. Udziela się też charytatywnie. W 2010 roku po trzęsieniu ziemi na Haiti przekazał poszkodowanym zyski ze sprzedaży piosenki It Must Be Love. Razem z innymi artystami nagrał nową wersję przeboju We Are The World. To muzyka i kariera, czas przyjrzeć się życiu osobistemu naszego bohatera. Co ciekawe, jak na obiekt westchnień, nie ma opinii kobieciarza. Raczej w uczuciach jest stały, ale związków kilka miał. Spotykał się m.in. z Sofią Vergarą, Christiną Aguilerą czy Jennifer Love Hewitt. Ale od wielu, wielu lat jest wierny tej jednej, jedynej rosyjskiej tenisistce i modelce Annie Kurnikowej, którą poznał w 2001 roku na planie jednego ze swoich teledysków Escape. I tak pod koniec 2017 roku zostali rodzicami bliźniąt. A przy tym wątku warto na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie żarty Enrique, że ma niewielkie przyrodzenie. Informacje od razu podchwyciły media. Iglesias kilkukrotnie tłumaczył się, iż jego sprzęt wcale nie jest taki mały. Takiej kariery chciałby doczekać się zapewne nie jeden artysta. W końcu na koncie same hity, współpraca z największymi i tłumy fanek. Ale warto dodać, że Enrique to jeden z tych gwiazdorów, któremu zdarzają się wpadki, zwłaszcza jeżeli chodzi o śpiewanie i korzystanie z playbacku. Przypomnijmy sobie te najciekawsze.

No jest się czego wstydzić, ale wierni fani te wpadki swojemu idolowi zapewne już dawno wybaczyli. Warto też dodać, że porównując zdjęcia Enrique z lat 90. z tymi obecnymi, coś się zmieniło. Operacja plastyczna? Nie, raczej mały zabieg. Z jego twarzy zniknął jeden z jego najbardziej charakterystycznych znaków, to pieprzyk na prawym policzku. W pewnym momencie uznał, że nie jest on mu do niczego potrzebny, mimo iż wiele kobiet uważało go za seksowny. No ale trzeba przyznać, że w przypadku Enrique stwierdzenie im starszy, tym lepszy jest jak najbardziej odpowiednie. No pewnie to te dobre geny. Jak panie piszczały na jego widok, tak piszczą nadal. A my bierzemy się za inne ciacho w showbiznesie. Przed wami Ricky Martin. Ricky Martin to tak właściwie Enrique José Martin Morales. Urodził się 24 grudnia 1971 roku w Puerto Rico. Syn psychologa i księgowej. Jednak ich małżeństwo nie trwało długo. Rozwiedli się, gdy Ricky miał zaledwie 2 lata. Zapewnili mu jednak aż 5 przyrodniego rodzeństwa. Ze sceną związany od dzieciństwa. Zadebiutował mając zaledwie 5 lat jako model dziecięcy. Później przyszły reklamy telewizyjne, grał w sztukach teatralnych, a śpiewu uczył się w chórze kościelnym. Pierwszy sukces odniósł w 1984 roku, kiedy jako 12-latek po 2 nieudanych wcześniej próbach dołączył do boys bandu Menudo, który był bardzo popularny w Ameryce Południowej i Łacińskiej. Razem z chłopakami występował jednocześnie w serialu Por Siempre Amigos. Jednak Ricky chciał od życia czegoś więcej, dlatego mając 17 lat odszedł z grupy. Przeprowadził się do Nowego Jorku, jednak tam nie zagrzał miejsca i postawił na Meksyk, gdzie zagrał w 2 telenowelach. Jedna z nich to Alcanzar una Estrella. 2 lata później znów padło na Stany Zjednoczone, gdzie nagrał swoją pierwszą hiszpańskojęzyczną płytę pod tytułem Ricky Martin. Piosenki Fuego contra Fuego i El Amor de mi Vida trafiły na szczyty list przebojów.

Jego muzyka została bardzo dobrze odebrana m.in. w Meksyku, Chile, Argentynie i oczywiście w USA. W międzyczasie nie zrezygnował z aktorstwa i zagrał m.in. w dramacie muzycznym i sitcomie. Jeszcze większy sukces osiągnął, wydając w 1993 roku drugi album Mamaras, który kupiło ponad 1 000 000 osób. Ricky wyruszył w międzynarodową trasę, w ramach której zagrał ponad 100 koncertów. Kolejne lata to opera mydlana General Hospital. Jego bohater o imieniu Miguel stał się jednym z najpopularniejszych w serialu, przez to stał się sławny na całym świecie. Był też debiut na Broadwayu w musicalu Nędznicy. Rok 1995 to już trzeci album E Medio Vivir, na którym znalazł się międzynarodowy hit Maria, będący również tematem przewodnim jednej z brazylijskich telenowel. Sam singiel sprzedał się w 3 000 000 egzemplarzy. Doceniła go również Hiszpania, która wcześniej ignorowała artystów z Ameryki Łacińskiej czy Południowej. To ugruntowało pozycję Rickiego na scenie muzyki latynoamerykańskiej, a kobiety szalały na jego punkcie. Así es, Maria.

I w ten właśnie sposób młodziutki Ricky Martin zaczął powoli podbijać świat. Jak mówił zawsze, jego misją była popularyzacja muzyki latynoskiej. Dla wielu stał się wzorem do naśladowania. Wielu wykonawców zaczęło zdawać sobie sprawę, że na swój sukces trzeba cały czas pracować i się rozwijać. A to Ricky potrafił. Dzięki temu w 1997 roku nagrał piosenkę do filmu animowanego Herkules, a rok później oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ale to, co nastąpiło później, to był istny szał.

Występ z tą piosenką podczas Mistrzostw Świata według szacunków obejrzało ponad 2 miliardy telewidzów na całym świecie. Hit znalazł się na płycie Vuelve. Jednak dopiero ta kolejna wydana w 1999 roku, a pierwsza anglojęzyczna zatytułowana Ricky Martin, odniosła spektakularny sukces na całym świecie. Zdobyła wiele platynowych płyt, m.in. dzięki hitowi Livin' La Vida Loca.

Oprócz Living La Vida Loca album zawierał duet z królową popu Madonną. Niebawem potem ta zaproponowała gwiazdorowi, by został ojcem jej dziecka. Ricky odmówił, co stało się ciekawym tematem dla tabloidów. Dziennikarze poddali bowiem w wątpliwość jego orientację seksualną. Ricky zaprzeczał wszelkim doniesieniom, ale mówił też: moje serce może należeć zarówno do kobiety, jak i mężczyzny. Rok 2000 to już kolejny album anglojęzyczny, Soundlouded, z takim przebojem jak She Bangs.

tego albumu pochodził też nominowany do nagród Grammy utwór z Christiną Aguilerą Nobody Wants to be Lonely. Po sukcesie tych płyt Ricky pojawiał się na wszystkich możliwych muzycznych galach, udzielał mnóstwa wywiadów, a jego twarz zdobiła okładki magazynów na całym świecie. Kolejne lata to kolejne albumy. Rok 2003 hiszpańskojęzyczny Almas del Silencio, rok 2005 Live. Przy tym ostatnim pomagał m.in. Will.i.am z Black Eyed Peas. Album promował numer I Don't Care z gościnnym udziałem rapera Fat Joe i wokalistki Amery. Filmografię zapełniały też seriale z jego udziałem. Artysta również mocno postawił na rodzinę, o czym dokładniej za chwilę. All those things to you, tell me what to do.

W 2011 roku ukazuje się kolejny album Musica Alma Sexo, a lata 2012 i 2013 to musical Evita na Broadwayu. Wtedy też Ricky zaczął przygodę z australijską wersją programu The Voice. Został jurorem obok takich gwiazd jak Kylie Minogue, Seal czy Delta Goodrem. Rok 2015 to już 10. album Akien Kiera Escuchar, który zdobył statuetkę Grammy jako najlepszy album muzyki latino. Doszła też ogromna trasa koncertowa One World Tour 2015. Artysta dał koncerty m.in. w Nowej Zelandii, Australii, Meksyku, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, na Dominikanie czy w Urugwaju. W międzyczasie nagrał kilka utworów z innymi artystami, to m.in. Adrenalina z Wisin i Jennifer Lopez, czy Vente Pa' K z kolumbijskim wokalistą o pseudonimie Maluma.

2015 roku Ricky Martin dostaje angaż w serialu Zabójstwo Versace – American Crime Story, w którym zagrał partnera włoskiego projektanta mody Gianniego Versace. Warto dodać, że Ricky Martin to osoba mocno oddana innym. Jego fundacja walczy z handlem ludźmi oraz wykorzystywaniem nieletnich. Pomagała również poszkodowanym przez tsunami w Tajlandii. Ricky dał też $1 000 000 na szkoły muzyczne w Puerto Rico i pomógł finansowo Centrum dla Dzieci Niepełnosprawnych. Sprawami swojego kraju zainteresował prezydenta Billa Clintona i wziął udział w uroczystości inauguracji prezydentury George'a W. Busha, gdzie zaśpiewał z nim The Cup of Life. Tyle o muzyce i karierze, czas na życie osobiste Rickiego. Tu to dopiero się działo i dzieje. Najpierw nasz gwiazdor spotykał się z tenisistką Gabrielą Sabatini, ale później kobiet u jego boku było więcej. Wśród nich modelki Rebecca de Alba czy Alessandra Ambrosio. W 2008 roku został ojcem synów bliźniaków, dzieci urodziła matka zastępcza, ale to 2 lata później nastąpiło dopiero wielkie boom. Ricky ogłosił wszem i wobec, że jest gejem. I tak w 2014 roku związał się z finansistą Carlosem Gonzalesem Abeją, z którym wychowywał synów. Jednak ten związek nie przetrwał. Ale coś się skończyło, by coś mogło się zacząć. I tak w 2016 roku Ricky poznaje armeńsko-syryjskiego malarza Iwana Josefa. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Oświadczyny, jak powiedział Martin, były najbardziej nerwową chwilą w jego życiu, ale udało się. Panowie w końcu stanęli na ślubnym kobiercu i zaadoptowali dziewczynkę urodzoną przez surogatkę. Ricky przyznał w jednym z wywiadów, że żałuje, iż z coming outem czekał tak długo, ale przez wiele lat myślał, że jest biseksualny. Wyznał też, że miał problem z pogodzeniem się z orientacją seksualną. Nie chciał dopuścić do siebie nawet takiej myśli, a żeby nie wyszło to na jaw, przyznał, że stał się homofobem i uświadomił sobie, że przeciwstawia się samemu sobie. Chciałem od tego uciec, wyznał Ricky. Czas na wpadki i upadki z udziałem Rickiego, tych w porównaniu z Enrique prawie nie ma. Przeszukałem i przeszperałem internet, w sumie nic nie znalazłem. Ale ciekawa rzecz stała się w Kazachstanie. Jego przebój został przypadkowo uznany tam za hymn narodowy. To znaczy ktoś zamienił taśmy. Zobaczcie. Nastąpiła mała konsternacja, u jednych zniesmaczenie, u innych pojawił się uśmiech na ustach. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się jednak nie stało. Który lepszy? Przystojniejszy, bardziej utalentowany. Tyle ile ludzi, tyle gustów. Choć w tym przypadku myślę, że obaj idą w łeb w łeb. Ich kariery potoczyły się rewelacyjnie i nieprzerwanie od lat 90. są na topie. No, życie prywatne to już inna bajka i tu chyba jednak prowadzi Ricky, bo Enrique, choć rozkochał w sobie pół kobiet na świecie, to od wielu, wielu lat przy boku ma tę jedną. A Ricky najpierw rozpalił serca kobiet, to pół świata, a później drugie pół boi serca mężczyzn i cały glob zaliczony.

Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie.

0: Najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Tak sąd zdecydował w sprawie 15-letniego zabójcy z Podwyżkowa. Silne trzęsienie ziemi w Panamie, są ranni i zniszczenia. Pracownicy sanockiego szpitala rozpoczęli protest głodowy. To sprzeciw wobec działań władz powiatu. Posłuchajcie. Minęła 9:00, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Przyznał się do winy, a najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Sąd rodzinny zdecydował w sprawie 15-latka, który zaatakował w szkole pod Wyżkowem. Chłopak zostanie też przebadany przez biegłych psychiatrów, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski.
1: Wypowiedzą się na ten temat, jaki jest stopień rozwoju małoletniego, czy może on odpowiadać jako dorosły, czy też będzie odpowiadał jako nieletni.
0: Przypomnijmy, 15-latek w podstawówce w Leszczy-Dole Nowinach pod Wyżkowem ranił nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. Zginęła 37-letnia woźna, osierociła 2 dzieci. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. Wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. I o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż. Kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni, zapowiada szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zaznacza, że ataki najpewniej nie były ze sobą powiązane.
3: Nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u.
2: Z kolei minister edukacji Barbara Nowacka przekazała, że resort pracuje już nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach.
4: Które dadzą większe narzędzia dyrektorom szkół do działania.
2: Pierwsze propozycje mamy poznać już w najbliższych dniach.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Według amerykańskiej służby geologicznej miało magnitudę 7,7. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych, ale uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Wracamy do kraju. 4 pracowników sanockiego szpitala rozpoczęło protest głodowy. To sprzeciw wobec braku działań władz powiatu w obliczu narastającego kryzysu w placówce. Związkowcy domagają się również odwołania dyrektor szpitala. Do protestu może dołączyć kolejnych 30 pracowników, mówi przewodnicząca związków zawodowych Małgorzata Sawicka.
5: Do tej pory właściwie nie było żadnych kroków ze strony dyrekcji do tego, żeby wypracować normalne zasady dialogu społecznego. Jesteśmy kompletnie pozbawieni wszelkiej informacji. Informacje na temat działań dają kierownicy różnych jednostek, natomiast nie dostają ich związki.
0: Na wtorek starosta zapowiedział spotkanie ze związkami.
5: Nie wiem właściwie, jaka miałaby być nasza rola, bo już wielokrotnie przekazaliśmy swoje stanowisko, swoje żądania, swoje opinie na temat współdziałania z dyrekcją. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, czy weźmiemy udział w tym spotkaniu.
0: Przypomnijmy, szpital w Sanoku jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych u kilku wierzycieli. W omawianym niedawno przez starostwo planie naprawczym pojawił się zwolnienia pracowników, a ci od 2 miesięcy otrzymują niższe pensje. I jeszcze Białystok, gdzie powstanie Galeria Białostockiego Sportu. Miasto przeznaczy na nią 10 milionów złotych.
6: Będzie to nowoczesna przestrzeń z salą audiowizualną, ale również i z galerią najlepszych sportowców białostockich, jak również z salą na wystawy czasowe.
0: Mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Otwarcie galerii zaplanowano na przyszły rok.
7: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
0: Dzisiaj w pasie od Dolnego Śląska przez ziemię łódzką i Mazowsze po Podlasie będzie pochmurno. Można spodziewać się słabych opadów deszczu, głównie na zachodzie i północy kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni na Podlasiu przez 14 w centrum do 17 kresek na południu i zachodzie kraju. W górach silny wiatr może powiać do 90 km na godzinę.
7: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex. Klei i uszczelnia na lata.
6: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
7: Budom Market, podłogi, drzwi.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena by Cordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabycordia.pl.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
13: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
14: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
3: Reklama.
1: 107.4 Vox FM.
3: Vox FM.
1: Poznań. Vox FM. Robi dzień dobry. Robi dzień dobry. Dzień dobry.
15: Magia radia.
16: Visita Harry spielali te Dota.
17: I hear you, man.
16: Visita Harry spielali te Dota.
17: I feel you, man.

0: Reklama.
1: Tato, co znaczy negocjować?
2: Szukać porozumienia.
1: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
3: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
1: Filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,90.

0: 900 osób, jedna wiara, jeden kolejorz. 11 października przy Enea Stadionie rusza pierwsza kibolska piątka. Oni biegną, my robimy hałas. Kibolskie emocje, stadionowa energia. Kibolska piątka, 11 października, Enea Stadion. Bądź z nami!
1: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Reklama.
4: 107.4
3: Fox FM. Poznań.
5: Zawieszenie w klubie i poważne oskarżenia, ciemne chmury nad posłem Michałem Kołodziejczakiem. Władze Mazowsza reagują po atakach w szkołach, w placówkach będą większe kontrole. A za chwilę też droższe tankowanie. Według ekspertów to czeka nas w przyszłym tygodniu. Minęła 10. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Michał Kołodziejczak zawieszony i to ze skutkiem natychmiastowym w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Takie informacje przekazał szef klubu KO Zbigniew Konwiński. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety współpracujące w przeszłości z byłym wiceministrem rolnictwa i liderem Agrounii oskarżają go m.in. o przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Tym tematem wiadomości o 10:00 otwiera Michał Skolimowski.
6: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownicy oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. Nie chciał jednak szerzej komentować tej sprawy.
5: Michał Skolimowski, dziękujemy. Dyżury psychologów i większa kontrola w szkołach po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu. Wojewoda i kurator oświaty zapowiadają wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa. Szkoły mają kontrolować wejścia do budynków i zapewnić uczniom oraz pracownikom dostęp do pomocy psychologicznej. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
7: Po spotkaniu z dyrektorami szkół mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska zaapelowała do dyrektorów m.in. o zorganizowanie dyżurów kryzysowych psychologów i pedagogów.
8: Tak, żeby drzwi dla każdego ucznia i pracownika, który zgłosi potrzebę rozmowy, były otwarte.
7: Kurator oświaty poprosiła dyrektorów także o zorganizowanie rozmów uczniów z wychowawcami na temat ostatnich wydarzeń, a także o to, żeby dokładnie kontrolować, kto wchodzi do szkoły. Wzmożone działania obejmą także uczelnie wyższe. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, w najbliższych dniach policja pojawi się także na uniwersytetach.
9: Będą podjęte działania zabezpieczające przez policję w pobliżu i bądź na terenie szkół wyższych.
7: Do tej pory na Mazowszu wzmożonym nadzorem objęto 2,5 tysiąca szkół, a ich okolice patroluje 3,5 tysiąca policjantów.
5: A w całym kraju kontrolowano ponad 50 tysięcy szkół. Teraz Małopolska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Świątnik Górnych. Na dziś zaplanowano trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do godziny 12. RCB apeluje o zachowanie spokoju. W przyszłym tygodniu najpewniej znów droższe tankowanie. To niepokojące prognozy analityków rynku paliw. Obniżki wynikające z rządowego programu CPN mogą być już mniej odczuwalne.
10: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu. Tutaj wzrost może nawet przyspieszyć. Spodziewamy się podwyżek rzędu 5-7 groszy na litrze tego paliwa.
5: Mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl, a wszystko przez sytuację na rynkach międzynarodowych.
10: Notowania baryłki ropy Brent utrzymują się ponad poziomem 100 dolarów. Słabnie w relacji do amerykańskiego dolara złotówka i cały czas na wysokim poziomie utrzymują się też notowania paliw gotowych.
5: Przypomnijmy, rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, obowiązuje od tygodnia. W nadleśnictwie Jarocin otwarto nowy rezerwat Dolina Lutyni. To w ramach zakończonej już akcji 100 rezerwatów na stulecie lasów państwowych. I o tym Julia Omachel.
11: Ochroną rezerwatową objęty został teren o powierzchni blisko 77 hektarów. To więcej niż całe Jezioro Maltańskie w Poznaniu. Jak podkreśla Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, nowo chroniony obszar łączy walory krajobrazowe, geologiczne i botaniczne. Rezerwat związany z Doliną Lutyni jest 105. z kolei w Wielkopolsce.
5: Na terenach chronionych obowiązuje całkowity zakaz niszczenia roślin, śmiecenia i schodzenia z wyznaczonych ścieżek.
0: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
5: ciągu dnia czeka nas duże zachmurzenie w północno-zachodniej części kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Pojawią się też przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 12 do 16 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym wschodzie. Tam termometry mogą pokazać nawet 20 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem może w porywach sięgać do 80 km na godzinę.
12: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
13: Mówił wam ktoś już dzisiaj, że jesteście 10 na 10? No to ja będę pierwsza, bo taka data w kalendarzu, więc nie może być inaczej. Tak, 10 października. Mówię wam przepiękny dzień dobry w jeszcze piękniejszą sobotę. A przynajmniej zrobimy wszystko, by przepiękna właśnie była. Klaudia Wasi lubi tam pięknie i zapraszam. Fox. Benassi, Brossi, Danny, Hit My Heart to na dobry początek tej soboty. Andy Dust za moment razem z naszym Harrisem, z Zokarią, a potem jeszcze będziemy dzielić na pół. I to wszystko w sobotę. Raz jeszcze dzień dobry, witam pięknie. Spędzamy sobotę razem.

To Timberg, to Sick Romance, a tu Vox FM. I próbujemy was jakoś rozruszać w tę sobotę, drodzy państwo, po bardzo wymagającym piątku, chociaż czwartek naprawdę, jeżeli chodzi o imprezowy wymiar, był wymagający naprawdę, no bo chodziło o trzydziestkę, nie byle kogo, bo samego Skolima, trzydziestkę, na której oczywiście byliśmy. Ale co tam my? Udało nam się was zabrać. Przypominamy, że ekipę skołowaliśmy niemałą. Zresztą, jak się bawiliśmy, wszystko do zobaczenia na naszych socialach. Mówi się, że co było na imprezie, zostaje na imprezie, ale w przypadku tak hucznych urodzin, 30. i wymalowanych na różowo się miatycz, no nie może być inaczej. Odnotowaliśmy ślad na naszych socialach, koniecznie zajrzyjcie, zostawcie serduszko, będzie mu bardzo miło.

0: A to, drodzy Państwo, to jest duet, który albo zalicza bardzo wysokie góry, albo bardzo niskie spadki. Oczywiście, jeżeli chodzi o bestlistę w Vox FM, to ten duet to Alan Walker i Ava Max. Kawałek Fate, który to w tym momencie, a właśnie, a może ja nie będę zdradzać. VoxFM.pl, zakładka bestlista, to tam zajrzyjcie. Jeżeli nie zgadzacie się z werdyktem, są plusy, są również minusy do Waszej dyspozycji. Możecie też głosować za pośrednictwem naszej darmowej mobilnej aplikacji.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
5: Budoma Market, podłogi, drzwi.
6: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Mamo, ten bohater jest dziwny. Nie lubisz go? Lubię i to jest najdziwniejsze.
8: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
9: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
10: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Reklama 107.4
16: Vox FM
15: Poznań.
16: Poznań.

Sia zachęca do tego, by ruszyć swoim ciałem. Mówi o Barry, to w remiksie od Alana Walkera. Dobrze się składa, bo dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych też mamy co świętować. Jest na przykład, drodzy Państwo, Światowy Dzień Owsianki. A jeżeli chodzi o zdrowy styl życia i o zdrowe odżywianie, ruszanie się, prawda, no to wszystko jakby nam się tutaj pięknie łączy. A że pora śniadaniowa, to oczywiście życzę smacznego i przygrywam. Powiedziałabym, że do kotleta, ale tym razem do owsianki. Avalon for Nothing w Vox FM.

0: Nie da się, absolutnie nie da się słuchać tego numeru i nie podśpiewywać pod nosem. To Blondie i Maria w Vox FM oczywiście. A już teraz punktualnie o 11 zapraszam Was do tego, by jednak nie podśpiewywać, a uważnie posłuchać, bo o 11 serwujemy najświeższą porcję newsów z kraju i ze świata. Po 11 jeszcze garść wieści pogodowych, a potem ciąg dalszy grania w rytmie hitów. Vox
1: FM. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 12,99. Teraz z aplikacją tylko 5,99

0: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Reklama.
14: 107.4 Vox FM. Poznań.
15: Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Są ranni, od tego zaczynamy. Po atakach na szkoły na Mazowszu dyrektorzy placówek zwiększyli bezpieczeństwo uczniów. Sprawdziliśmy, jak wygląda to w Łódzkiem. W wiadomościach też jabłkomat powstał w powiecie nowosądeckim. Posłuchajcie. Minęła 11. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek pilne doniesienia z Turcji. Poważny wypadek z udziałem polskiego autokaru w okolicach Izmiru. Wśród ofiar nie ma naszych obywateli. Kilkoro z nich zostało poszkodowanych.
16: 7 naszych obywateli musiało trafić do szpitala, ale to są obrażenia lekkie. Większość opuściła już szpital. Jedna tylko osoba musiała zostać trochę dłużej z powodu złamanej nogi, więc nic poważnego naszym obywatelom się nie stało.
15: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Zginęły dwie osoby z minibusa, który prawdopodobnie doprowadził do wypadku z polskim autokarem. Turyści z naszego kraju są pod opieką biura podróży oraz w kontakcie z konsulem. Na ostatnie ataki w szkołach na Mazowszu błyskawicznie zareagowały zarówno służby, jak i dyrekcje szkół. Wczoraj przed placówkami pojawiły się policyjne patrole, a w szkołach podwyższono procedury bezpieczeństwa. Jak to wyglądało w praktyce, sprawdziliśmy w jednej ze szkół w Bełchatowie.
17: Czy do waszej szkoły może sobie tak każdy wejść z ulicy?
18: Nie, z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Teraz to robimy. Wchodzimy do holu, który stanowi strefę rodzica. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy kilka lat temu blokadę dostępu elektronicznego.
17: Próbuję otworzyć, no nie da się.
18: Nie. To oznacza, że pracownik uprawniony do nadzorowania wejścia ma obowiązek zapytania gościa wchodzącego, w jakiej sprawie przychodzi. Tak więc wejść do naszej szkoły z ulicy nie da się.
15: Z dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie Renatą Szustakiewicz rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Przypomnijmy, w tym tygodniu doszło do dwóch ataków na szkoły w Ostrołęce i Podwyżkowem. Nożownicy zaatakowali kilka osób, jedna 37-letnia woźna nie przeżyła. Ponad 1 200 000 skontrolowanych osób na granicy polsko-niemieckiej. Ciąg dalszych działań. Kontrole zostały przedłużone o kolejne 6 miesięcy do 30 marca przyszłego roku. O szczegółach nasz reporter Sebastian Górny.
11: W ciągu 15 miesięcy mundurowi odmówili wjazdu do Polski blisko 900 cudzoziemcom. Dominowali obywatele Ukrainy, Syrii, Turcji i Rosji. W większości przypadków powodem był brak dokumentów wymaganych do legalnego przekroczenia granicy. W ręce służb wpadło także 450 poszukiwanych czy podejrzewanych o kradzieże pojazdów, fałszowanie dokumentów czy przemyt towarów. Wartość zatrzymanych produktów wyniosła około 4 200 000 złotych. Pogranicznicy sprawdzili do tej pory około 550 tysięcy pojazdów.
15: W Lubuskiem i w województwie dolnośląskim działania prowadzi nadodrzańska Straż Graniczna wspierana przez policję, żandarmerię czy WOT. Inspiracją był samoobsługowy punkt z bananami na Maderze. W Łącku w powiecie nowosądeckim działa jabłkomat. Mieszkańcom pomysł bardzo się podoba.
13: Fajne rozwiązanie moim zdaniem. Mi się to bardzo podoba.
19: Jabłka są dobre, no widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi, ale widzimy, że jest monitoring.
20: Byliśmy z żoną na Maderze. Tam przy drodze stał właśnie taki jak jabłkomat, tylko z bananami. Padliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas. Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian, płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj.
15: Mówił Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu, a ten stoi przy ulicy Szczawnickiej, którą przez Łącko biegnie droga wojewódzka numer 696. Dzisiaj w pasie od Dolnego Śląska przez Ziemię Łódzką i Mazowsze po Podlasie będzie pochmurno. Można spodziewać się słabych opadów deszczu, głównie na zachodzie i północy kraju. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 13 stopni na Podlasiu, przez 14 w centrum, do 17 kresek na południu i zachodzie kraju. W górach uważajcie, silny wiatr może powiać z prędkością do 90 km na godzinę.
21: Jeżeli już ta jesień maluje Wam się za oknem i pada, to pomyślcie o grzybiarzach, bo to dla nich bardzo dobra informacja. My szukamy sobie promienia słońca w takim razie gdzie indziej. Darius Finlay i Do It All Night, to za moment nam rozpromieni się pięknie na antenie. Playboysi również będą. Armin van Buuren także zagra z kawałkiem Everlasting. A ja przypominam, że dzisiaj w sobotę, 10 października, mamy też Dzień Gier Planszowych. I o tym więcej za moment. Klaudia Wasiluk, witam ponownie.

Agnes w Vox FM. Taka dawka energii i Release Me. A teraz pytanie. Chińczyk, domino, eurobiznes, twistera, może coś zupełnie jeszcze innego? 609-869-869. Pytam o gry planszowe, bo mamy dzisiaj, przypominam, w kalendarzu świąt nietypowych dzień gier planszowych. Z kim, w jaką grę byście zagrali? Uwaga, wszystkie chwyty dozwolone. A teraz zabieram was, słuchajcie, na Majorkę. O! Jak tam, to mi się od razu kojarzą karcioszki. Również w temacie. Loft na naszej antenie, Dedenegra i kawałek podłogi za moment. Joel Corey i Don't Go Breaking My Heart również będzie.

0: Jonatas i Michael Schultz. Bye, bye, bye. Nie, żegnać się wcale nie żegnamy. 609-869-869. Wy mówicie witam, a konkretnie witam pisze Tomek. Tomek pisze, że chciałby dzisiaj zagrać ze swoimi córkami w Chińczyka, a potem nauczy małego synka Krystiana grać w pierwsze w życiu domino. Ej, no plan na sobotę idealny. Trzymam kciuki oczywiście, czekam na zdjęcia. Bawcie się bardzo dobrze. A jeżeli wy również chcielibyście się pochwalić, w jakie gry macie zamiar dzisiaj grać i z kim? A przypominam, że wszystkie chwyty dozwolone. 609-869-869.
1: Weź się do pracy! Samo się nie zrobi!
2: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę!
1: Tyś

0: ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkase i Danon.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500 606 771.
6: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: A sąsiad co tak klika?
9: Głosuje.
8: Na co?
9: Na projekty w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego oczywiście.
8: Ja też mogę?
9: Jasne. Głosować może każda osoba mieszkająca w Poznaniu na www.poznań.pl/PBO do 30 października.
8: To ja też klikam.
10: Zmieniajmy razem Poznań. Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
16: 107.4
17: Vox FM.
0: Vox FM.
16: Poznań. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
18: Kamusi?

0698 69 869. Potraficie rozbawić. Igor pisze, że on by bardzo chętnie zagrał ze swoją koleżanką z pracy Jowitą w Podchody. Życzę szczęścia, trzymam mocno kciuki i przypominam oczywiście, że jeżeli chodzi o Podchody, to w tym również bardzo dobry jest Paweł Pawelec. Vox.fm.pl, kochaj albo rzucaj, to tam się polecamy. Chociaż wydaje mi się, że Igor w tym przypadku sprawę załatwi sam. Olivia Adams i Full Nuance.

0: to Alcazar oczywiście i This is the world we live in, a jeżeli chodzi o świat, no to garść wieści. Prosto z kraju i właśnie ze świata. Już za moment punktualnie o godzinie 12 na naszej antenie. Po 12 sprawdzimy jeszcze, gdzie pada, a gdzie nie. To będą dobre wiadomości. Nawet jeżeli pada, to będą dobre wiadomości dla grzybiarzy. A później jeszcze bardzo ładnie zagramy. Vox FM.
1: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama. 107,4. Poznań.
0: Rosyjski atak na Zaporoże, są ofiary i ranni, od tego zaczynamy. Trump wchodzi w układ z Putinem, za chwilę też szokująca decyzja amerykańskiego prezydenta. Lubelski zakład Polregio zaprezentował nowy symulator przejazdu i o tym powiemy na koniec. Minęło południe, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami są jeszcze ludzie. Nic nie zostało, mówi mieszkanka budynku Natalia.
23: Mama u mnie na drugim
0: piętrze. Moja mama zginęła. Mieszkała na drugim piętrze. Gdy do niej przybiegłam, to jeszcze żyła, ale nie mogłam jej wyciągnąć spod gruzów. Na pierwszym piętrze jeszcze ratują mężczyznę. Mieszkały tam też 3 starsze panie, ale już ich nie ma. Tam jest gruzowisko.
23: Ja nie baczę żyneczek, niczego tam, wszystko wybito.
0: Rosja atakowała też zachodnią Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty RCB.
2: A gdy Ukraina broni się przed kolejnymi nalotami, prezydent USA zawiera układ z Władimirem Putinem. To w sprawie importu rosyjskiego paliwa. Donald Trump ogłosił, że dogadał się z Kremlem w sprawie importu do USA i innych krajów. Łącznie niemal 5000 ton rosyjskiego oleju napędowego ma być dostarczane w najbliższych miesiącach. Oznacza to też zawieszenie sankcji na rosyjskie paliwo do kwietnia 2027 roku. Część komentatorów twierdzi, że układ z Putinem jest nielegalny, bo łamie postanowienia ustawy z 2022 roku zakazującej importu rosyjskich paliw. Według tego prawa, aby znieść ten zakaz, Trump musi zaświadczyć, że wojna na Ukrainie się zakończyła.
6: To są wiadomości Vox FM.
2: A w nich wracamy do kraju. Bunt w Zakopanem. Mieszkańcy dzielnicy Małe Żywczańskie domagają się wykreślenia z planu zagospodarowania przestrzennego korytarza pod przyszłą drogę przez ich okolice. Z tym żądaniem stawili się w magistracie.
8: To jest krzywda dla mieszkańców.
21: Nie widzimy kompletnie sensu budowania tej drogi. Dlaczego nie została wyremontowana dalsza część Żywczańskiego? Tam jest wąsko. Tutaj są problemy realne, a nie wrzucanie po raz kolejny drogi.
24: To bez sens, ponieważ droga już jest.
25: Nikt tutaj nam dzisiaj nie był w stanie odpowiedzieć. Przede wszystkim, jaki jest cel zbudowania tej drogi.
26: Mamy bardzo wiele dróg, których nie ma, a są zarezerwowane w planie. Nie wiemy, czy kiedykolwiek powstanie, a w planach są. Być może tam na przykład na tym odcinku może powstać w przyszłości choćby sama ścieżka rowerowa i to już jest, wymaga w planie zapisu.
2: Dodawał Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego. Mieszkańcy zapowiedzieli zmasowaną akcję składania wniosków o wykreślenie przyszłej drogi z planów zagospodarowania. Sprawą zajmie się teraz Rada Miasta, która ostatecznie zdecyduje o losie planowanej inwestycji. Lubelski zakład Polregio zaprezentował nowy symulator przejazdu. Ma pomóc w szlifowaniu umiejętności maszynistów w różnych warunkach pogodowych i sprawdzeniu ich reakcji na niebezpieczne sytuacje. Aby wykonywać zawód, każdy maszynista musi ukończyć obligatoryjne szkolenie, mówi maszynista i instruktor Polregio Artur Misztal.
27: Obecnie jest przepis, że raz do roku musi odbyć jedną sesję na symulatorze. Ta sesja trwa 3 godziny.
2: Symulowane trasy są odwzorowywane w 100%. Zakup sprzętu jest inicjatywą instruktorów. W dzień czeka nas duże zachmurzenie w północno-zachodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Pojawią się też przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie dziś na ogół od 12 do 16 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam nawet do 20 stopni. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 60 km na godzinę.
28: Parę chwil po 12. Jak sobota, to pewnie na zakupy. Tak obstawiam. A może ktoś jednak sprząta w domu i potrzebuje delikatnego, a może wcale nie delikatnego, może konkretnego podkładu muzycznego, żeby jeszcze szybciej szorować umywalkę i to nie tylko. Słuchajcie, nie ma problemu. Że tak powiem, pomożemy. Enrique i Pitbull za moment w kawałku I Like It. Weekend również, no bo mamy weekend, więc i weekend będzie w głośnikach. Zabierzemy was wszystkich do Londynu. No ale już teraz, drodzy państwo, czego byście nie robili? Czy to by było sprzątanie, gotowanie, zupełnie inne obowiązki? My tylko przypomnijmy, że życie jest piękne. A w zasadzie Ace of Base nam o tym przypomni. Beautiful Life już teraz na naszej antenie. A ja nazywam się Klaudia Wasiluk i mam ogromną przyjemność serwować wam te wszystkie hity i robić podkład muzyczny na tę wspaniałą sobotę, którą mam przyjemność ogromną spędzać razem z wami. Dzień dobry raz jeszcze.

To Rick Astley i Never Gonna Give You Up, a ja przypominam, że parę dni temu do historii przeszła pewna impreza. 30 lat skończył z Colim. Jeżeli chcielibyście przypomnieć sobie, jak bawiliśmy się wspólnie w Siemiatyczach, to nic prostszego. Instagram, Facebook, Vox FM, to tam pełna relacja z tej imprezy i również inne smaczki. Polecam.

0: O, i to jest na przykład świetne pytanie. What are we gonna do? A to pytanie zadaje Jack Style i John. Odpowiedź na VoxFM.pl. Nie wiem, czy satysfakcjonująca, ale na pewno wchodząc na tę stronę, w zakładkę Bestlista możecie sprawdzić, które to miejsce po ostatnim, wczorajszym notowaniu numer zajmuje. Możecie się również nie zgadzać. Plusy i minusy są do waszej dyspozycji. W naszej aplikacji również możecie głosować. A najnowsze notowanie w piątek po 17. Oczywiście niezmiennie. Zapraszam w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
4: Budoma Market, podłogi, drzwi.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
6: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama.
14: 107
13: i 4.
14: Vox FM.
13: Poznań.
15: Poznań.

To Felix Yen, Jasmine Thompson i Ain't Nobody Loves Me Better. Tak wam robimy sobotę, drodzy państwo. Co jeszcze na naszym horyzoncie muzycznym? NA i Lili. Tak, żeby te wszystkie obowiązki sobotnie jakoś przyjemniej się wykonywało. Ale wcześniej Age i Ring My Bell. O, tak was muzycznie doładujemy.

0: Shows i Call My Name. Ja nazywam się Klaudia, cały czas jestem i do 15 będę z wami, ale wcześniej, a w zasadzie już teraz, na moment, za chwilę, już, za momencik, antenę przejmie ktoś inny, ktoś, kto poinformuje nas o tym, co najważniejsze w kraju i na świecie, bo punktualnie o 13 czas na wiadomości w Vox FM. Po nich jeszcze pogoda, ale potem spokojnie wracam. O, ale wam ładnie zagram. Gigi D'Agostino między innymi i L'amour toujours. Bądźcie razem z nami. Vox FM.
1: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
10: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
11: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
12: Już to czytałyśmy?
11: Już to wymyśliłam.
13: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: Reklama 107.4
15: Vox FM Poznań.
16: Są decyzje sądu w sprawie nożowników z Mazowsza. Jeden z nich trafił do aresztu. Tymczasem po atakach w szkołach minister obrony ostrzega. Uważajcie na dezinformację. Stoją za nią obce służby. Wojsko uspokaja. To tylko ćwiczenia. Na Lubelszczyźnie trwają manewry terytorialsów. Minęła 13. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Kolejna kluczowa decyzja sądu po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu jest 3-miesięczny areszt tymczasowy dla 19-letniego sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce. Wcześniej 15-latek odpowiedzialny za tragedię pod Wyszkowem trafił do schroniska dla nieletnich. Szczegóły przynosi do studia Michał Skolimowski.
17: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty, grozi mu dożywocie. Z kolei 15-latek, który w podstawówce pod Wyszkowem ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie, trafił do schroniska dla nieletnich. Zostanie też przebadany przez biegłych psychiatrów, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły.
16: A po atakach przeprowadzono policyjne kontrole w szkołach. Zatrzymano kilkadziesiąt osób, wśród nich te, które publikowały w mediach społecznościowych filmy z groźbami. Niepokój w szkołach, wielka akcja policji, apel z rządu, nie ulegajmy dezinformacji. Obce służby próbują wykorzystać tragiczne wydarzenie na Mazowszu, ostrzega szef MON-u. Po ataku pod Wyszkowem ruszyła lawina dezinformacji. Jej celem było wzbudzenie paniki, ocenia Władysław Kośniak-Kamysz.
18: To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też służba kontrwywiadu wojskowego, inne służby. Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowe o charakterze kryzysowym, natychmiast je wykorzystują.
16: Jednym z elementów tej dezinformacji mogą być doniesienia o rzekomym internetowym challenge'u dotyczącym ataków w szkołach. Służby zaznaczają, że, tu cytat, dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. W akcji setki żołnierzy, a na drogach kolumny pojazdów wojskowych na Lubelszczyźnie trwają manewry terytorialsów. Ćwiczenia taktyczne odbywają się pod kryptonimem Ognisty Len i są realizowane dla batalionów dęblińskiego i zamojskiego, mówi kapitan Marta Gaborek.
12: To ćwiczenie jest szczególnie ważnym sprawdzianem, pozwalającym ocenić nie tylko pracę dowództw i sztabów obu batalionów, ale przede wszystkim to, jak podejmowane decyzje sprawdzają się podczas realizacji zadań przez żołnierzy w terenie. Będą m.in. ochraniać elementy infrastruktury krytycznej oraz realizować strzelania sytuacyjne wynikające ze scenariusza ćwiczenia.
16: Ćwiczenia trwają do jutra. Wojska Obrony Terytorialnej apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju. Nie tylko zdobi, ale też pochłania smog. Mural o takich właściwościach powstał przy trasie A2 w gminie Zbuczyn. Można go zobaczyć w miejscowości Borki Wyrki przy siedzibie lokalnej firmy.
19: Farba, która została tutaj użyta, na pewno częściowo będzie to powietrze tutaj oczyszczała. Jeżeli chodzi o jakby stricte takie chemiczne działanie, no to ona jest również i ekologiczna.
16: Mówił Piotr Bytner, który pracował nad muralem. Jego pomysłodawcy chcieli też podkreślić swoje związki z miastem Siedlce i regionem. Dlatego na muralu można zobaczyć akcenty siedleckie, herb miasta czy postać Atlasa Jacka. W nocy czeka nas spore zachmurzenie. Pojawią się przelotne opady deszczu, głównie na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu. Wysoko w Tatrach należy spodziewać się opadów śniegu. Lokalnie możliwe są też mgły ograniczające widzialność do około 400 metrów. Temperatura minimalna od 6 stopni Celsjusza do 10 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
0: Wiecie co? Sprawdziłam. Oprócz tego, że mamy Światowy Dzień Owsianki dzisiaj, oprócz tego, że mamy Dzień Gier Planszowych, to musimy jeszcze koniecznie dzisiaj iść albo do parku, albo do lasu. No bo Światowy Dzień Drzewa jeszcze dzisiaj nam zostało obejść. A obejść w tym przypadku to dobre słowo. I do takiego drzewa również można się przytulić. To w ogóle podobno robi dzień, słuchajcie. Gdzieś kiedyś czytałam o tym. Nie próbowałam co prawda jeszcze, ale może nic nie stoi na przeszkodzie, by akurat dzisiaj, w sobotę, 10 października, do jakiegoś drzewa się przytulić. A nóż, widelec, troszeczkę szczęścia to przyniesie. Gigi D'Agostino i L'amour toujours. To na pewno przyniesie nam uśmiech teraz na twarzy. Piękni młodzi, za moment, coraz bliżej. Naja również będzie w kawałku Body Talk. A co jeszcze, to koniecznie bądźcie z nami. Mamy sobotę i spędzamy ją razem. Klaudia Wasiluk, witam ponownie.

Taka sentymentalna łezka się wokół kręci, kiedy się sprawdzi, ile lat temu powstał ten numer. A ten numer to oczywiście Melanie C. Liza Leftai Lopez i Never Be The Same Again. Można śpiewać, oczywiście, wręcz nawet trzeba. Ale za moment też kolejne numery, do których można nie tylko śpiewać, ale również tańczyć. Tak, tu Vox FM i tak, na dawkę energii absolutnie możecie liczyć. Captain Jack, ale wcześniej Luis Fonsi, Demi Lovato i Echa Mea Culpa. Hey Fonsi.

0: Jak patrzę na ich dwoje, to myślę, no jak to miało nie wyjść? Elton John i Dua Lipa, oczywiście Cold Heart w Vox FM. W temacie serca mamy swojego człowieka. Jeżeli potrzebujecie pomocy, to on wam pomoże. Bez dwóch zdań. Kochaj albo rzucaj, a on to Paweł Pawelec, taki nasz voxowy doktor serducho, który właśnie tymi sercowymi sprawami się zajmuje i naprawdę, muszę wam powiedzieć, wie co robi. Vox.fm.pl, napiszcie swoją historię, a potem bądźcie pod telefonem. Może dzwonić właśnie do was.
1: Autopromocja. Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
2: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
1: Wyślij

0: za ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkasei Danon.
3: Autopromocja. Reklama.
4: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
5: Chyba rurka.
4: A, no faktycznie.
5: No.
6: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na Twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Reklama.
1: 107.4 Vox FM, FM Poznań. Poznań. Vox FM. Robi dzień dobry.
15: Magia Radia.

Robin Schulz, Watermat przekonują, że trzeba czasami take it slow. Tak wiecie, na spokojnie. To ja takiej spokojnej soboty wam życzę, ale spokojnie, jeszcze nigdzie nie zmykam. Eruption i One Way Ticket za moment zagram. Wcześniej After Party i Bujaj się. A to wszystko w Vox FM, bo jest weekend i brzmi właśnie tak.

babci na plac zabaw. Niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście, słuchajcie, niezależnie od tego, jakie macie plany, wspólnie realizujemy je dzisiaj. Klaudia Wasilu, witam ponownie. I zapraszam na wspólną podróż. Voyage, voyage od Kate Ryan na dobry początek tej godziny.

Tu Vox FM, tak, to tu kolorujemy świat, zwłaszcza na niebiesko, ale jak gramy Blue System, to już bardziej na niebiesko się chyba nie da. Leila za nami, przed nami Gustavo Limo i balada, a jeżeli chodzi o kolory, to ostatnio ten niebieski musieliśmy troszeczkę połączyć z różowym. To znaczy troszeczkę to akurat bardzo złe słowo, bo było na grubo. A jak grubo, to wszystko zobaczycie na naszych socialach. Tak, przypominam, w czwartek bawiliśmy się na 30. urodzinach z Kolima, a bardzo obszerna relacja na Instagramie i na Facebooku Vox FM. Polecam.

to Alan Walker, to Ava Max, a to wszystko Fate. Jeżeli na przykład wpadło na to, że słuchacie tego numeru jeszcze leżąc i wylegując się w najlepsze w łóżku, no to nie mam dobrych informacji. Według naukowców robicie źle. Zbyt długie wylegiwanie się w łóżku w sobotę, podkreślam w sobotę, rozregulowuje zegar biologiczny i niszczy jakość snu w nadchodzącym tygodniu. Ha! Jak ktoś planował wyspać się na zapas, w tym przypadku nici. Teraz chwila przerwy, ale potem numery, które myślę, że was spokojnie rozruszają. A fanatyki czarownicy, a to rozruszają was naprawdę bardzo mocno.

0: Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500 606 771.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: A sąsiad co tak klika?
6: Głosuje.
5: Na co?
6: Na projekty w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego oczywiście.
5: Ja też mogę?
6: Jasne. Głosować może każda osoba mieszkająca w Poznaniu na www.poznań.pl/PBO do 30 października.
5: To ja też klikam.
7: Zmieniajmy razem Poznań.
8: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starołęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.

o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
3: Tato, z czego były pierwsze książki?
4: Z glinianych tabliczek?
3: To jak wtedy zaginali rogi?
5: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: Reklama. 107 i 4. Fox FM. Poznań. Poznań.

powiem wam, że ja to bym nie pogardziła. One Night in Ibiza. To akurat My Candice i Eveliny, możemy się przenieść chociaż oczami wyobraźni, na przykład na gorącą Ibizę. Zresztą, jeżeli chodzi o październik i o pogodę w Polsce, naprawdę nie ma co narzekać. Ibizę mamy w domu, w tym przypadku w październiku również. Te temperatury, no może miejscami tam wymagają troszeczkę podrasowania i może ten deszcz można by było zamienić na coś zupełnie innego, ale biorąc pod uwagę to, jak wyglądał ten zeszły tydzień, już w zasadzie kończący się, myślę, że naprawdę nie mamy na co narzekać. All of My Love i Eben i Easy Bizu. To taki plan. Na teraz.

0: To Roxette i Deluk, który kończy nasze wspólne dzisiejsze spotkanie. Klaudia Wasiluk, pięknie dziękuję za wspólnie spędzoną sobotę. Było mi bardzo miło towarzyszyć Wam we wszystkim, co dzisiaj robiliście. Już teraz mogę zaprosić na nasz wspólny poniedziałek od 9.30 w programie W Rytmie Hitów. Ale wcześniej, a to już za chwilę, czyli o 15.00, proponuję zrobić głośniej. Wtedy czas na najświeższą porcję newsów, czyli wiadomości Vox FM. Nie możecie tego przegapić.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
3: masz. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour w sumie
6: najlepszy jest. Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
7: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w 1 z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Reklama. 107.4.
16: Vox FM Poznań.
17: Atak nożowniczki w Warszawie. 3 osoby poszkodowane. Śmiertelny wypadek na torach na Lubelszczyźnie. Zginął 82-letni mężczyzna. Zima to trudny czas dla schronisk. W Białymstoku już szykuje się na chłodniejszy czas. Minęła 15. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Atak nożowniczki w Warszawie. Ranne zostały 3 osoby, 2 17-latki i 1 24-latka. Jedna osoba trafiła do szpitala. Sprawczynią jest 21-letnia kobieta. Do ataku doszło w budynku prywatnej szkoły przy ulicy Mińskiej. Jak przekazała policja, kobiety znajdowały się w pobliżu sekretariatu. Jedna z nastolatek chciała złożyć tam dokumenty. Wtedy doszło do ataku.
18: Jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia, w stanie niezagrażającym życiu. Na ten moment nie znamy motywu, jakim kierowała się kobieta, która zaatakowała pozostałe. Wiemy, że sytuacja miała miejsce bezpośrednio w budynku.
17: Przekazał Jacek Wiśniewski, rzecznik komendanta stołecznego policji. W obezwładnieniu nożowniczki pomógł pracownik szkoły. Wiadomo, że napastniczka nie znała poszkodowanych kobiet. 21-latka jest uczennicą placówki. Po zatrzymaniu nie chciała wyjaśnić, dlaczego zaatakowała.
18: Z kobietą był ograniczony kontakt, nie odzywała się, nie chciała współpracować, nie przekazała informacji.
17: A jak przekazała policja, nic nie wskazuje na to, by dzisiejszy atak w stolicy miał związek z wydarzeniami z innych szkół w ostatnich dniach. A szybkie zatrzymanie nożowniczki było możliwe, bo w pobliżu znajdował się patrol policji. Mundurowi od wczoraj sprawdzają placówki w całym kraju. Skontrolowali łącznie 50 tysięcy z nich. Zatrzymali 76 osób. Ma to związek z atakami na szkoły. Służby monitorują też internet.
19: Mamy osoby zatrzymane, które posiadały przedmioty niebezpieczne i zostały zatrzymane w szkołach po informacji od nauczycieli albo od uczniów, ale też były zatrzymane w związku z tymi treściami dotyczące samych gruźb i tego krwawego piątku.
17: Mówił komendant główny policji generał Marek Boroń. W akcję zaangażowano 24 tysiące funkcjonariuszy. Z ustaleń służby wynika, że ostatnie ataki w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowym nie są ze sobą powiązane. Nie potwierdzono też informacji na temat internetowego wyzwania. Śmiertelne potrącenie na torach pod Zwierzyńcem. Do wypadku doszło w miejscowości Bagno na Lubelszczyźnie. Zginął 82-latek, mówi nam Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji.
20: Jak wynika z naszych wstępnych ustaleń, mężczyzna prowadząc rower przechodził przez torowisko w miejscu niedozwolonym. Prawdopodobnie po zauważeniu pociągu porzucił rower i próbował zejść z torowiska. Niestety nie zdążył i został potrącony. Pomimo prowadzonej reanimacji 82-letni mieszkaniec Zwierzyńca zmarł.
17: Pociągiem podróżowało 70 osób i 3-osobowa obsługa. Nikt nie odniósł obrażeń. Maszynista był trzeźwy. Fabryka nielegalnych papierosów zlikwidowana. Polacy i Paragwajczycy produkowali je na ogromną skalę w hali magazynowej na Dolnym Śląsku. 9 mężczyzn zatrzymano na gorącym uczynku.
21: Na gorącym uczynku zatrzymano 3 Polaków i 6 obywateli Paragwaju. Zabezpieczono prawie 1 000 000 sztuk papierosów oraz ponad 16,5 tony tytoniu. Szacunkowa wartość zdeponowanych nielegalnych towarów akcyzowych wynosi 18 milionów złotych.
17: Mówiła Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 8 lat więzienia. Białostockie schronisko dla zwierząt Dolina Dolistówki już przygotowuje się do zimy. Ocieplane są boksy dla psów, a woliery, w których mieszkają koty, muszą być przykryte plandekami.
22: Natomiast one też mają w tych wolierach domki, w których stoją ocieplone budy. Poprzednią zimę, mimo tego, że było tak bardzo zimno, nasze zwierzęta zniosły bardzo dobrze.
17: Mówi kierowniczka schroniska Anna Jaroszewicz. Mieszka tam około 100 psów i 150 kotów. By pomóc podopiecznym Doliny Dolistówki, można przynieść tam dobrej jakości karmę. Suchą dla psów i mokrą dla kotów. Przydadzą się też plandeki. W nocy czeka nas spore zachmurzenie. Pojawią się przelotne opady deszczu, głównie na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu. Wysoko w Tatrach uważajcie, bo należy spodziewać się opadów śniegu. Lokalnie możliwe są mgły ograniczające widzialność do około 400 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza do 10 stopni. Wiatr powieje słaby i umiarkowany.

0: Autopromocja.
1: Śpisz?
2: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
4: Ludzkie pojęcie.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano we VoxFM.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You. Rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Reklama.
7: 107.4 Vox FM. FM. Poznań. Poznań. Vox FM. Vox FM. Robi dzień dobry.
8: Kawusi? I just...

Минава 16. Марта Кирмаш. Запрошу на відомості Vox FM. Napastniczka zatrzymana, jedna osoba trafiła do szpitala, to po ataku nożem w jednej ze szkół policjalnych przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michał.

0: Co usłyszałeś, co wiemy o tym incydencie?
1: Do ataku doszło przed sekretariatem. 21-latka uczęszczająca do tej szkoły rzuciła się z nożem na 17-latkę, która składała tu dziś dokumenty. Młodsza z ranami ciętymi trafiła do szpitala. W całej tej sytuacji brały udział jeszcze dwie inne kobiety. Nic im się nie stało. Nóż odebrał napastniczce jeden z pracowników. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 21-latka nie znała poszkodowanej. Służby ustalają teraz motyw tego ataku.
2: Nie mamy potwierdzonych informacji. Wiemy, że kobieta nie odzywała się po dokonaniu ataku, nie współpracuje, nie powiedziała, dlaczego to zrobiła, także na ten moment tego motywu nie znamy.
1: Mówił mi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski. Na miejscu cały czas pracują mundurowi. Napastniczka czeka na przesłuchanie. Zostanie jej też pobrana krew do badań.
0: To już kolejny tego typu incydent. W ostatnich dniach dochodziło do ataku w Ostrołęce i Podwyżkowem. W tym drugim przypadku nie przeżyła woźna. Sprawca miał 15 lat. I również dziś, także w okolicy szkoły, ale już w Olsztynie, doszło do innego niebezpiecznego incydentu. Dwaj uczniowie zaczęli się szarpać. Jeden z nich miał przy sobie ostry przedmiot, który przypominał maczetę. Do bójki doszło między 17 i 19-latkiem. Zostali rozdzieleni przez jednego z pedagogów. Policja nie potwierdza na razie, czy ostrym przedmiotem faktycznie była maczeta. To ocenią biegli. 17-latek trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Starszy natomiast po przesłuchaniu na komendzie został zwolniony do domu. Zmieniamy temat. Donald Trump dogadał się z Putinem. To w sprawie importu rosyjskiego paliwa. Do USA i innych krajów ma natychmiast trafić ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że umowa jest prezentem dla Putina. O szczegółach z Kijowa nasz korespondent Ołech Biłecki.
3: Rosja dziękuje za zniesione przez USA sankcje, wysyłając bomby na Zaporoże. Tak Wołodymyr Zełenski komentuje decyzję Waszyngtonu podjęte wczoraj wieczorem. Każde osłabienie presji Moskwa traktuje jako pozwolenie na kontynuację wojny. Czytamy w jego wpisie na social mediach. Prezydent Ukrainy przekonuje, że teraz czas na inne sygnały, a Kreml ma zrozumieć, że musi zatrzymać tę wojnę. Dzisiaj, w porannych godzinach, Rosja zaatakowała Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Zniszczony został 5-piętrowy blok mieszkalny. Po kilku godzinach spod gruzów wydostano ciała 17 ofiar. Wszyscy ci ludzie to mieszkańcy tego bloku. Kijów, Ołech Biłecki.
0: Jutro w Zaporożu zostanie ogłoszona żałoba. W wiadomościach Podhale 59-latka zdemolowała dwie stacje paliw. Została zatrzymana po policyjnym pościgu. Najpierw kobieta wjechała w drzwi stacji w Nowym Targu i uszkodziła tam kilka samochodów. Później uderzyła w auta i budynek stacji w Białce Tatrzańskiej. Kiedy jeden z mężczyzn zwrócił jej uwagę, staranowała też jego pojazd. Kierowca trafił do szpitala. W trakcie policyjnego pościgu kobieta uderzyła w radiowóz i została zatrzymana. To idealna terapia w dniu Światowego Dnia Drzewa, które wypada dzisiaj. Zachęcamy do przytulania się właśnie do drzew.
4: Do drzew się przytulamy, czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie. Bardzo duże znaczenie mają w tym wypadku brzozy, ale są też dowody na to, że inne gatunki również sprzyjają naszemu zdrowiu.
0: Mówiła Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w Wielkopolsce. Warto więc skorzystać i wybrać się do parku lub lasu. Niedziela na Pomorzu oraz Podkarpaciu upłynie pod znakiem chmur. W centrum mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Słupki rtęci wskażą od 12 stopni na północy i w centrum kraju do 16 stopni na południu. A nowy tydzień przywita nas pochmurnym poniedziałkiem z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni. Według synoptyków pod koniec tygodnia czeka nas spore ocieplenie. W niektórych miejscach zobaczymy nawet 20 kresek.

0: bo Vox FM robi robotę.
1: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkase i Danon.
2: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
10: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
11: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
12: A sąsiad co tak klika?
13: Głosuje.
12: Na co?
13: Na projekty w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego, oczywiście.
12: Ja też mogę?
13: Jasne. Głosować może każda osoba mieszkająca w Poznaniu. Na www.poznań.pl/PBO do 30 października.
12: To ja też klikam.
14: Zmieniajmy razem Poznań.
15: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Reklama.
0: 107.4
2: Vox FM. Poznań.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: Smartowi weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
15: Reklama 107,4
16: Fox FM Poznań.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge.
4: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
13: Codziennie niskie ceny.
14: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
16: A teraz w RTV Euro AGD.
17: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
19: Vox FM. Robi dzień dobry.
20: Magia Radia.

0: FM. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
7: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
15: 107,2.

0: Jeśli ktoś wam wmawia, że królowa jest tylko jedna, to jest w błędzie. W latach 90. były przynajmniej trzy. Jedna z nich szykowała się na Saturday Night i miała sexy eyes. Druga mówiła ulalala, bo summer is crazy. A trzecia zawsze nastawiała się na bailando i zachęcała vamos a la playa. Przed wami Wakefield, Alexia i Luna. Pochodzi z Danii, a jako dziecko kilka lat spędziła w Afryce. W latach 90. wylansowała sporo hitów, które można było usłyszeć i w radiu, i na dyskotekach szkolnych, i w klubach. Jak tylko zadebiutowała, Europa ją pokochała. Ale to nie tylko wokalistka. Jest również autorką tekstów i kompozytorką. Do dziś koncertuje i cały czas wygląda zjawiskowo. Przed wami Wakefield.
1: Pod tym pseudonimem ukrywa się Sanni Carlson. Jako dziecko mieszkała na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Algierii i Nigerii. Później we Włoszech i Hiszpanii, gdzie przeniosła się, by śledzić swojego byłego chłopaka. Teraz mieszka w Wielkiej Brytanii. Zanim zawojowała świat, była projektantką mody i modelką. Studiowała muzykę i śpiewała w zespole jazzowym, w którym jej brat był gitarzystą. Mówi po duńsku, hiszpańsku, włosku, angielsku i francusku. Na początku lat 90. poznała włoskich producentów Larego Pignagnoli i Davida Riva oraz przyjęła imię Wakefield, hołdzie nauczycielce fortepianu. I tak w 94. roku ukazał się jej pierwszy i największy hit – Saturday Night. Piosenka stała się fenomenem, na jej punkcie oszalał cały świat.

Dzięki temu utworowi Wakefield stała się pierwszą artystką spoza Wielkiej Brytanii lub USA, która zadebiutowała na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Brytyjczycy nie byli jednak jedyni. Piosenka hulała na listach w Azji, Australii, Ameryce Południowej i Kanadzie. Ale mało brakowało, by kawałek wcale się nie ukazał. W jednym z wywiadów Wakefield przyznała, że na początku wytwórnie płytowe nie miały co do niego pewności. Myślały, że to absolutne badziewie. Ktoś jednak zaryzykował i dzięki temu sprzedał 2 miliony singli. Z kolei producenci numeru zostali nawet pozwani o plagiat. Sąd jednak odrzucił pozwy. Po wydaniu Saturday Night machina ruszyła, artystka zaczęła koncertować, a żeby rozszerzyć repertuar, podczas koncertów śpiewała m.in. piosenki Ace of Base czy Hathaway'a. Po pierwszym hicie przyszła kolejna płyta i kolejne przeboje, które znów zawojowały listy przebojów nie tylko w Europie, ale też w Ameryce Południowej i Australii. Przy okazji piosenki Another Day znów pojawił się temat plagiatu. Kawałek miał być podobny do hitu z 1970 roku. Strony się dogadały, producenci przyznali, że istnieje podobieństwo, ale nie było to zamierzone. Sukces tych wszystkich piosenek spowodował, że Wakefield koncertowała, udzielała wywiadów, miała sporo sesji zdjęciowych. Pracowała też nad drugim albumem, który ukazał się w 1997 roku, a promowały go m.in. takie utwory.

kolei czwórka to już rok 2002, niestety tym razem bez klipów. W późniejszych latach wokalistka skupiła się na produkcji muzyki i pisaniu tekstów. Współpracowała z innymi artystami i DJ-ami, m.in. z duetem Benassi Bros. Wydała kilka kompilacji z największymi przebojami i remiksów przebojów oraz letni hit What's the Time.

tej dekadzie w życiu Wakefield przyszedł również kryzys. Wokalistka miała dość bycia w przemyśle muzycznym. W jednym z wywiadów przyznała, że w pewnym momencie nienawidziła udzielać wywiadów, dawać koncertów i pojawiać się w telewizji. Wróciła do domu do swojego ojca w Ghanie, gdzie dorastała. Pierwszy album po czwórce wydała dopiero w 2012 roku. W, bo taki dostał tytuł, ukazał się w kilku wersjach, a pochodziły z niego takie numery.

Rok 2018 to już próba dostania się na Eurowizję. Wzięła udział w duńskim konkursie, niestety się nie udało. Co do piosenki Boys and Girls, została ona wyprodukowana w 5 godzin. Powstała kilka lat wcześniej, ale czekała na właściwy moment. Zapytana o udział w Eurowizji Wakefield powiedziała, że ma odpowiednią piosenkę. Złośliwi mówią, że Wakefield jest królową playbacku. To, że się nim posługuje, miało być widać na wielu koncertach. Ponoć w Montrealu podczas jednego z występów ludzie mieli krzyczeć playback, a ona pokazała środkowy palec i zeszła ze sceny. Później w jednym z programów telewizyjnych miała zaśpiewać na żywo. Inni mówią również, że większość piosenek Wakefield śpiewała inna wokalistka, Anne Lee, która miała mieć atrakcyjniejszą barwę głosu. Sama Wakefield pisała dla niej teksty.

Choć Wakefield nagrywa nowe piosenki pod swoim imieniem, to jako Wakefield cały czas występuje. Szczególnie można ją zobaczyć podczas festiwali z muzyką lat 90. Tam wkłada na siebie obcisłe kombinezony i przypomina, za co ją pokochaliśmy. Pytana, jak doszło do zjawiska nazwanego Wakefield, wokalistka odpowiada: wymieszaj świetną piosenkę z zabawnym tańcem, dodaj 23-letnią blondynkę z uśmiechem i voilà. Do dziś co jakiś czas Wakefield odświeża piosenkę Saturday Night, ale pytana o to, czy żałuje wpływu jednego utworu na swoją karierę, odpowiada: czasami tak, czasami nie. I dodaje, że o wiele łatwiej byłoby uciec z Alcatraz niż od tej piosenki. Podziwię Madonnę, bo pokazała światu, że wszystko jest możliwe. Za najlepszą piosenkę pop uważa Dancing Queen, aby miała kilka propozycji udziału w reality show, ale podziękowała. Jedna korona rozdana, czas na kolejną. Tym razem ruszamy do Włoch. Już jako dziecko uczyła się śpiewać, tańczyć i grać na fortepianie. Brała też udział w konkursach muzycznych. Kiedy dorosła, spotkała właściwą osobę na swojej drodze. Razem nagrali hity, które hulały na listach przebojów i parkietach całej Europy. Ona wokal ma jak dzwona do tego, jak wygląda. Przed wami Alexia. Właściwie to Alessia Aquilani. Już jako dziecko została okrzyknięta małym muzycznym cudem. Do końca szkoły miała już na koncie występy w wielu grupach muzycznych. I właśnie podczas jednego z koncertów w dyskotece zauważyła ją siostra Roberta Zanettiego, szefa jednej z wytwórni muzycznych znanego jako Savage i Robix. Powiedziała mu o niej, a ten następnego dnia przyszedłby posłuchać i zaproponował nagranie dema. Najpierw w 92 roku wydała singiel pod pseudonimem Alexia Haslip, zatytułowany Take Care of Your Life. Później użyczyła swojego wokalu w kilku piosenkach innych artystów i została wsparciem wokalnym dla brytyjskiego rapera w nurcie Eurodance Ice MC. Była jedną z głównych postaci w tym projekcie. Nagrali razem kilka piosenek, które zostały hitami.

tym czasie wokalistka zagrała z raperem ponad 300 koncertów na całym świecie. Brała udział też w wielu programach telewizyjnych. Niestety w pewnym momencie Ice MC zerwał współpracę z Zanettim. Alessia jednak pozostała w wytwórni i już jako wokalistka w 1995 roku nagrała wiele znanych przebojów.

Wszystkie te piosenki znalazły się na pierwszym solowym albumie Alexi zatytułowanym Fan Club. I to na nim pojawił się ten największy hit w karierze wokalistki, U La La La. Dzięki niemu właśnie Alexia stała się jedną z największych gwiazd europejskiej muzyki dance. Utwór nieco różnił się od poprzednich, był spokojniejszy, miał prosty tekst i chwytliwą melodię. Podbił listy przebojów w wielu krajach Europy, ale też w Australii i Nowej Zelandii. Został hitem o wakacji, a sam album zyskał status platyny i wielu złotych płyt. Dla przykładu w samej Finlandii sprzedał się w 85 tysiącach egzemplarzy i zyskał miano najlepiej sprzedającego się zagranicznego albumu. Po tym sukcesie Alexia poszła za ciosem i zaczęła pracę nad kolejnym albumem. Promował go kawałek Gimme Love. Zaczęła nim odchodzić od stylistyki eurodance'a, zaczęła tworzyć europop, co wielu fanom nie przypadło do gustu. W tym samym roku w Polsce ukazał się album z remiksami piosenek z pierwszej płyty. Kolejny album Alexi ukazał się w 1999 roku. Zawierał takie piosenki jak Happy czy Goodbye. Nie odniósł już jednak tak dużego sukcesu jak poprzednie albumy. Goodbye. Rok 2000 to już składanka z największymi przebojami, którą promował hit Ti Amo, Ti Amo. Kolejna dekada to kolejny album anglojęzyczny i ostatni zarazem w języku angielskim. Alexia rozstała się z producentem i dotychczasową wytwórnią. Uznała, że nadszedł czas na zmianę. Chciała poszerzyć swoje muzyczne horyzonty i wyjść poza eurodance. Zaczęła samodzielnie komponować i współpracować z nowymi muzykami, dlatego kolejny album, Mad for the Music, był wielkim krokiem w jej karierze. Był to również krok w stronę bardziej popowego i soulowego stylu. Niestety piosenki, które go promowały nawet we Włoszech, nie były już wielkimi hitami. W 2002 roku Alexia postawiła na język włoski. W całej tej dekadzie wydała 10 albumów. Posłuchajmy kilku utworów, które w tym czasie nagrała.

Aleksja cały czas komponuje, pisze teksty, nagrywa, wydaje albumy i występuje na festiwalach lat 90. Zawsze na żywo i trudno uwierzyć, że jest po 50. Na koncie ma wiele tras koncertowych.

ciekawostkę, Alexia napisała i wykonała piosenkę dla włoskiej wersji filmu o Barbie. Zagrała specjalny koncert na żywo w Pekinie podczas Igrzysk Olimpijskich. Została wybrana do reprezentowania Włoch w projekcie muzycznym Global Own Music, łączącym artystów, którzy za sprzedaż swoich utworów dostali platynę. Objął on 20 krajów na 5 kontynentach. Z kolei inna z jej piosenek pojawiła się na ścieżce dźwiękowej popularnego serialu Słoneczny Patrol. Jej hit La La La doczekał się wielu nowych wersji nagranych przez innych artystów. Kilka lat temu pojawiły się również plotki, że po 15 latach Alexia nagra nową piosenkę z raperem Ice MC, z którym zaczynała. Niestety nic z tego nie wyszło. W ciągu kariery sprzedała 7 milionów płyt, lubi gotować i ćwiczyć, bo jak mówi, ważne jest, by być w dobrej formie. Co oczywiście przekłada się na koncerty, Alexia zawsze daje z siebie wszystko. Druga korona rozdana, czas na trzecią. Ta wędruje do wokalistki pochodzącej z Holandii, która swoimi hitami rozgrzewa każde wakacje. Ma ich na koncie naprawdę sporo, choć warto zaznaczyć, że zanim zajęła się śpiewem, była tancerką. Do dziś koncertuje po całej Europie i nadal świetnie wygląda. Zapewne przebojów, kontaktu z fanami i zgrabnej sylwetki zazdrości jej nie jedna artystka. Przed wami Luna. Właściwie to Marie-Josée van der Kolk. Swoją karierę rozpoczęła w 1991 roku jako tancerka. Pracując na Majorce, poznała DJ-a Samiego, przybrała pseudonim Charisma i wspierała go wokalnie podczas DJ-skich setów w klubach. On 4 lata później wydał swój pierwszy numer Life is just a game, w którym ona zaśpiewała. Później były kolejne, a między nimi narodziło się uczucie i się pobrali. W 1998 roku 24-letnia Charisma i 5 lat starszy DJ Sami zabrali się za tworzenie projektu o nazwie Luna, która miała nawiązywać do hiszpańskiego słowa księżyc. No i nagrali Bailando, będący coverem grupy Paradiso. Kawałek stał się hitem tamtego lata w całej Europie, zdobywając wiele złotych i platynowych płyt oraz niemiecką nagrodę muzyczną w kategorii najlepsza piosenka dance. Po sukcesie Bailando przyszedł czas na kolejną piosenkę, to ballada Hijo de la Luna, nagrana z 40-osobową orkiestrą najlepszych muzyków w Niemczech. W tym przypadku również pokryła się złotem i platyną. Mało tego, stała się najpopularniejszym hiszpańskim singlem wszechczasów na niemieckich listach przebojów.

Zamykając promocję debiutanckiej płyty Lunita, ukazała się jeszcze jedna spokojna piosenka o tytule Donde Vas. W nową dekadę Luna weszła z nową płytą, promował ją utwór Mamboleo, będący coverem. Doszło jednak do zgrzytów z twórcą oryginału i piosenka Luny zniknęła z rozgłośni radiowych zaledwie dzień po premierze. Piosenka musiała zostać również usunięta z albumu. Ponowne jego wydanie nie zawierało tego kawałka. Były tam za to ballada Salvador Dali, to hołd złożony słynnemu malarzowi oraz melodyjny utwór La Vida es una Flor. Jeszcze w 2000 roku Luna wydała składankę ze swoimi hitami. Promował ją kolejny pozytywny numer, Latino Lover. Wokalistka pojawiła się też w Sopocie, gdzie na festiwalu zaprezentowała kilka swoich przebojów. Luna poszła za ciosem i rok 2001 zaczęła od kolejnych przebojów. To Baila mi Ritmo oraz Viva el Amor, które hulały na europejskich listach przebojów i które znalazły się na kolejnym albumie z największymi hitami. Kolejny album wokalistka wydała w 2002 roku. Eksperymentowała na nim z bardziej dojrzałym i orientalnym brzmieniem. Zawierał m.in. tytułową balladę Colors. Mało tego, że Luna tworzyła własne przeboje, to nagrała też wokale na nową płytę DJ-a Samiego. Wśród nich Sunlight czy The Boys of Summer. W 2002 i 2003 roku ruszyli na turnę po całym świecie. Koncertowali z Bon Jovi, Pink i Sugar Babes. Rok 2003 to smutny czas dla Luny. Wokalistka straciła mamę. To doświadczenie miało ogromny wpływ na wybór utworów na kolejny album, Wind of Time. To zbiór najpiękniejszych ballad. Wśród nich Tears in Heaven, Erika Claptona. Płytę Luna zadedykowała właśnie mamie. Po urodzeniu Safiry w 2007 roku Luna wróciła do muzyki. Wydała kawałek Everybody on the Floor, Ulalala, który promował kolejny album z największymi przebojami, a rok później studyjny album Moonrise z piosenkami Por la Noche czy Salam Aleikum. W tym samym roku została jurorką niemieckiej wersji programu Popstars. Kolejne lata to kolejne single, wśród nich Para Pa Pa Pa, będący powrotem do swoich letnich korzeni z 2001 roku oraz cover Vamos a la Playa, który był strzałem w dziesiątkę, dotarł na szczyty list przebojów na całym świecie. Vamos a la playa. Ciekawym momentem muzycznym w karierze Luny był kawałek Brazil, nagrany z okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Nawiązywał do piosenki Aquarela do Brazil z 1939 roku, który został wykorzystany 3 lata później w filmie Walta Disneya. Luna cały czas współpracuje z innymi artystami. Zobaczcie, jakie kawałki udało jej się m.in. z nimi nagrać.

Później przyszedł czas na numer w języku niemieckim, niderlandzkim oraz kolejne letnie numery jak Caliente, Badam, nowa wersja Viva El Amor, Summer of Love i wreszcie w 20. rocznicę wydania nowa wersja Bailando. Korony rozdane, za nami trzy królowe lat 90. Wakefield, Alexia i Luna. Każda inna, ale każda wyjątkowa. Piękne, z talentem, charyzmą i nieziemskim urokiem. Kochamy je już kolejną dekadę i kochać będziemy, bo zapewne jeszcze nie raz nas zaskoczą.

Познань. Lata 90. Kolorowe, radosne, wspaniałe i wspominane z nostalgią. Zapewne nie byłoby tak, gdyby nie twórczość zespołów, o których będzie za chwilę mowa. Warto wspomnieć tylko takie hity jak Celebration, Feel the Heat of the Night czy Coco Jumbo. Na samo wspomnienie nóżka rwie się do tańca. Przed wami grupy, do których należała tamta magiczna dekada. Fun Factory, Master Boy oraz Mr. President. Ten zespół zaliczany jest do czołówki nurtu Eurodance. Sprzedał na świecie ponad 20 milionów singli i płyt. Choć działał krótko w latach 90., to zdobył serca fanów. Później były próby jego reaktywacji, ale bez większego sukcesu. Do czasu, kiedy w 2013 roku nastąpił przełom, wrócił niemal w podstawowym składzie i nieźle mu idzie. Przed wami Fun Factory. Grupa powstała w 1992 roku z inicjatywy producenta muzycznego Rainera Kasselbauera. W jej skład weszli Tony Kotura, Baldi Atozun, Steve Browarczyk oraz Rodney Hardison. Ich pierwszym numerem był Fun Factory's Team, który przeszedł niemal bez echa. Dopiero drugi numer, Groove Me, odniósł sukces. Oba utwory były jednocześnie zapowiedzią debiutanckiej płyty Non-Stop, która ukazała się w 1994 roku. Przy okazji wydania kolejnego singla Close to You w grupie zaszły zmiany. Baldi zastąpiła Marie-Annette May z Francji. Sam numer okazał się hitem między innymi w Kanadzie, podobnie jak kolejne single.

przełom nastąpił w 1995 roku, kiedy grupa wydała przebojowe numery I Wanna Be With You, Celebration oraz Dua Didi. Wszystkie szalały na europejskich listach przebojów. Można było je również usłyszeć za oceanem, a znalazły się na kolejnym albumie grupy Fantastic.

Warto wspomnieć, że w czasie, kiedy te wszystkie numery zdobywały szczyty list przebojów, grupa wzięła udział w nagraniu hymnu lat 90. Love Message razem ze Scooterem, grupami Masterboy, Erotic czy Mr. President.

Przy okazji wydania kolejnego singla z płyty Fantastic Don't Go Away zespół opuścił Tony Couture'a. Ten jednak nie przestał istnieć i wydał m.in. balladę I Love You, zadedykowaną właśnie swojemu liderowi. Don't

po odejściu z grupy, Tony skupił się na karierze solowej, wydał kilka piosenek i założył wytwórnię muzyczną. Został producentem innych artystów. Współpracował m.in. z Naną, ale też z Backstreet Boys, NSYNC, P. Diddy'm czy Coriną. Co ciekawe, rok później ktoś wskrzesił Fun Factory, ale na rynek grupa wróciła już w zupełnie nowym składzie. Pierwszy jej album studyjny pod tytułem Next Generation ukazał się w 1999 roku. Miał nieco inny styl niż poprzednie krążki. Dominowały na nim hip-hop, reggae oraz pop, a promowały go takie utwory jak Party with Fun Factory czy Sha-la-la-la-la. W tym składzie zespół wydał jeszcze jeden album, ABC of Music, i się rozpadł. Kolejna próba reaktywacji zespołu była w 2008 roku. Pojawił się producent, który stworzył kolejną generację. Zespół ponownie w nowym składzie wydał kawałek Be Good To Me i zaprezentował Fiesta de Samba, ale nie odniosły one większego sukcesu. Mimo to grupie udało się koncertować w kilku europejskich krajach, a jeden z kawałków napisał nawet sam Tony Kotura. Grupa jednak się rozpadła. Kolejna czwarta generacja Fun Factory pojawiła się w 2013 roku. Wydała tylko jeden singiel, On the Top of the World. W tym czasie Tony wrócił do pracy z pierwszą wokalistką zespołu. Ponoć powstały nowe piosenki, ale nie zostały wtedy wydane. W 2013 roku Tony Kotura postanowił zareagować na coverowanie jego hitów bez pozwoleń przez obecnych producentów Fun Factory i zebrał stary skład zespołu. Wrócili wszyscy oprócz Roda D, który ułożył sobie życie w USA. Zastąpił go wokalista z Nowego Jorku, Anthony Ski Freeman. Ze względów prawnych grupa nie mogła używać starej nazwy, przyjęła więc inną, The Originals Members of Fun Factory, a swój pierwszy koncert dała w Polsce. Po kilku miesiącach udało się uzyskać prawo do używania nazwy Fun Factory i w 2015 roku grupa wydała swój pierwszy numer od lat Let's Get Crunk, a niemal rok później Turn It Up. Oba znalazły się na albumie Back to the Factory z nowymi, jak i już znanymi przebojami, a teledyski do nich z miłości do polskich fanów zostały nagrane w naszym kraju. Po latach w wywiadach członkowie grupy przyznali, że w połowie lat 90. Baldzia opuściła grupę dlatego, że była niepełnoletnia, za młoda więc, by występować. Mimo to cały czas nagrywała wokale dla Fun Factory. Marie Annette tylko udawała, że śpiewa. Come on.

Feel the Heat of the Night, Mr. Feeling czy Anybody. Te przeboje rozgrzewały nie tylko europejskie parkiety. Grupa, która za chwilę odniosła ogromny sukces również w Azji czy Ameryce Południowej. Śmiało można powiedzieć, że określenie Euro Energy pasuje do niej jak ulał. Przed wami Master Boy. Zespół w 1990 roku założyli Tommy Schley i Enrico Zappler, którzy poznali się rok wcześniej w jednej z dyskotek w Londynie, gdzie ten pierwszy pracował jako DJ. Okazało się, że obaj pochodzą z Niemiec i mieszkają zaledwie kilkanaście kilometrów od siebie. Postanowili działać razem pod szyldem Master Boy. Skąd nazwa? Firma stołu mikserskiego, który posiadali, miała w swojej nazwie Master, a Boy po angielsku to po prostu chłopak. Ostro wzięli się do pracy i chwilę później wydali pierwszy numer, Dance to the Beat. Okazał się wielkim wakacyjnym hitem. Z list przebojów nie schodził przez kilkanaście tygodni.

czasu na występach. Na tym krążku po raz pierwszy występuje Beatrice Ubrecht, która przyjęła pseudonim Trixie Delgado. Promowały go kawałki Fall in Trance oraz Everybody Needs Somebody, które sukces odniosły nie tylko w Europie, zostały świetnie przyjęte również w Kanadzie czy Brazylii.

Na trzeci album grupa nie kazała czekać długo. Different Dreams ukazał się w 1994 roku. Zawierał singiel I Got To Give It Up oraz przełomowy numer Feel The Heat Of The Night.

Ten drugi tylko w ciągu jednego miesiąca i tylko w Niemczech sprzedał się w 300 tysiącach egzemplarzy i zyskał status złotej płyty. Zdobył szczyty list przebojów w całej Europie i nie schodził z nich przez wiele miesięcy. W tym czasie grupa ruszyła w trasę koncertową po Niemczech, a później wydała kolejny numer Is This The Love?

tym czasie ogromną popularność zespół zdobył we Francji. Za ostatni album dostał tam złotą płytę i sporo koncertował. W 1995 roku Masterboy koncertował już w Brazylii, gdzie odniósł tak samo spektakularny sukces jak w Europie. Podczas jednego z festiwali w Rio śpiewało z nim 700 tysięcy ludzi. Przeboje grupy szalały tam na listach przebojów i można je było usłyszeć w stacjach radiowych wiele razy w ciągu dnia. Oni sami udzielali wywiadów. W tym samym roku Masterboy wydał kolejny album Generation of Love, z którego pochodziły m.in. tytułowy kawałek Anybody Moving On czy Feel the Fire i ruszył w trasę koncertową.

W 96 roku z zespołu odeszła Trixie. Uznała, że chce założyć rodzinę. Jednym z ostatnich kawałków, w którym ją usłyszeliśmy, był Land of Dreaming. Jej miejsce zajęła amerykańska wokalistka mieszkająca w Niemczech, Linda Rocco, która wcześniej występowała w chórkach m.in. Michaela Jacksona, Milli Vanilli czy La Bouche. Publiczność od razu ją pokochała. Pierwszy raz usłyszeliśmy ją w kawałku Mr. Feeling, a który promował kolejny album. On zawierał też inny przebój Show Me Colors.

Promując album, grupa ruszyła w krótkie tournée po Azji, a także obok Captain Jacka oraz Mr. President była gwiazdą imprezy pod nazwą Mega Dance Festival. Koncerty zorganizowano w 18 największych niemieckich miastach. W tym samym czasie Masterboy wziął udział z innymi gwiazdami jak Fun Factory, DJ Bobo czy Scooter w nagraniu hitu Love Message. Na początku 1997 roku Masterboy został nagrodzony w Niemczech za najbardziej udany single w tym kraju i wydaje nowy numer Just For You. Później następują kolejne roszady w grupie. Tommy stworzył swój solowy projekt pod nazwą Clubbing Man i nie miał czasu na pracę w zespole. Pozostali członkowie działali razem i stworzyli utwory dla innego wykonawcy, a później wydali swoje, wśród nich Dancing Forever. Kolejne zmiany w grupie nastąpiły w 1999 roku. Wtedy opuściła ją Linda, a jej miejsce zajęła Annabel Kriszak, znana również jako Annabel Kay. Pierwszy raz usłyszeliśmy ją w piosence Porqué Te Vas, który promował album z największymi przebojami. A później w kawałku I Like To Like It i w odświeżonej wersji Feel The Hit 2000. Długo w zespole jednak nie zabawiła. Spore zaskoczenie fani przeżyli w 2001 roku, kiedy okazało się, że Trixie wraca do zespołu. Skończyło się jednak tylko na jednym singlu I Need A Lover Tonight.

Trixie dołączyła również do projektu Clubbing Man, gdzie zaśpiewała w jednym z kawałków. W 2003 roku Master Boy wydał jeszcze nową wersję Feel the Heat of the Night i zawiesił działalność. Nowe informacje o grupie pojawiły się w 2010 roku. Wtedy miały ruszyć prace nad nowymi piosenkami. Z kolei 3 lata później Master Boy pojawił się na scenie pierwszy raz od lat. Z zupełnie nowym kawałkiem wrócił w 2018 roku. Jako Master Boy i Beatrix Delgado wydali numer Are You Ready? We Love the 90s.

Niektórzy mówią, że to zespół jednego hitu, ale czy tak jest? Na pewno nie. Co prawda kawałek Coco Jumbo zapewnił mu sukces na całym świecie, to przebojów na koncie ma sporo. Łączył pop, muzykę taneczną i reggae. I na pewno do dziś wielu z nas muzyka, jaką tworzył, kojarzy się z błogim letnim lenistwem i wakacyjnymi imprezami. Poznajcie historię Mr. President. Zanim powstał zespół, był projekt Satellite One. Stworzył go duet producentów muzycznych Jens Neumann i Kai Mathisen, którzy zaczęli grać razem w 1991 roku w niemieckiej Bremie. Szybko jednak zorientowali się, by występować na poważnie potrzebują wokalistów. I tak dołączyli do nich zaledwie 15-letnia blondwłosa Judith Hinkelman, czyli T7, rudowłosa Daniela Huck, czyli Lady Dani, oraz amerykański raper George Jones, znany jako Sir Prophet. Później tego ostatniego zastąpił brytyjski raper Lazy D. I tak uformowała się grupa Mr. President. I nazwa pochodzi od słów music i rhythm, czyli muzyka i rytm, których pierwsze litery utworzyły skrót Mister. Jednak członkowie grupy uznali, że potrzebują czegoś jeszcze, czegoś, co wyrazi silną pozycję człowieka, który potrafi okiełznać muzykę i rytm. Uznali, że prezydent jest właśnie kimś takim. I tak w 1993 roku wydali swój pierwszy numer MM, czyli Marilyn Monroe, a w kolejnym roku przebojowy Up and Away, który był zapowiedzią pierwszego albumu. Ten ukazał się w 1995 roku w Niemczech i pokrył się złotem, a zawierał też kawałek I'll Follow the

Jednak to dopiero rok 96 okazał się przełomowy dla zespołu. Mr. President wydał Coco Jumbo. Świat oszalał na punkcie tej piosenki. Brylowała na listach przebojów w ponad 50 krajach, została hitem tamtego lata i za sprzedaż dostała kilka złotych oraz dwie platynowe płyty.

Idąc za ciosem, grupa Mr. President przygotowała kolejne numery, które wypuściła w 1997 roku. Album Nightclub promowały JoJo Action oraz Happy People. Również w 1997 roku Lady Dani odeszła z zespołu, by rozpocząć karierę solową. Wróciła jednak kilka miesięcy później. W międzyczasie grupa została oskarżona o to, że to nie jej członkowie śpiewają w piosenkach, a zupełnie inne osoby. Producenci muzyczni projektu w jednym z wywiadów zaprzeczyli tym doniesieniom. Przyznali jednak, że podrasowali wokale podczas nagrań. W 1999 roku zespół wydał jeszcze jeden album studyjny, Space Gate, który oznaczał powrót do wcześniejszego brzmienia. Zawierał takie numery jak Give a Little Love oraz Zimbaleo, ale nie odniosły już takiego sukcesu jak poprzednie single.

W 2000 roku Mr. President postanowił wydać album z największymi przebojami, ale bez większego powodzenia i zainteresowania słuchaczy. Z grupy odeszła też T7, aby rozpocząć karierę solową. W jednym z wywiadów przyznała, że Mr. President nie miał już większego pomysłu na siebie, a ona sama była zmęczona ciągłym występowaniem. Poza tym, jak podawały media, była związana z założycielem zespołu, Kajem Matizenem. Związek się rozpadł, a ona sama zdecydowała, że dla niej lepiej będzie, jeśli odejdzie. Założyła również zespół rockowy, a później była prezenterką w lokalnej rozgłośni radiowej w Bremie. Na początku nowego tysiąclecia zespół wrócił do studia z nową wokalistką Nadią. Mimo że nagrywali i występowali razem, to została ona zwolniona z powodów wielu nieporozumień. Zastąpiła ją Majra i grupa zaczęła pracować nad nowym albumem. I w 2003 roku na rynku ukazał się Forever and One Day z tytułowym singlem oraz numerem Love, Sex and Sunshine. Ale zespół znowu nie miał szczęścia do wokalistki i musiał znaleźć nową. I tak w składzie pojawiła się Francji. Mimo zapowiedzi, kolejny album jednak już nie powstał. Zespół wydał jedynie numer Sweet, La La La La Long, a później Megamix 2006, będący połączeniem wszystkich znanych przebojów. W 2007 roku artyści raz jeszcze postanowili wrócić na scenę. W składzie Lazy D, Lady Dani oraz Francji. Publiczność oraz media nie były jednak zainteresowane nowym materiałem. I tak w 2008 roku zespół zawiesił działalność, ale Lazy D się nie poddał i dalej występował pod szyldem Mr. President z różnymi wokalistkami. Od 2014 roku na scenie towarzyszy mu węgierska piosenkarka Erika Kovács. On sam na koncie ma też kilka solowych numerów, założył również własną wytwórnię muzyczną. Na scenie można również zobaczyć T7, ona przeboje lat 90. wykonuje w akustycznych wersjach, pozostali wycofali się z przemysłu muzycznego.

Każdy zespół inny, ale każdy wyjątkowy. To dzięki nim lata 90. kojarzymy z fajnymi szkolnymi dyskotekami, imprezami przy ognisku ze znajomymi, czy po prostu zwykłymi posiadówkami. I w tym wszystkim cudowne jest to, że nie przestali, trwają, grają i tworzą dla swoich fanów. Kochaliśmy, kochamy i kochać ich będziemy.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
16: 3, 2, 1.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

będę tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: Reklama.
2: Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. Fox FM.

Good Levels, DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix, in the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko Vox FM.

Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ

Cloud Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris. DJ Harris.

0: Sound Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. DJ Harris in the mix.
1: In the mix.
0: Vox DJ Mix. Vox DJ Mix.

0: stajemy jak worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie

0: patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi